0: doświadczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego, walnego zgromadzenia, by zmienić władzę.
1: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Wiesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec, i to się stanie.
0: Mówił olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłyston rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Mateuszu, powiedz, na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta.
3: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
4: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
3: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
4: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
3: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
5: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
3: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
8: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
7: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. W wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
9: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
10: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówi przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacaś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Naraził Skarb Państwa na ponad 100 tysięcy złotych. 61-latek jest już w rękach toruńskiej policji. Mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo skarbowe dotyczące paserstwa akcyzowego.
11: Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów, a także szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą, być może z alkoholem, zabezpieczyli toruńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną. Wstępne wyliczenia wskazują na to, że nielegalny proceder mężczyzny naraził Skarb Państwa na straty przekraczające kwotę 100 tysięcy złotych.
0: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Oprócz tego w mieszkaniu 61-latka znaleziono 8 tysięcy sztuk papierosów z zagranicznymi znakami akcyzy. Od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Jednak drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
12: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przedmiotach ścisłych.
0: Dodam jeszcze, że zakaz korzystania z telefonów będzie obejmował podstawówki, licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przynosiły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
13: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i zmniejsza ryzyko powikłań. Problem z dzikami na warszawskiej Woli. Zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, jest ich dużo.
14: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było, były stare i młode.
0: Pomysłów na pozbycie się dzików jest kilka. Radni dzielnicy sugerują, by postawić tablice informacyjne, mówiące o tym, że nie powinno się dokarmiać tych zwierząt. Są też bardziej kreatywne rozwiązania.
15: Środki chemiczne, które oddają zapach ludzkiego potu. Jest to absolutnie wystarczające, żeby to miejsce dzik omijał.
0: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy Wola. Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Również od początku roku przeprowadzono prawie 4 tysiące interwencji terenowych w sprawie tych zwierząt. Policja przygotowana na wzmożony ruch. Przed nami ostatni weekend wakacji. Dla wielu osób będzie to czas podróży. Dlatego policja przypomina, że na drodze nie jesteśmy sami i musimy uważać na siebie i innych.
16: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
0: Mówi Justyna Basiaka z policji w Nowym Sączu i apeluje do kierowców.
16: Aby bezpiecznie dojechać do celu, należy pamiętać, że przed dłuższą podróżą powinniśmy sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Dzieci podróżujące w samochodzie powinny być odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdować się w fotelikach bądź innych urządzeniach przytrzymujących. W trasę najlepiej wyruszyć wypoczętych, a przede wszystkim trzeźwym.
0: Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, to pilnujmy bagażu, pieniędzy i dokumentów, bo w takich miejscach mogą pojawiać się złodzieje. W Zakopanem wystartowała akcja Czyste Tatry. To już 15. edycja tego wydarzenia, mówi jeden z organizatorów, Maciej Marculanis.
17: Sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy. Też ważna liczba. 1000 wolontariuszy to była właśnie ta grupa, która pierwszy raz wychodziła 15 lat temu w Tatry i zniosła 1,5 tony śmieci. Teraz spodziewamy się, że tych śmieci będzie 10-krotnie mniej.
18: Tomasz Zając, Zarzański Park Narodowy. Gdziekolwiek te śmieci się znajdują, no to oczywiście to nie jest widok, który byśmy chcieli oglądać. No i oczywiście te śmieci, no również oddziaływują na dziką przyrodę.
19: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, to masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik. To nadal nie jest oczywiste.
17: Więc wysyłamy również 1000 wolontariuszy, żeby zobaczyć postęp.
0: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci sprzątają przede wszystkim najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego działa miasteczko ekologiczne. Na koniec jeszcze spora niespodzianka dla grzybiarzy ze Świętokrzyskiego. W tamtejszych lasach pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, ma brązowy kapelusz i charakterystyczny smukły trzon w złotym kolorze. A do tego?
20: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
0: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Grzyb jest jedalny i ceniony za smak, jednak jego obecność niepokoi przyrodników, bo jako gatunek obcy może konkurować z rodzimymi borowikami.

0: Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Jest areszt dla Radosława Piesiewicza. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego spędzi za kratkami najbliższe 3 miesiące. Decyzję podjął sąd w Katowicach na wniosek prokuratury. Obrady w tej sprawie trwały łącznie kilka godzin i zakończyły się o 5 rano. Śledczy zarzucają Piesiewiczowi m.in. płatną protekcję, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, podjął się załatwienia sprawy.
0: Tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Na tym jednak nie koniec. Piesiewicz według śledczych w sposób uprzywilejowany odzyskał 100% swoich zainwestowanych pieniędzy i to kosztem innych klientów Zonda Krypto. To właśnie w związku ze śledztwem dotyczącym tej giełdy kryptowalut zatrzymano szefa PKOL-u. Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym komitetu. A Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie Piesiewicza. PKOL zasłania się w tej sprawie statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadanie może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego, walnego zgromadzenia, by zmienić władzę.
2: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec. I to się stanie.
0: Mówił olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Mateuszu, powiedz, na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta.
4: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
5: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
4: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
5: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
4: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
6: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
4: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
9: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
8: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. W wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
10: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
11: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówi przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacaś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Naraził Skarb Państwa na ponad 100 tysięcy złotych. 61-latek jest już w rękach toruńskiej policji. Mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo skarbowe dotyczące paserstwa akcyzowego.
12: Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów, a także szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą, być może z alkoholem, zabezpieczyli toruńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną. Wstępne wyliczenia wskazują na to, że nielegalny proceder mężczyzny naraził Skarb Państwa na straty przekraczające kwotę 100 tysięcy złotych.
0: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Oprócz tego w mieszkaniu 61-latka znaleziono 8 tysięcy sztuk papierosów z zagranicznymi znakami akcyzy. Od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Jednak drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
13: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Dodam jeszcze, że zakaz korzystania z telefonów będzie obejmował podstawówki, licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przynosiły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
14: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy te też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i zmniejsza ryzyko powikłań. Problem z dzikami na warszawskiej Woli. Zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, jest ich dużo.
15: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było, były stare i młode.
0: Pomysłów na pozbycie się dzików jest kilka. Radni dzielnicy sugerują, by postawić tablice informacyjne, mówiące o tym, że nie powinno się dokarmiać tych zwierząt. Są też bardziej kreatywne rozwiązania.
16: Środki chemiczne, które oddają zapach ludzkiego potu. Jest to absolutnie wystarczające, żeby to miejsce dzik omijał.
0: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy Wola. Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Również od początku roku przeprowadzono prawie 4 tysiące interwencji terenowych w sprawie tych zwierząt. Policja przygotowana na wzmożony ruch. Przed nami ostatni weekend wakacji. Dla wielu osób będzie to czas podróży. Dlatego policja przypomina, że na drodze nie jesteśmy sami i musimy uważać na siebie i innych.
17: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
0: Mówi Justyna Basiaka z policji w Nowym Sączu i apeluje do kierowców.
17: Aby bezpiecznie dojechać do celu, należy pamiętać, że przed dłuższą podróżą powinniśmy sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Dzieci podróżujące w samochodzie powinny być odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdować się w fotelikach bądź innych urządzeniach przytrzymujących. W trasę najlepiej wyruszyć wypoczętych, a przede wszystkim trzeźwym.
0: Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, to pilnujmy bagażu, pieniędzy i dokumentów, bo w takich miejscach mogą pojawiać się złodzieje. W Zakopanem wystartowała akcja Czyste Tatry. To już 15. edycja tego wydarzenia, mówi jeden z organizatorów, Maciej Marculanis.
18: Sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy. Też ważna liczba, 1000 wolontariuszy, to była właśnie ta grupa, która pierwszy raz wychodziła 15 lat temu w Tatry i zniosła 1,5 tony śmieci. Teraz spodziewamy się, że tych śmieci będzie 10-krotnie mniej.
19: Tomasz Dając, Tatrzański Park Narodowy. Gdziekolwiek te śmieci się znajdują, no to oczywiście to nie jest widok, który byśmy chcieli oglądać. No i oczywiście te śmieci, no również oddziaływują na dziką przyrodę.
20: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, to masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik. To nadal nie jest oczywiste.
18: Więc wysyłamy również 1000 wolontariuszy, żeby zobaczyć postęp.
0: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci sprzątają przede wszystkim najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego działa miasteczko ekologiczne. Na koniec jeszcze spora niespodzianka dla grzybiarzy ze Świętokrzyskiego. W tamtejszych lasach pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, ma brązowy kapelusz i charakterystyczny smukły trzon w złotym kolorze. A do tego?
21: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
0: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Grzyb jest jadalny i ceniony za smak, jednak jego obecność niepokoi przyrodników, bo jako gatunek obcy może konkurować z rodzimymi borowikami.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest ostatnia niedziela wakacji, 22 niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. Witam Państwa, witam moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Zapisy trwają. I profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Witam serdecznie i zaglądamy razem do Ewangelii według świętego Mateusza. To jest dosłownie akapit kolejny po tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy przed tygodniem. Tam, przypomnę, Piotr usłyszał: tyś jest opoka, tu za chwilę usłyszy: zejdź mi z oczu, szatanie. Niesamowite zdania padają właściwie na jednym wydechu, ale wcześniej Jezus mówi swoim uczniom, że musi udać się do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie oraz, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie jest to cytat dosłowny, to znaczy zapis ewangeliczny nie podaje tutaj cytatu, tylko taką mowę zależną. Mateusz tak to właśnie opisuje, bez podawania bezpośredniego cytatu.
1: I potem jest wymiana słów między Piotrem a Jezusem, wymiana zdań, bo to jest w centrum tutaj. Piotr, ja bym powiedział, Jezus jest cały czas w centrum, tak? Ale takim, ja bym powiedział, narracyjnie, no to tutaj jest kamera na Piotra. Bo tam daje świadectwo, tutaj znowu on dostaje, no właśnie, pouczenia, reprymendę, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Kiedy Jezus o tym mówi, prawda, że jednak będzie tak, że będzie ukrzyżowany.
0: No wprost nie, mówi, że będzie zabity.
1: No zabity, tak, ale no tak, w tym przypadku, że będzie zabity, no to czytamy taką rzecz, że Piotr go wziął i zaczął go, no tutaj jest czasownik epitimao. Epitimao to jest surowo nakazywać, ale też Jezus jezioru Genezaret właśnie też jest używa epetimesen, czyli zgromił, tak kogoś ofukać, ochrzanić. Właściwie nie ma jednego wyrazu, to jest kogoś surowo, komuś coś po prostu zwrócić uwagę. I teraz jest pytanie, w jaki sposób, tak? To trzeba sobie zinterpretować. Czyli zaczął go, mówiąc, przepraszam, pieprzem, tak? Jak to się mówi, nie chcę tego słowa użyć tutaj.
2: Współczesnym językiem młodzieży to jest zrobić komuś imbę.
1: Imbę. Dobrze, robił mu imbę, niech będzie. Chociaż ja wiem, że
0: to
1: jest takie słowo, ale nie wiedziałem. Epitiman. To jest, ja tutaj mam starą grekę, ładny czasownik, epitimao. Dobrze. I on mówi, hileossoi kyrie.
2: Ale to nie było takie zwrócenie uwagi, nie, Panie Jezu, tak nie wolno. Nie, nie, to tutaj tak mamy charakter.
1: Pogromił go.
0: Tak. No, to, co ty wygadujesz?
1: To jak Jezus, gorączce też, wobec gorączki, to jest...
0: Czyli z mocą, tego, to pamiętam. Mocne słowa.
1: Ale tak, ale też tam było pimotheti, było, no po prostu zamknij się, nałóż sobie kaganiec, stul pysk. Mówi do jeziora Jezus, to mówi, i to też jest epitimao, więc to jest bardzo szerokie pole, tak?
2: Ale tutaj, jeśli mogę, jedna rzecz ważna, wydaje mi się, że Jezus w taki sposób się zwraca do Piotra, bo absolutnie jest...
1: Piotr do Jezusa.
2: Znaczy Piotr do Jezusa i cały ten dialog, do którego dojdziemy, no on jest na wysokich akordach, prawda?
1: Bardzo.
2: Ale to dlatego, że my mamy mężczyzn o twardych charakterach. Ja bardzo chciałbym to powiedzieć. Bo my bardzo często patrzymy też na Jezusa, że to jest taki Jezusek.
1: No ale jak on się zachowuje?
2: Prawda,
1: bierze,
2: że to jest taki...
1: ten sznur, uderza, tak, mówi mocne słowy, pluje tutaj, rozumiemy, przy uzdrawianiu tak jest. Tak.
0: A tutaj się po prostu kłócą.
2: Jest, kłócą.
1: Człowiek gorączka i wydaje mi się, że tam temperatura była relacji. To nie byli tacy chłodni Skandynawowie. To tam były wybuchy, żyła tutaj po prostu.
2: Tak, i z drugiej strony jest Piotr, który jest też taką gorączką,
1: tak,
2: prawda? Więc,
1: tak,
2: więc oni po prostu tak do siebie mówią.
1: Tak do siebie mówią i on mówi, też ciekawe, bo my tu mamy niech cię Bóg broni. Tutaj mamy, że jest szereg, posłuchajmy, bo to jest szereg jest tutaj przykładów.
0: Do Boga tak mówi.
1: Tak, no.
2: Tak.
1: Implicite, tak. W każdym razie przed chwilą ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak, tak, dokładnie. Niech cię Bóg zachowa, zmiłuj się sam nad sobą, Panie. O, nie ma Boga. Niech cię Bóg przed tym zachowa, zmiłuj się nad sobą, Panie. Znowu mamy Boże uchowaj. Ja daję tylko przykłady. Boże cię uchowaj. Zobaczmy.
0: Przykłady różnych tłumaczeń.
1: Tak, dlatego
0: samego zdania.
1: Różnych tłumaczeń polskich. Natomiast to trzeba oczywiście do tego podejść.
2: Ale to jest takie piękne, właśnie bardzo ludowe tłumaczenie. Boże uchowaj. Tak mówiono wielokrotnie jeszcze do czasów pewnie II wojny światowej, jeszcze może trochę później, kiedy były jakieś straszne rzeczy, to nasi dziadowie Boże uchowaj, tak? Niech to nigdy na ciebie nie przyjdzie.
0: To są takie wyrażenia także we współczesnej polszczyźnie, których używają ludzie daleko od kościoła. Tak. Można, nie chcę mówić niewierzący, bo nic mi do tego, ale nie odnoszący się na co dzień do wiary, wołają nie wiem, Matko Boska, Matko prawda? Boska. Coś takiego.
1: Tak, tylko to trzeba w oryginale, bo to, co wołają i co tam komu brzmi w uszach, to nie jest tak ważne jak to, co jest w tekście Pisma Świętego. I trzeba teraz przyjrzeć się temu, bo on mówi Hile ossoi Kyrie. To jest, no, łaskawy niech ci, łaskawy tobie, Panie. Ale kto i co? W domyśle oczywiście Bóg, niech będzie. Czyli niech Bóg się nad tobą zlituje.
0: Czy tutaj ekspresji z verbi słowa nie ma, Bóg nie,
1: nie ma? Nie ma. Łaskawy tobie. Dosłownie łaskawy tobie, niech będzie. I to słowo jest, to mamy przymiotnik. Tutaj hileos, a jest attycka forma i tutaj podjęta hileos, soj. Tobie, hileos, soj, niech będzie Bóg. Nie wiem, esto chotheos, albo eije chotheos, gdybym to optatywem powiedział. I to jest normalne, się pojawia w Iliadzie, nie wiem, hileos, olimpios, essetai, hemin, będzie łaskawy wtedy dla nas, będzie olimpijczyk, czyli Zeus, prawda? To jest to hileos się pojawia. To wyrażenie się też na przykład pojawia pan, który ma litość nad sobą, hileos soj, ale to jest, który jest łaskawy dla ciebie, prawda? Merachecha od Rachamim, prawda? Miłosierny dla ciebie. Bóg okazuje tobie miłosierdzie. Więc tu, ale tutaj to daje dobry smak, bo no my przed chwilą boska tożsamość Jezusa została odsłonięta, a on mówi, postradałeś zmysły, niech się Bóg nad tobą ulituje i cię wyleczy z tego obłędu.
0: A może Piotr pomyślał, że no, skoro ja jestem tutaj błogosławionym synem Jony i na mnie będzie kościół zbudowany, to ja już mogę więcej.
1: On mówi, no tak, że korki ci, prawda, wywaliło. Przepraszam, mówię takim kolokwialnie, ale coś się przeten, niech Bóg się zlituje, bo oszalałeś. Pamiętajmy, wobec Jezusa już mówiono, że on oszalał, jak przyszedł do Nazaretu, nie prawda? Raz, tak. Czyli jest jakaś taka, to nie jest tak, że to jest wyrwane jakoś zupełnie. Jezus mógł się wydawać swoim bliskim i współczesnym, że odszedł od zmysłów. Mogło się tak wydawać.
2: No dobrze, ale
1: pisze tak Ewangelia.
2: Jasne, tylko ja bym zszedł na poziom, no taki bardzo ludzki, tego co jest też w tekście, oczywiście nie kontekstu. Myślę, że każdy z Państwa i myślę, że my tutaj w studio mamy takie doświadczenie, kiedy zaczynamy mówić na przykład o śmierci. A takie rzeczy się czasami zdarzają. Kiedy mówimy na przykład, słuchaj córeczko, chciałbym być pochowany tutaj w Ełku. Tam, gdzie leży twój brat, gdzie leżą twoi dziadkowie. Tato, co ty gadasz? Nie gadajmy o takich rzeczach.
0: Tak. Wszystkich
2: nas przeżyjesz. Proszę zauważyć, że kiedy pada w ogóle temat śmierci,
1: faktycznie,
2: to my tak się zachowujemy, tak?
1: A co ty
2: wygadujesz? Przypomnijcie sobie nawet sytuację, kiedy rozmawiamy...
1: Denerwują się od razu.
2: Z naszymi żonami, prawda?
1: Denerwujemy.
0: Tak.
2: Nie, ty na pewno będziesz dłużej żyła niż ja, tak?
0: A co
2: ty
0: gadasz?
2: A przestań, nie gadajmy o tym, bo coś tam... To jest taka sytuacja. To jest taka sytuacja, bo szanowni państwo, my w ogóle, i to jest bardzo... To jest arcystary temat, bo człowiek nigdy nie chce się spotykać ze śmiercią, od śmierci ucieka, to jest w ogóle archetyp, widzimy to, prawda, i w mitach.
1: No, natura.
2: Natura, prawda? Ale myślę, że XX wiek ma coś w sobie takiego, co jest bardzo niebezpieczne. I tutaj filozofowie, antropologowie alarmują, bo my żyjemy w bardzo hedonistycznych czasach. Czyli od 45, a w zasadzie w Polsce od 89 roku, bo my nie budujemy Polski od 45, jak większość europejskich krajów, tylko od 89 roku.
1: No, ale to jest kontinuum, to nie jest tak, że to się...
2: No, czy kontinuum, jasne, tylko kontinuum w Warszawie jest takie, że od 45 Warszawy nie ma i my po prostu budujemy naszą rzeczywistość od nowa, prawda? Od całkowitego nowa. Ale co chcę powiedzieć? Budujemy rzeczywistość totalnie hedonistyczną. A apogeum to są lata 2000. To są dzieci urodzone po 2000 latach. Zero braku. Zero cierpienia. My robimy wszystko za te osoby, za nasze dzieci. Załatwiamy rzeczy, interweniujemy. Nie.
0: Zero to chyba za dużo powiedziane.
2: Oczywiście, ale my nawet interweniujemy w sytuacjach, kiedy... O zgrozę miałem taką ostatnią myśl w wakacje, że dzieci między sobą, które się kłóciły, bardzo często moi rodzice i też moich rówieśników, rodzice mówili, załatwcie to, to między sobą, no co ja będę ci mówił, jak ty masz z kolegą się dogadać. To były słowa mojego taty i mojej mamy, ale też bardzo wielu rodziców moich kolegów.
0: No to jest taka pedagogia.
2: Tak, a my dzisiaj, ja widzę rodziców interweniujących na placu zabaw za trzylatka, prawda? Z agresją do drugiego trzylatka, że tamten mu zabrał łopatkę.
1: Jeszcze gorzej, z agresją do ciebie, że ty nie interweniujesz. I jest po prostu takie konsylium rodziców stojące nad tym dwójką dzieci, no upośledzających je, tak? Bo to po prostu jest upośledzenie w czystej postaci. A jeszcze jest żal do ciebie, że ty nie chcesz upośledzać, bo chcesz, żeby się jednak dogadały ze sobą, żeby się rozwijały. Nie, tak. nie mogą się rozwijać.
2: Się, my musimy wszystko za nie załatwić. Ktoś powie, zbyt banalny przykład, ale ten przykład pokazuje, że my w ogóle nie budujemy rzeczywistości, o której chce nam powiedzieć Jezus. Bo Jezus w tej Ewangelii chce powiedzieć, że życie to nie jest bajka. Że jego życie też było pełne cierpienia. Że jego życie kończy się krzyżem i że cierpienie jest wpisane w naturę ludzką. Nie ma życia ludzkiego bez cierpienia.
1: Bez śmierci.
2: Bez śmierci. Bez braku.
0: Ale być może też bez zmartwychwstania.
2: Oczywiście, że tak. To jest najważniejsza rzecz, tylko my bardzo często w ogóle nie doświadczamy zmartwychwstania, bo my nie chcemy widzieć śmierci.
1: Ale zobacz, jakby to było, gdyby właśnie powiedziała ci ktoś tam, mówiłeś o Ełku, tak, nie bój, no kiedy, żebyście mnie pochowali
2: tak,
1: na
2: tam chcę być pochowany,
1: cmentarzu, tak, ale wiesz, jak zmartwychwstanę, no to byśmy to jak zmartwychwstanie byśmy się raczej przejęli, że mówi o swojej śmierci, a gdyby tak napomknął gdzieś na boku, że tam zmartwychwstanie, może nie trzeciego dnia, ale w dniu ostatecznym zostanę wskrzeszony, no to byłby test dla naszej wiary, tak?
2: Gdybyś
1: tak powiedział po prostu.
2: W dziesiątkę, bo ja ostatnio mam takie doświadczenie, oprowadzałem małą wycieczkę po Tyńcu i tam jest przepiękny, przyklasztorny cmentarz. I na wejściu, na bramie jest piękny napis: wierzę w ciała zmartwychwstanie. I mówię, szanowni państwo,
0: credo,
2: proszę zauważyć ten napis. Wchodzimy na cmentarz, gdzie jest pochowany między innymi ojciec Jankowski, czyli ojciec nas wszystkich, współczesnej polskiej biblistyki. Jeden z propagatorów Biblii
1: tysiąclecia. No nie da się ukryć. Kierownik
2: zawsze
1: duchowy,
2: jak tam,
1: profesor Świderkówny,
2: zawsze jak
1: która
2: tam
1: jest
2: jestem,
1: nestorką.
2: Tak, to jestem tam u jego grobu, bo tam gdzieś czuję jakąś siłę z tego grobu. No i mówię tym ludziom, szanowni państwo, ludzie wierzący, bo to pielgrzymka, która chciała zobaczyć Tyniec, wierzę w ciała zmartwychwstanie. I zauważyłem pewną konsternację tych ludzi, bo my tak naprawdę trochę wierzymy, a trochę nie wierzymy.
1: Nie martw się, ale ja zmartwychwstanę.
2: Tak jest. I myślę, że warto sobie dzisiaj w niedzielę, tą ostatnią, wakacyjną, zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę wierzę w ciała zmartwychwstanie, czy ja naprawdę wierzę w zmartwychwstanie, że ja będę żył, że ja żyję wiecznie, że życie moje ma kres, ale to jest tylko życie ludzkie. Te tutaj na ziemi. Ono kiedyś się zaczęło w dniu naszych urodzin i kiedyś się musi skończyć. I to jest pewne jak 2 razy 2. Czy jak 5 dodać 5. Nie chcemy o tym mówić.
0: Ale Piotr miał wątpliwości, czy akurat Jezusa ma to dotyczyć.
2: No tak, szanowni państwo, my lubimy budować sobie ten hedonistyczny świat.
1: Tak, i na tej wierze wybuduje Kościół, a tutaj w ogóle mimo uszu to puszcza. Tak, jak przychodzi co do czego, to w ogóle jest problem.
2: On się czuje zwycięski, szanowni państwo, tak. Bo jeszcze kilka faktów trzeba dodać. Swoich wspólników można powiedzieć, że zostawił w tyle, bo matka Zebedeusza nie udało jej się wynegocjować prawego i lewego miejsca, więc jego wspólnicy nie wiadomo, czy będą po prawej, czy po lewej, a oficjalnie przy wszystkich Jezus mówi, ty jesteś opoką, na tobie zbuduję ten Kościół. No to szanowni państwo, no to jakby dzisiaj premier kogoś desygnował, czy pan prezydent publicznie powiedział, że no ta osoba to jest wspaniała, prawda, i nagle, prawda, ktoś mi mówi, no wiesz co, ale ja to jeszcze tutaj długo z wami nie będę, bo mnie zabiją, ale zmartwychwstanę.
1: Tak.
2: No to, szanowni państwo, jak my w zwykłych rozmowach o śmierci próbujemy to bagatelizować, nie mów o takich rzeczach, nie rozmawiajmy o tym, to proszę zauważyć, że ta reakcja Piotra jest kompletnie dla mnie absolutnie naturalna. Chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że my tak też traktujemy w ogóle wiarę chrześcijańską. Szanowni państwo, wiara chrześcijańska, Pan Jezus, to nie jest apap. To nie jest lek przeciwbólowy, Tapsin, paracetamol, ketonal, cokolwiek państwo tam biorą. To nie jest Pan Jezus. To nie jest wiara chrześcijańska. Jeśli ty tylko chodzisz do kościoła dlatego, że jak coś cię zaboli, to tak ci się dobrze zrobi w kościółku, bo będziesz miał wiarę, że Pan Jezus ci pomoże, to będziesz całe życie kupował te leki i wiemy doskonale, bo chodzimy bardzo często do apteki i wiemy doskonale, jak to się kończy, tak raz łykniemy, później tak. Za 3 tygodnie na słupie, tak. To też łykniemy.
1: Tu chodzi o zdrowie wieczne.
2: Tak, i chodzi przede wszystkim o relacje, żeby zrozumieć, kto jest lekarzem.

0: towarzyszy, należy ratować aż do końca, choćby się miało zaszkodzić samemu sobie. Dziś ty jego, jutro on ciebie. Kirył J. Jeskow. Ostatni władca pierścienia. Wojna o pierścień oczami Saurona.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie?
0: Wola przetrwania to potężna moc, która ma przed nami jeszcze wiele tajemnic. Często jest jedyną siłą napędową, która pozwoli człowiekowi przetrwać najgorsze. I dziś wam o tym opowiemy w najnowszej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Człowiek, który jest w pułapce, kiedy z początku nie widzi szans na wydostanie się z niej, kiedy wie, że jego życie wisi na włosku, zaczyna zderzać się z własnymi myślami, które nadchodzą jedna po drugiej.
1: Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
0: W sytuacjach podbramkowych, w samotności, kiedy życie wymyka się z rąk, człowiek często wraca do tego, co jest mu najdroższe.
1: Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
0: Dramatyczną akcję ratunkową z lutego 2006 roku w kopalni Halemba Polska śledziła przez 5 dni. Ocalenie górnika, który na głębokości 1030 metrów przetrwał w rumowisku pod ziemią aż 111 godzin, okrzyknięto wtedy prawdziwym cudem.
2: Gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że kat leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, już tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu.
0: Na szczęście życie nieoczekiwanie napisało zupełnie inny scenariusz. Zbigniew Nowak, górniczy specjalista od metanu, został uwięziony ponad kilometr pod powierzchnią ziemi w wyniku silnego tąpnięcia. Odniesione rany okazały się niegroźne. Mężczyzna przeżył i zaczął działać. Resztkami sił stukał w rury, po czym tracił przytomność i zasypiał. Odwodnienie było jego najgroźniejszym przeciwnikiem.
1: Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerze znalazł właśnie butelka z wodą. Ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie?
0: W pierwszych godzinach po podziemnej katastrofie najbliżsi górnika nie mieli pojęcia, w jak dramatycznym położeniu się znalazł.
2: 18:00 Zbyszek nie dzwoni, 19:00 Zbyszek nie dzwoni, 20:00 Zbyszek nie dzwoni.
0: Zaskoczyło mnie to, że najtrudniejszym momentem walki o przetrwanie była, dla pana Zbyszka, informacja, że ratownicy są w drodze i że są już bardzo blisko.
1: Że z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie, o Boże, ino nie, żeby jeszcze roztąpło.
0: Podziemne tąpnięcia w kopalniach często chodzą parami. Tym razem tak się na szczęście nie stało. Kiedy ratownicy z wielkim trudem i poświęceniem, kopiąc na leżąco tunel ewakuacyjny, w końcu dotarli do bohatera naszego kolejnego reportażu, ocalały, najpierw zapytał o żonę i córkę, a potem miał do nich tylko jedną skromną prośbę.
1: Dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie?
0: Kiedy było już wiadomo, że pan Zbyszek przetrwał górniczą katastrofę, ta wiadomość błyskawicznie dotarła na powierzchnię.
2: Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość.
0: Wycieńczony górnik został szybko przewieziony do szpitala. Rodzina już tam na niego czekała.
2: Pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już wżartym, można powiedzieć, w skórę, a na tym wżartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad.
0: Zapraszam was do posłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej reporterki Natalii Czarnuch. To opowieść o niezwykłym szczęściu, o zaufaniu, miłości, wartościach, zasadach i niesłychanej woli przetrwania.
3: Dzień dobry państwu. Witam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu. Zgodnie z treścią zaproszenia na państwa pytanie będzie odpowiadał pan Zbigniew Nowak, poszkodowany wypadku w kopalni Halemba.
4: To jest najważniejszy i najlepszy prezent, jaki mógł dostać, swoje drugie życie i znowu widzieć swoją rodzinę. Człowiek cały czas myśli o tym, że Fidum, wyjdzie się, będzie dobrze. Myśleć o tym, żeby jak najszybciej dojść do siebie i do domu. Był kolega szczur. No przypuszczam właśnie, skoro on wyszedł, no to gdzieś musi być powietrze, a wiadomo, że szczur to takie stworzenie, że zawsze się tam coś dorada, jest chudy i się przeciśnie. No jedzenia żech nie miał, jedynie co miał, to miał notes, no i kartki z notesa żech smakował. No a picia żech znalazł, troszkę wody w butelce i tak żech to oszczędzał, żeby ino mi wystarczyło.
1: Zbyszek Nowak. Człowiek przyszedł na kopalnię, się poszedł przebrać z czarnych, z czystych na czarne łachy, potem poszedł na felezunek, pokazać się sztajgrowi kierownikowi, że się jest, no i się poszło na zjazd, nie na swoja robota. Poszło się na tama, bo wtedy akurat był na tamie, żeby dowietrzać ewentualnie ten, regulować powietrze przez tamę w ścianie. No i czekał na telefon, nie tam z góry co mieli parametry, suje, weź przymknij trochę tama, otwórz tama, zamknij tama. No i na tym polegała ta cała praca moja, nie. Do momentu, aż pierwszy raz tumpło. No kopalnia to jest normalna rzecz, nie, więc nic tam jakiegoś nadzwyczajnego, aczkolwiek no lampka się zawsze gdzieś tam zaświeci jakoś. No jak już to wszystko, kurz, opot i tak dalej, jak już, to potem z tego co wiem, to był telefon, że mam iść sprawdzić za ściana, bo tam czujnik przepływu powietrza coś szwankuje i nie wiadomo, czy tam jest zasypane, czy właśnie ten czujnik jest zepsuty, że jako metaniarz mam to tam iść sprawdzić, więc poszedł to sprawdzić. Stwierdził, że czujnik jest raczej dobry, tam nie ma nic. No i przeszedł zwykłe przecinki na telefon, chciał żech zadzwonić, no i wtedy tą po drugi raz, co mnie zasypało. Nie? No i potem się, że tak powiem, zaczęło czekanie, aż ktokolwiek przyjdzie, bo nie przypuszczał, że to jest aż tyle metrów zasypane. Więc jak siedział i czekał, no aż przyjdą po mnie i praktycznie to wszystko, co by tam z tego. No. Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Czym dłużej się to trwało, tym człowiek, nie wiem, jakoś tak starał się nie myśleć o tym, że coś się może stać, że to jest tak długo. Nie wiem, czy żech dżymał, czy nie, no bo tam było tak ciemno, że praktycznie nie było nic widać, nawet jak się oczy otworzyło, więc przypuszczalnie tak, no. A tak ode mnie się człowiek siedział, myślał, wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
5: Czy wcześniej pan cokolwiek przeczuwał, że coś może się stać? Czy były jakieś znaki w ogóle, że może nadejść jakieś niebezpieczeństwo właśnie tego dnia?
1: Nie, no. Tak, no, człowiek idąc na kopalnię do roboty, nie myśli o tym, że a, bo tąpnie, bo zasypie, no chociaż może gdzieś tam z tyłu głowy to jest tak jakby ryzyko zawodowe, tak? Zresztą każdy jakiś zawód ma tam coś swojego, nie? Więc człowiek o tym nie myśli, bo jakby człowiek zaczął myśleć o tym, że nie wiem, zjedzie i tąpnie, no to by się było, by nikt nie wychodził nawet z domu, nie? A tak, to tak, no raczej człowiek mało który, no chyba, że ktoś ma jakieś takie przeczucia, że ten przyszedł do roboty, no tak jak co dzień i wykonywał swoje obowiązki, więc człowiek nawet nie myślał, bo tam się z obcami godało, tam o różnych rzeczach. Żaden tam nie myślał, kurde, topnie, nie topnie, nie.
5: Mhm. W momencie, kiedy nastąpiło to pierwsze tąpnięcie, a potem te drugie, pojawił się pewnie ogromny strach, no i pewnie wiele pytań właśnie w głowie, co tak naprawdę nadchodzi i czy co będzie coś bardzo poważnego. Kiedy doszło do tego zasypania, odczuwał pan jakiś ból, coś panu wtedy dolegało?
1: Nie, pierwsze co, jak że tak powiem, że się ocknął po tym tąpnięciu, no było stuch. Po tym jak już tąpło, no to było ciemno i że klęczał na kolana. Kurde. No ale trochę dali widział światełko. Aha, to chyba moja lampa, więc po kablu, że sobie ją przyciągnął, poświecił, popatrzył, jak to wygląda. No, raczej tu nic nie poradza, no ale że spróbował oglądać, czy jest możliwość jakoś wyjść stamtąd, czy cokolwiek zrobić, no ale niestety po jakimś tam dłuższym czasie to stwierdził, że no niestety nie uda mi się wyjść. Aczkolwiek w jednym miejscu go może by mi się udało, tam wiem, że tam wyżej była komora z aparatami ucieczkowymi, ale ja kurde, no nie wiadomo, czy ona jest drożna, czy tam dom zdąża przejść, nie, więc został na miejscu i go no co, no teraz muszę czekać, aż przyjdę, no bo co, nic innego nie poradza, nie.
2: Mieliśmy taką niepisaną umowę z mężem, że jak on wyjeżdżał z dniówki, dzwonił do mnie, ja odgrzewałam mu obiad, bo on wychodził do pracy na 12:30, to już nie jadł obiadu, tylko jadł taką obiad do kolacji, jak wracał. Tego dnia, to była środa, 18 Zbyszek nie dzwoni, 19 Zbyszek nie dzwoni, 20 Zbyszek nie dzwoni, więc ja próbowałam się do niego dodzwonić, ale telefon był, wiadomo, na kopalni jest wyłączony, więc nie był nieosiągalny. Położyłam Laurę spać, sama się tam ogarnęłam, usiadłam przed telewizorem, włączyłam, chyba jakiś film leciał i na dole pasek, że na kopalni Halemba był wypadek. Wszystkich iluś tam wyciągnięto, jeden 30-letni metaniarz został zasypany. Ja już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Tylko że to nie jest tak, że ja wiedziałam, bo to był pierwszy telefon najpierw do mojego taty, który pracował tego dnia na drugą zmianę na kopalni, czy słyszał, że to Zbyszek. Tata nie wiedział nic. Drugi telefon do mamy, która wtedy już nie pracowała, ale mama pracowała wcześniej na takiej, to się nazywa wydawka aparatów ucieczkowych. I każdy górnik dostaje aparat, ma swój numer i jak wyjeżdża, to go zostawia i potem wiadomo, że górnik z dołu wyjechał. Ja zadzwoniłam do mamy, żeby zapytała koleżanek, które tam pracowały, czy Zbyszek wyjechał. One powiedziały mamie, że wyjechał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama była po operacji na serce. I oni bały jej się powiedzieć, że to jednak jest Zbyszek. Ale już potem, ja już sama wiedziałam, że to on, zadzwoniłam jeszcze sobie na kopalnię, tego mi nie potwierdzili. A to jest cała procedura tego, zanim potwierdzą, bo nie można powiedzieć, że to jest on, a nagle się okaże, że to jest ktoś inny. O 12 pamiętam w nocy przyjechali do mnie rodzice z psychologiem. Jak już przyjechał psycholog, to już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Ja wtedy nie rozmawiałam z panem Krzysztofem, bo nie potrzebowałam tej rozmowy. Nie potrzebowałam dlatego, bo co on mi takiego mógł powiedzieć? Że jest zasypany, to już wiedziałam. Że go szukają, to też wiedziałam. I tak naprawdę nie mógł mi nic powiedzieć. Ja wtedy potrzebowałam wsparcia rodziny i świętego spokoju.
5: Dlaczego był pan w sumie w tym miejscu sam? No bo nie ma tutaj żadnych wspomnień o osobach, które też pracowałyby obok pana.
1: Metaniarz to jest praktycznie pracownik, który jest jedyny. On ma swój rejon i on go sprawdzał. Mierzy, sprawdzał tam urządzenia, czy tam różne rzeczy, więc raczej, owszem, gdyby był w ścianie, wiadomo, w ścianie pracuje więcej ludzi, gdyby to się stało w ścianie, to wtedy byłby ją i pracownicy ściany, a że to było poza ścianą, więc tam mało kto wchodzi, przeważnie tak jak do domu, albo ślusorzy, nie wiem, my metaniorzy, ewentualnie z odmetanowania, żeby tam poprawić rurociąg czy coś, a tak to praktycznie tam mało kto chodzi, nie? Tylko tyle, żeby sprawdzić, jak to wygląda.
5: Jak się funkcjonuje w takiej ciemności, wiedząc, że tak naprawdę nie wiadomo, czy nadejdzie pomoc? Pan był cały czas jednak przy tej nadziei, że przecież zaraz zjadą ratownicy lub przyjdzie tutaj ktoś i panu przecież pomoże.
1: Starał się myśleć pozytywnie, nie myśleć o tym, kurde, że bo jest ciemno, to znaczy muszą być czarne myśli. Niekoniecznie. Zawsze się mówił, to teraz tak, jak się dowiedzą, że coś tam tupu, może się dowiedzą za jakiś czas, że jo tam jest, więc zanim to zorganizują, więc ci ratownicy też muszą się zebrać, tak? Po one zjechać ewentualnie z innego poziomu, bo przeważnie jakiś tam zastęp ratowników na poziomie jest, więc muszą się zebrać, podejść, zobaczyć sytuację, jak to wygląda. Jak to ugryźć, czy mogą wejść, czy nie mogą wejść, bo to potem zależy, czy jest dużo metanu i tak dalej, czy jest jakieś inne zagrożenie. Więc sobie siedział, no i sobie myślał, nie wiem, co, jak wyjada, czyli już da do domu. Nie wiem, się tam dziemna, albo nie wiem, czy da zjeść kolację, pójdę spać, myśleć tak, żeby nie zwariować, nie. Nie wiedział, ile jest zakopane, ile zasypane, bo nawet, że znalazł łopatę, to ma, spróbuję trochę pokopać, może mi się uda, może to jest tylko metr, może dwa. Nie miał pojęcia, ile i jak to zostało zasypane, zawalone.
5: Czyli pan o własnych siłach próbował coś tam przekopać pod ziemią?
1: No próbował, tak jak godą, to troszkę, bo mnie praktycznie nic nie było. Ja jedynie co miał troszkę okieć tam rozwalony, ale to tam był najmniejszy problem. I tak ogólnie, że był w całości, więc nic niezłamanego, nie wybite czy tam coś. Więc godą, kurde, no spróbuję, nie? A nóż się uda, nie?
2: Pierwsze co, głupia myśl, ja wiem, że to jest głupia myśl, to była taka, że jeżeli miał zginąć tam na dole, to żeby zginął od razu. Bo nie chciałam i o to prosiłam Boga, i Maryję i to wszystko, że jak miał zginąć, to żeby nie cierpiał. Bo ja gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że Kat leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu, a druga myśl to była taka, że jeszcze nie wiadomo, jeszcze jest szansa, ratownicy idą, a ratownicy to są tacy ludzie, którzy nie poddawają się i idą do samego końca, więc ja wierzyłam, że wcześniej czy później oni dotrą do Zbyszka, albo żywego, no albo jak już minął ten piąty dzień, to już byłam pewna, że to już raczej będzie koniec.
5: A jak sobie pan radził z tą ciemnością? Czy po chwili po prostu właśnie ta lampa w końcu została odnaleziona, czy też pan się przyzwyczaił wzrokiem do tej ciemności? Jak to wyglądało pod tym względem?
1: Znaczy, jak się znalazł ta lampa, to że właśnie oglądał, jak to wygląda. Nie wiem, którędy można by wyjść, ewentualnie gdzie usiąść, żeby tam, nie wiem, czy obudowa jest w całości, czy tam coś, nie wiem, wzmocnić jakoś obudowa. Po prostu oglądał, no i czy nie ma jakiegoś picia, bo wtedy nie miał nic. Nie oglądał, trzeba było zeskanować cały ten, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak będzie, nie? No i jakże to zobaczył, no co, no nic więcej nie zrobił, więc usiadł, że lampa skierował na dół w chodnik, bo jak będą kopać, nie wiedział, że to aż tyle jest zasypane, ale jak będą kopać, no to jak się może dokopią jakieś tam, będą widzieć światełko, aha, tu jest, nie? No a po tym, jak już zgasło to światło, no to mniej więcej wiedział, jak to wygląda, bo wcześniej właśnie, że chce to pooglądać, nie? Teraz, że tak powiem, tak jak pani w nocy idzie do ubikacji, to wszystkie światełko nie oświecą, nie? Bo wie pani, gdzie, co jest, nie?
5: Jak mijają te godziny, to pewnie w końcu w głowie pojawia się ta myśl, że oni już powinni zaraz tu być. Czy pan właśnie też miał takie myśli, że ci ratownicy już powinni nadchodzić, a mimo wszystko nadal ich nie ma i wtedy pojawiła się pewnego rodzaju panika? Czy cały czas pan starał się właśnie, tak jak pan podkreślał od początku, myśleć pozytywnie?
1: Starał się myśleć, ale były chwile takiego załamania, że człowiek, kurde, a może nie przyjdą, albo nie zdążą. Znaczy, nie przyjdą, nie zdążą przyjść, bo to, że przyjdą, to na pewno, tylko nie wiadomo kiedy, nie? Bo jakby wiedział, że tam jest tak, a nie inaczej zasypane, no to wiadomo, aha, muszą trochę dłużej pokopać, ewentualnie poczekać, żeby się zmniejszył metan i tak dalej. Cały czas, no tak, przyszły takie momenty załamki, ale to starał się zaś, tak, cały czas pozytywnie myśleć, nie wiem, rozmawiać z Bogiem, że chce godą, o różnych rzeczach, nie? Że dziękował mu, że mógł przeżyć, że to, że córka mam, że wspomnienia, że tam z nią chodzę gdzieś tam, takie, no tak, same plusy, no bo nie wiadomo, co by było, nie?
2: No bo to jest tak, pierwszego dnia okej, okay, jeszcze go szukają, drugiego dnia okej, okay, jeszcze go szukają, ale przychodzi ten piąty dzień, przyjeżdżam na kopalnię, rozmawiam z ratownikami i słyszę, że ten postęp jest, ale on jest bardzo mały, że dużo jeszcze zostało, no to na logikę, nie? Ile może wytrzymać bez wody, bo bez jedzenia dłużej, ale bez wody, nie wiadomo jak z powietrzem i nie wiadomo, czy nie był ranny. No to już na logikę, no to już się wszystko składało na to, że ta nadzieja zaczęła tak powolutku gasnąć. Na całe szczęście nie zdążyła całkiem, bo jak zaczęła gasnąć tego piątego dnia, to tego szóstego o 5:40 był ten telefon, że jest kontakt ze Zbyszkiem.
5: Łącznie pan pod ziemią był 111 godzin.
1: Tak. Tak to obliczyli.
5: 111 godzin przy nadziei.
1: Tak. Znaczy się tam mało kiedy panikowo, czy w ogóle, nie biorąc pod uwagę wypadku. A w tym przykładzie, no kurde, no zobaczymy jak to będzie. No, znalazł, miał rzekł swój notes wytaniorza, więc rzekł sobie jod i stwierdził, że no, póki mu jedzenie, to jest dobrze, nie? No woda, najwyżej będę szukał, no że znalazł trochę wody, ale to była słona woda, bo to była przemysłowo. Później, że jeszcze tak już to światło zgasło, to że tam chodził w tym miejscu, tam szukał, czy tam nie ma jakiejś starej butelki, czy coś, były tam jakieś dwie, ale to wszystko było sfermentowane, więc godą, no nie bardzo, tak. Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerzech znalazł właśnie butelka z wodą. Także no, to było, że tak powiem, no ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie? Dopiero naprawdę, jak już maksymalnie chce się pić, to wtedy dwa łyki odłożyć, ty, nie? No, tak jakoś to, nie wiem, w mojej głowie się poukładało, no i wyszło, nie?
5: Na jakich metrach był pan uwięziony? Jaka tam była przestrzeń?
1: Oj, to było tak gdzieś, ja wiem. No wysokość nie była wielka, bo to mogło gdzieś być, nie wiem, może z 1,5 metra. może było, powiedzmy, i gdzieś 2 na 3, taki mały, niski pokoik.
5: A nie było takich myśli, że już mi się robi za gorąco, zaraz nie dam rady, brakuje mi tlenu, no bo wtedy to już też psychika ludzka ma prawo siadać.
1: Tak, ale stwierdził, że widział, że rurociąg, więc stwierdził, że muszę zobaczyć, co to jest, czy tam jest metan, czy powietrze, tak. Więc był w onerze, odkręcił zawór, że tak powiem, że się 2 razy wciągnął te powietrze, o mnie nic mi nie ma, więc to na pewno nie jest żaden gaz, więc to będzie powietrze, tak. Wynajdzie, że tam chodził i szukał, znalazł, że kawałek węża peposz wkręcił, no i że miał taką przedłużkę, bo ten rurociąg był trochę dalej, więc że się do przedłużu i miał taką swoją aklimatyzację, jak to gadał, że po prostu te powietrze, nie dość, że powietrze, to jeszcze mi troszkę tam dawało chłodu, nie, no tam było ciepło, co prawda. Siedział sobie, że tak powiem, w samych majtkach i w tym, no i czekał sobie, nie, no tak, no, czekał, załamka przychodziła, czasami człowiek płakał, wyzywał, nie wiadomo na co, na kogo, nie wiem, po prostu, nie wiem, może rozładować jakieś nerwy czy coś. I później żaś człowiek się uspokoił i znowu coś tam, tak, godą se, sam za sobą rozmawiał, z Bogiem godowo o różnych rzeczach, także no... Najgorszy moment był wtedy, kiedy Rzek nawiązał rozmowę już z ratownikami. Rzek z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie godą, Boże, i no nie, żeby jeszcze raz tumpło, bo oni są tak blisko, no i tak daleko. Podobno zawsze są 2. Jest pierwsze, pod tym jest drugie wtórne i na tym się niby kończy, ale to już powinni się wypowiadać tam ci znawcy, bo jo, to tam jest inny biedny metan już.
5: W pewnym momencie pan wie, że nadchodzi pomoc. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta pomoc ratowników, kiedy pan dowiedział się, że w końcu ktoś się zaraz tutaj obok pana zjawi i pana wyciągnie na górę?
1: Jak już nawiązał z nimi rozmowa, to bardzo się ucieszył i godę, kurde, dobra, teraz to już mu wszystko gdzieś, na pewno wyjdziemy stąd, nie? Jak parę razy już mi się wydawało, że ktoś coś mówi czy coś, to człowiek wtedy stukał po ryłach, myślał, że tym, no ale niestety to nie było z widy, no. W tym momencie po prostu słyszał, jak ktoś coś godo. Ja zaczął też krzyczeć, to jo, metanio, że tu jest, i usłyszał, cicho bydźcie, bo coś słychać. I to była rozmowa, znaczy ja ich słyszał jakby pod sobą. Nie? Jakby pod sobą, a oni szli z boku, no że przez te rumowisko, przez to wszystko widocznie tak, to było słychać, nie? No i tak my one nawiązali, nie? I potem to jo, metanio, że jo, mnie przysypało, oni tam, że już idziemy po ciebie, że właśnie ty, no musisz poczekać, bo wiadomo, że się muszą dokopać, muszą tam przejść przez tam kamienie i tak dalej. I ogodom, okej, okay. I no trenie pamiętam, ja bym powiedział, jak się nie mylę, żeby co jakiś czas dali mi znać, albo klupli, albo zawołali, że mi się to znowu nie śni, nie? Bo to ja gadam, no kurde, tyle czasu mózg może szwankować, tak? Tlenu 19%, czy tam może być mniej, bo nie miał czym sprawdzić, więc no, mózg może robić psikusy różne, tak? No, ale na szczęście rozmawialiśmy tam co jakiś czas, tak dalej, więc jak już potem my się z nimi spotkali, znaczy ja z tym jednym ratownikiem, bo tam oni też nie mieli za wesoło, mieli tak dość wąsko, więc przyszedł ratownik, o, my jeszcze pomogli, że przekopać się ten, no i już potem wlos do tej dziury, wiadomo, trochę uścisnęliśmy się, no i wiadomo co, a trzeba się stąd brać, no bo po co tu siedzieć, tak, i czekać na nie wiadomo na co.
5: Oni się przekopywali do pana?
1: Tak. Tam było kupa, nie wiem, żelaza, drzewa, kamieni, więc oni musieli wszystko z tego, co oni mówili, pod siebie. To, co z przodu wyciągnął, pod siebie pchął, następny mu to brał spod brzucha i tak jeden po drugim, ewentualnie mieli taką przykrywa dekiel z aparatów ucieczkowych, że na to też sypali i tym ciągli, nie? Bo inaczej, no nie szło, tam podobno było, znaczy podobne, a po tym, że wychodził, no to była gdzieś taka dziura, ja wiem. Nie wiem, wyląda mogła mieć, no. Na czworakach raczej tak szło iść, ale to już tak naprawdę na maksa, nie? Jakby już tak się widzieli, jak odrosuję, dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się te jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie? I jak odrosuję, jak co, to dajcie mi galoty, bo moje, nie wiem, gdzieś wyrwało. Nie miał ani spodni, ani koszuli, więc dali mi... Bo oni mnie przede wszystkim mnie chcieli na nosze wziąć. Ja mówię, chłopie, ale na tych sztywnych noszach, bo to musicie jeszcze co najmniej 3 dni kopać, no bo to są zakręty, tak? Nosze są sztywne, więc no nie ma szans. Ja mówię, bez noszy pójdziemy. Ja mówię, jeden ratownik nie idzie za mną w razie czego. Ja idę przed tym i tak wyjdziemy, no bo nie ma sensu cokolwiek myśleć, nie? No to mi tylko dali te spodnie, dali mi chyba hełm, światło, jak się nie mylę, no i zaraz my się stamtąd brali, żeby no nie czekać na nic, bo nigdy nie wiadomo, co by mogło być, nie?
2: To było tak. Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość. Wiedziałam dlatego, że ze złą wiadomością przychodzi delegacja z kopalni, z lekarzem, z psychologiem, że to nie jest wiadomość przekazywana przez telefon, więc wiedziałam, że coś jest dobrego. Tu odbieram komórkę, dzwonił tata. A tam odbieram stacjonarny, bo on dzwonił wściekle. Ja nie chciałam, żeby się Laura obudziła, bo ona bardzo to przeżywa, więc chciałam, żeby kolejną noc sobie przespała spokojnie. I w jednej słuchawce tata mi krzyczy, Zbyszek żyje, a w drugiej słuchawce pan Henryk Sienkiewicz mówi, jak zawsze mówił, pani Nowak, tak teraz pamiętam, to jak teraz mówi, dziołcha mamy go żyje. No i to już wiedziałam i to już nakręciło całą tą maszynę, bo wiadomo jeszcze, to był pierwszy kontakt, trzeba go było wyciągnąć, trzeba było sprawdzić, w jakim jest stanie. To się tam jeszcze wszystko mogło zadziać. Taki spokój przyszedł w momencie, jak mi powiedzieli, że został przetransportowany do szpitala.
5: Ile trwała ta droga powrotna do wyjazdu na górę i jak ona przebiegała?
1: Się wtedy wydawało, że chyba za długo. Ale my jak wyleźli z tego obszaru, tam gdzie ja był, to tam był też jeszcze lekarz czekał. No mi chciał dać zastrzyk przeciwstresowy, czy jakiś tam, jak tam go wyrzuć tamten. No i poszliśmy trochę dalej, gdzie już była baza i tam ratownicy nosze się chowali. Oni tam mieli jakieś dmuchane nosze czy coś, no to my tam musieli poczekać, aż te nosze nadmuchają. To już po tym było inaczej, że już po prostu, że tak powiem, nie myślał o niczym, nie? No teraz to już się robi, co chce. Wiem, że nic mi się nie stanie, bo jest chodnik taki, jaki jest. Jest no na tyle ludzi, że no naprawdę to by musiało być coś, żeby się coś podziało.
5: No i jest już pan uratowany i potem jest ta informacja o tym, co dokładnie się stało, jak pan na to reaguje i czy mógłby właśnie pan opisać, jak wtedy to wszystko wyglądało, kiedy dowiedział się pan o tym, do jakiego tąpnięcia doszło?
1: To znaczy się, ja się już one dowiedział tam na miejscu, na tej bazie, bo tam byli ratowniki, no chłopcy, z którymi się współpracowało, nie? No chociaż nawet za dużo by na ten temat nie gadali, bo oni tam te nosze dmuchali, go, dobra, pójdźcie, idziemy, ja już nie będę czekał. Nie, musisz czekać, musimy wziąć na te nosze, majszafta, karetka, tako i tak dalej, nie? Mało my co o tym na dole, bo one tak, no tumpo to tumpo, no i tyle. Chłopcy mi powiedzieli, że tam było chyba 2 dni, czy jakoś tak, bo się też boli, żeby nie spanikować, czy tam, żeby nie zaczął szaleć. Nie. Także no przyjął to do tąpu, do tąpu. No kurde, nie pierwszy, nie ostatni. Jak piątek też siedział, miał gorzej, bo siedział w zestawach, siedział tydzień i też Borok, no, go wyciągli i ten, nie. Więc najważniejsze, że chłopcy przyszli i że jademy do domu.
5: Czyli tak naprawdę ten moment, kiedy pan wyjeżdża na górę, to już jest poczucie tego spokoju, tego bezpieczeństwa, no i potem szpital.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie? Więc no, teraz to już się dzieje, co chcę. Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
2: To był strach? Tylko że jak, brzydko to brzmi, jak media zwietrzyły, że on żyje, to zrobili mi taki nalot na dom, że ja tak naprawdę to nie miałam chwili spokoju, żeby usiąść i pomyśleć o tym. Bo nie dosyć, że zjawiły się media, wiadomo, przyjechała rodzina, która była ze mną cały czas, ona mi była potrzebna, ale był szok, było zamieszanie, był gwar, bo na żywo był przekaz w telewizji, i każdy coś ode mnie chciał. Więc z jednej strony się bałam, że jeszcze się może coś stać, ale z drugiej strony ta cała otoczka, ten gwar, ten hałas sprawiło, że ja troszkę zapomniałam o tym strachu. Byłam spokojna w momencie, kiedy przyjechał do mnie pan psycholog, pan Kruszyński, i powiedział, że jak chcę, jest zgoda lekarzy, mogę się zobaczyć ze Zbyszkiem.
1: W tym wypadku to praktycznie, że tak powiem, i no ja ucierpiał na tak długo, bo w tym samym wypadku, który był wywołany, został ranny taraniem sztygar czy nadsztygar. Tylko że jego, że tak powiem, od razu wyciągli, bo on wszedł jakby za tama i to jak tąpło, stojaki się na niego przewróciły, to i mu tam chyba miednica połamali czy coś. Ale tak jak go znaleźli, go tam, nie wiem, po paru godzinach zaraz, więc go wyciągli, nie? A tak nie było żadnych innych poszkodowanych.
2: Zabrali nas do szpitala, pamiętam, samochód z kopalni, bo ja nie mam prawa jazdy. Pojechaliśmy z psychologiem, najpierw na rozmowę z panem dyrektorem szpitala, który mi przedstawił jak, co i dlaczego, bo Zbyszek leżał na ojomie, nie wolno go było odwiedzać. Zapytał mnie, czy może z mediami na ten temat rozmawiać. Cała taka procedura i potem nas zaprowadzili do niego. I pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, w skórę. a na tym wżartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad. I to pamiętam i właśnie to, że Laura się go przestraszyła. Nie widziała nigdy takiego taty. Schowała się za mnie. Dopiero jak Zbyszek jej powiedział: e, Laurusiu, to ja twój tata, chodź do taty się przytul. Tak dyskretnie podeszła.
5: No i potem na kopalnię się już raczej nie wróci, bo to chyba taka myśl, która pojawia się w głowie, bo pewnie jest ogromna trauma.
1: Znaczy się, no niby tak, nie, ale no, co dalej, no co, gdzie, kajda robić? Roboty jako tako nie ma, no bo wolnego domu ma, na kopalnia przyjda, no i dalej by da robić. Nawet nie myślał o tym, że był zasypany i tak dalej, no, po prostu no, trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Jest rodzina, trzeba ją wyżywić, więc trzeba iść do pracy. I tyle.
5: W momencie tego wypadku, jaki był pana staż na kopalni?
1: Ja się przyjmował 6 lat. W 2000 że się nadał, przyjmował, no to było w 2006.
5: I pracował pan do kiedy?
1: Teraz do czerwca.
5: Czy były jeszcze jakieś takie momenty kryzysowe w pana takiej karierze górniczej?
1: Nie. Jedynie co, jak się patrzało na wypadki na innych kopalń, ale to już takie było bardziej, nie wiem, sentymentalne ze względu na to, że to jednak jest ta brać górniczą i że, no, że mi się udało, a nie wszystkim, nie.
2: Tutaj nie było wielkiego wyboru, bo było chore dziecko, które potrzebowało rehabilitacji i pomocy. Ja nie mogłam pójść do pracy, bo trzeba się było Laurą zajmować. Laura była dzieckiem, które trzeba było wozić na rehabilitację codziennie i spędzać z nią na tej rehabilitacji czas od godziny 10 do godziny 13. Więc nie było szansy na to, żebym ja poszła do pracy, a żyć za coś trzeba, tak? Więc nie było wielkiego wyboru, gdzie iść, bo nie czarujmy się wtedy, bo teraz już nie, ale te 19 lat temu praca na kopalni dawała dobre źródło utrzymania, może nie tyle dobre, stałe, bo było wiadomo, że będzie ta wypłata, że będzie jakiś socjal wypłacony i nie zastanawialiśmy się, bo Zbyszek wiedział, że on musi zarobić na rodzinę. Więc albo był wybór, że ja wracam do pracy, ale Laura zaniedbuje rehabilitację, albo Zbyszek wraca na kopalnię i ciągniemy to dalej, nie? Najbardziej to tak, Laura go nie chciała puścić. Laura, jak się go wszczepiła w niego, to nie, ona nie puści go do pracy, bo on znowu nie będzie, bo znowu go zasypie i teraz go już Barbara nie uratuje. Zawsze ten lęk jest. I to nie jest lęk tylko po wypadku, bo zanim się zdarzył wypadek, to ja też się bałam. To każdy wypadek, który zdarzał się przed wypadkiem, to była pierwsza myśl, Zbyszek jest w robocie, czy nic mu się nie stało. I to nie tylko ja. Jakby pani porozmawiała z kimkolwiek, z żoną jakiegokolwiek górnika, to pierwsze, co pani by usłyszała, że wychodząc do pracy, my po to im ten znak krzyża na czole robimy, żeby było wiadomo, że on ma do kogo wrócić i że on musi wrócić. To jest po to. My tu wszystkie w tym strachu żyjemy. Tu jest mnóstwo kobiet, które to samo przeżywają każdego dnia.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej. Ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jakże wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem, ale to już w czasie wszystkich tam ich w koło spytać, czy coś się poprawiło, czy nie. Człowiek nie myśli o tych zagrożeniach cały czas. Moje z tyłu z głowy, bo wiadomo, że musi pamiętać, bo tam czy są szkolenia, czy coś, jest to przypominane. Czy po drugie, człowiek musi wiedzieć, że metan, czy tam tlenek, czy dwutlenek jest groźnym, jest niebezpiecznym, ale jeśli się go umie, że tak powiem, opanować i okiełzać, to wtedy no nie jest aż taki straszny. Wiadomo, że są przypadki, że nawet człowiek robiąc wszystko idealnie i tak się może coś zdarzyć, tak? Ale no tak, godum, no nie miał nigdy tak, że kurde, nie, tam nie wleza, bo się boja, bo jest tam metan czy coś. Owszem, są strefy, są, jeśli są tam gdzieś, że tak powiem, zagazowane, w sensie, że jest dużo jakichś tam gazów, to wtedy się robi kratownica, się pisze nie wchodzić, zakaz i się tam wtedy nie wchodzi, tak? Mhm. Więc, no, nie wiem, można to porównać z jadąc samochodem, tak? Są różne wypadki, no ale co to, no człowiek dalej jeździ, no bo jeździ, tak? No i tyle.
5: Czy w takim życiu codziennym wraca do pana właśnie wtedy ta tragedia, można powiedzieć, i ten moment, w którym pan te 111 godzin był pod tą ziemią? Czy to panu się na przykład śni, czy jest z tym związana jakaś trauma, czy korzystał pan z pomocy psychologów?
1: Już teraz nie mam tam jakichś. Są czasami, se nie wiem, oglądam zdjęcia jak ty, albo se jak tam jakiś wywiad przeczytam, albo se tak leżę i se powspominam, jak to było, jak думаю, kurde, jak to fajnie, że się udało i tak dalej. A owszem, z psychologiem miałem kontakt zaraz po wypadku, jak bo to był kopalniany psycholog, więc nawiązaliśmy kontakt. Do teraz utrzymujemy go tam, se ze sobą rozmawiamy, jak tam jest jakiś ten. Także nie ma, że znaczy na początku tak, owszem, bo tak na początku to była tam trochę trauma, człowiek, kurde, musiał mieć jakąś lampkę oświeconą, tak, i butelka z wodą przy łóżku, czy jak się chodziło, to tam musiało się gdzieś świecić. Do teraz, znaczy może nie tyle trauma, ale mam na przykład praktycznie wszędzie, gdzie by nie ten, jakoś tam latarka jest. A także no teraz już tak, teraz już to mi się wydaje, że z tymi latami, z tym wiekiem to troszkę już to tak odpuściło i nie ma aż tak źle, nie. Nie mam jakichś tam, nie wiem, powiedzmy wybudzeń albo coś tam, że ten. Także no.
5: A jak zareagowała rodzina, kiedy pana zobaczyła?
1: No z tego, co mi go dali, bo naocznie mnie nie było. Się bardzo cieszyli, nie? Znaczy się tak, córka była wtedy chyba 6 lat, ja? I ona cały czas twierdziła, że tata żyje, tylko że jest tam na dole i tyle, nie? No, jak to dziecko, tak? No, a żona się cieszyła, bo nawet jak jakiś tam był telewizja, coś tam nagrywane było i właśnie dostała telefon z kopalni, że mnie znaleźli i tak dalej, no to się cieszyła, nie? Że żyje, że jest wszystko okej, nie?
0: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej krzepiącej historii przygotowanej przez Natalię Czarnuch. Podobno doświadczonych lekarzy ze Szpitala Górniczego Świętej Barbary w Sosnowcu, dokąd przewieziono uratowanego Zbigniewa Nowaka, mocno zaskoczył dobry stan pacjenta po tak straszliwych przejściach. Górnik był ranny, ale badania wykazały, że obrażenia nie zagrażają jego życiu. Jeszcze ze szpitala mężczyzna przekazał kolegom z kopalni, że chce szybko wrócić do pracy i jak słyszeliście przed chwilą, zrobił to po półrocznym odpoczynku. Postanowił jednak, że w trosce

Dodam, że w historii polskiego górnictwa dłużej od Zbigniewa Nowaka przetrwał pod ziemią po wstrząsie z 23 marca 1971 roku tylko Alojzy Piątek, rębacz w kopalni Mikulczyce-Rokitnica. Na głębokości 780 metrów przeżył w zawale 158 godzin, czyli 6,5 doby, bez żywności i bez wody. W pobliżu uratowanego Piątka ratownicy odnaleźli ciała 10 górników, którym niestety nie udało się przeżyć tej katastrofy. Do najbardziej spektakularnej i zakończonej sukcesem akcji ratunkowej w historii górnictwa, zdaniem ekspertów branży, doszło jednak w Chile, w Ameryce Południowej. Chodzi o kopalnię San Jose na pustyni Atacama, w której w 2010 roku 33 górników zostało uwięzionych na ponad 2 miesiące, 625 metrów pod ziemią, na powierzchni zaledwie 50 metrów kwadratowych, po zawaleniu się części kopalni miedzi i złota. Akcja ratunkowa, która poruszyła cały świat, zakończyła się sukcesem. Górnicy byli pojedynczo transportowani na powierzchnię w jednoosobowej kapsule umieszczonej w specjalnie dla niej wydrążonym szybie. Całą podróż na powierzchnię górnicy odbywali z zamkniętymi oczami, a zaraz po opuszczeniu kapsuły zakładali specjalne okulary chroniące przed uszkodzeniem wzroku odzwyczajonego od światła. Ówczesny prezydent Chile był obecny przy wydobyciu każdego górnika podczas tej 24-godzinnej akcji ratunkowej. W tym wypadku media na całym świecie także pisały o cudzie. To tyle z mojej strony. To była Polska na ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Zijn? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Patryka, którego witam. Cześć, Patryk.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Patryku, wybrałem twoje zgłoszenie, bo jest dość długie, ciekawe w opisie, ale musisz to jeszcze raz mi wszystko opowiedzieć. W czym będę pomagać?
2: W odzyskaniu mojej żony. Bardzo mi zależy. Żona złożyła pozew o rozwód w marcu. Ja w tym momencie przebywam za granicą. Przez dosyć długi czas naszego małżeństwa mnie nie było, bo byłem kierowcą międzynarodowym, także wszystko, co robiłem, robiłem dla żony, dla dzieci, żebyśmy postawili nasz wspólny dom. No ale po drodze coś mi zaczęło w głowie siadać, że tak powiem. No i zaczęło się, był też alkohol po drodze.
1: Czyli tańczyłeś, jak to się mówi?
2: No tak, no moja praca też mnie zobowiązywała do tego, że musiałem być trzeźwy, no ale miałem po prostu takie dni, że nie radziłem sobie po prostu z problemami, z tym wszystkim i zaglądałem do kieliszka.
1: Co jeszcze?
2: No chciałem pokazać żonie, że jestem dość wartościowym człowiekiem, założyłem firmę, z początku prosperowało to dobrze, no ale przez moją nieuwagę i chęć większego zysku popadłem tam w małe kłopoty finansowe, o których nie chciałem jej mówić, a o których się dowiedziała, no i niestety złożyła pozew o rozwód i...
1: Straciłeś wiarygodność w jej oczach.
2: Oczywiście, no tym bardziej mówię, bo teraz od stycznia przebywam za granicą, byłem w domu dosłownie półtora tygodnia przez ten czas.
1: Powiedzmy słuchaczom, że jesteś w Szwecji i pracujesz w lesie.
2: Tak, tak, jako pracownik leśny.
1: Czyli co, wycinka, pielęgnacja?
2: Wycinka na tą chwilę to sadzenie bardziej, bo sezon letni to jest sadzenie.
1: Założyłeś firmę i dałeś ciała, popadłeś w kłopoty finansowe, ponieważ co, nabyłeś coś, zainwestowałeś i ci spadło?
2: To znaczy zainwestowałem, no i dwóch klientów na dosyć tam spore sumy mnie oszukało, nie zapłaciło mi tych pieniążków.
1: I ona może mieć za to pretensje, naprawdę?
2: To znaczy, ja żeby wyjść na prostą, musiałem wziąć kredyt. Chciałem to zrobić za jej plecami, spłacić to w miarę szybko, żeby ona nic nie wiedziała. No ale i się niestety się wydało i...
1: Patryk, takie rzeczy trzeba mówić, wiesz? Zawsze by podpowiedziała, albo powiedziała poczekaj, może są inne rozwiązania, poczułaby się ważna, a tak? No to właśnie, straciłeś wiarygodność i ją ominąłeś.
2: No jeszcze oprócz tego, no mówię, no mówiła mi o tym rozwodzie, a z początku przystawałem do tego, no a mówię, im dłuższa rozłąka teraz, tym bardziej człowiek dorósł do decyzji takiej, że jednak ją bardzo kocha i chciałby to wszystko posklejać.
1: Co ona mówi, kiedy proponujesz jej, żebyście ponownie powalczyli o siebie?
2: No ona powiedziała, że no to już jest sprawa, że tak powiem, zakończona, no ale codziennie dzwonię do dzieciaczków, no i w większości czasu rozmawiam z nią, nie z dzieciaczkami, więc uśmiechnąłem się do ciebie w tej sprawie, bo myślę, że może jest jakieś światełko w tunelu.
1: Wiem, o co chodzi, dobrze, dać sygnał, zobaczymy, co ona odpowie, wiem. No dobra, to dzwonimy, nie przedłużamy. Żaneto, Patryk będzie tu starał się ustyma Pawelca w jakikolwiek sposób pogodzić się, powrócić z wielką miłością. No, doświadczenie zawsze się przyda w takich sytuacjach. Myślę, że już wiesz dokładnie, co jest dobrem, a co złem w tym związku.
2: Oczywiście.
1: Kochamy się, Żaneto, nie rzucamy. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Żanetko. Witam
1: Dzień dobry.
2: Cię. Paweł Pawelec z tej strony. Cześć. Nie wiem, czy wiesz, że prowadzimy bardzo fajny program na antenie Radia Vox FM, na której jesteś, z którego skorzystał ktoś, komu jesteś bardzo, bardzo bliska i droga w jego sercu. I zaczął tak. Witaj, Paweł. Długo się zastanawiałem, czy zgłosić się do ciebie, ale chyba najwyższy czas, bo jesteś moją nadzieją. I potem mi opisał, jak to chciał być dla ciebie supermanem, Żaneta. Patryk do mnie napisał do programu. Przyznaję się, żeby zrobić na tobie wrażenie, no robił wszystko, żeby wam się dobrze żyło, ale generalnie zabierało to wszystko jego z domu. Opowiedział o założeniu firmy i plajcie, jeśli chodzi o brukarstwo, ale po to, żeby ci dom postawić. Tam go oszukali, wiesz o tym, ktoś ogłosił upadłość, on zamiast z tobą rozmawiać o tym, to postanowił sobie wziąć kredyt, który go pokonał. I dlatego teraz świerki sadzi w Szwecji. No i alkohol. Ale mówi Paweł, dla moich chłopaków, Ignacego i Gabriela oraz mojej Żanety, to ja wszystko zrobię. Ja tu teraz porządny hajs koszę, ja wracam, jak się kończy sezon i robię wszystko, żeby odbudować jej wiarę. I nie przeszkadza mi to, że położyła papiery rozwodowe w sądzie. Ja ją rozumiem, miała prawo się obawiać. Przekaż jej, i to robię, że już nie będę podejmować żadnych decyzji tych najtrudniejszych bez konsultacji z moją żoną. Jeszcze żoną.
1: No to po...
2: Tak, no to właśnie po to dzwonię, no. Żebyś może wstrzymała konie, poczekała. Powiedział, że jak sobie życzysz, to podejmie się leczeniu, terapii, no bo wie, że możesz się tego bać. Bo jak pije, to nie jest sobą, ale teraz nie pije. I nie ma zamiaru. Mówię dokładnie, że wtedy popada w kłopoty. Wszelkiej maści. Dla mnie trochę wojownik, no. Schudł 27 kg, sadząc te lasy Szwedom. To takie trochę ciasteczko. Wróci ci. Silny, odchudzony, szerokie ramiona. Gdybyś się nie zdążyła odkochać, to może by cię jeszcze jakoś tak zaskoczył pozytywnie, Żaneta. I byłby gwiazdą programu Kochaj albo Rzucaj, a nie przegranym. Czy jest coś, czego nie powiedział? Czy wygadał wszystko?
1: Jeszcze może coś tam można byłoby dorzucić. Ogólnie powiem tak, takich rzeczy nie załatwia się tak na oficjalnie na forum.
2: Ale nikt nie wie, kim ty jesteś, nikt nie zna Patryka tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Powiedz mi, że go kochasz i poczekasz, jak on wróci. Może byś się z nim nie rozwodziła, co?
1: Nie będę tutaj odpowiadała na forum.
2: Dobra, to zapytam inaczej. Czy jest ważnym elementem twojego życia i chciałabyś wierzyć w to, że mogłoby być z nim dobrze?
1: Wierzyć to sobie może. No.
2: Czy pokładasz nadzieję, Żaneta, w to, że Patryk mógłby cię zaskoczyć pozytywnie po powrocie?
1: W tym momencie jestem w pracy, także nie mogę za bardzo tak rozmawiać.
2: Nie chcę.
1: Ale ja powiedziałam, że no czasu to nie mam, bo czas goni. Nie,
2: Żanetka, ja... Błagam, proszę,
1: nie lubię
2: daj.
1: Załatwiać takich, nie.
2: Ale powiedz mi, że
1: nie lubię
2: przez
1: osoby
2: niego.
1: Trzecie. Najlepiej to po prostu być szczerym, rozmawiać ze sobą na bieżąco.
2: No i on to ma zamiar zrobić.
1: I... no dobrze.
2: Poczekasz, aż wróci z tym rozwodem? Przedyskutujecie tematy? Mogę cię o to prosić?
1: Nie.
0: No nie!
2: Patryku, nie uzyskałem informacji, że kocha, ale gada ze mną, także wszystko w twoich rękach, nie w moich.
3: Dziękuję bardzo.
2: A proszę.
3: Bo to naprawdę dla mnie bardzo dużo znaczy.
2: Mam go tu, Żanetka, to jest kolejna moja niespodzianka.
3: Dzień dobry, kochanie.
2: Mów jak kochasz. Ona się wstydzi, krępuje, ale nie ma się
3: ja
2: co wstydzić.
3: Ja bardzo kocham.
2: Powiem ci, dla mnie on jest wojownikiem, dla mnie on jest bohaterem, bo narozrabiał, rozwalił ten związek małżeński, nie biorąc pod uwagę, że jesteś w nim, wszystko sam, nawet jak coś źle robił, to sam. Mogłaś się przestraszyć, ale on obiecał, że już niczego nie zrobi bez ciebie. Będziesz jego doradcą. Bo do tej pory robiłeś to poza jej plecami i popadłeś tylko w długi i w problemy, nie?
3: Oczywiście, że tak, jasne, że tak.
2: Żanetka, ja rozumiem, że nie chciałaś tu sprzedać skóry na antenie Radia Vox FM, ale jak już skończymy rozmowę, to ty czyń dobro.
1: Ja tylko czynię dobro.
2: Tak, wymuś na nim zmiany po swojemu, na swoich warunkach i żyjcie długo i szczęśliwie. Nie ma co rozwalać, jak można zbudować.
1: Dobra.
2: Dziękuję ci, Żanetka. Porażka z nadzieją na sukces.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

FM. Robi lato. Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów w Vox FM.
1: Czy zdarzyło ci się kiedyś kichnąć i poczuć, że głowa boli cię tak, jakby miała zaraz eksplodować? Albo mieć zawroty głowy bez wyraźnej przyczyny, drętwienie rąk, dziwny ucisk w karku, ale rezonans nic nie wykazał? A może wykazał coś, czego nikt nie potrafi wytłumaczyć? W dzisiejszym odcinku Gadaj Zdrów rozmawiamy o jednym z najbardziej zagadkowych i niedocenianych schorzeń układu nerwowego. W zespole Chiariego. Chorobie, w której dosłownie mózg nie mieści się w czaszce. Moim gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Artur Balasa, neurochirurg, starszy asystent z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, który na co dzień operuje takich właśnie pacjentów. Dzień dobry.
2: Bardzo miło, dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowę o bólu. Takim, który bardzo trudno jest zdiagnozować, ale to co dziwne, czasem ma swoje źródło i miejsce w naszej anatomii. Panie doktorze, na wstępie lecimy na grubo. Co się dzieje w czaszce człowieka, który zmaga się z tym zespołem?
2: Tak, czyli w zespole Chiariego podstawą tej patologii jest puklanie się części mózgu, dokładnie części móżdżku, czyli struktury, która znajduje się w tylnym dole czaszki, czyli w okolicy potylicznej. Część dolna wpukla się do otworu wielkiego. Czyli jakbyśmy sobie wzięli czaszkę, odwrócili, to jest taki duży otwór, przez który ma przechodzić tylko tak naprawdę rdzeń przedłużony, przechodzi w rdzeń. I tylko tak naprawdę poza rdzeniem, oponami, naczyniami, nic więcej tam nie powinno być. A tutaj dochodzi do wpuklania się, jakby wciskania tych migdałków w móżdżku, czyli części móżdżku do otworu wielkiego. I ich tam po prostu nie powinno być. I to powoduje szereg objawów u pacjentów.
1: No dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Czy mózg jest za duży, czy może jest za dużo miejsca i się przemieszcza?
2: Jest to wada wrodzona. Uważa się, że oczywiście było dużo koncepcji, na przestrzeni lat było wiele koncepcji, ale na dzień dzisiejszy uważa się, że tylna jama czaszki, czy taka przestrzeń, w której jest móżdżek jakby odseparowany od reszty mózgu w tylnej części, tu mniej więcej w tej lokalizacji, uważa się, że jest za mała. Czyli ten móżdżek, no można powiedzieć, że jest za duży w stosunku do tej przestrzeni z tyłu czaszki. Więc w tym momencie to jest taka najbardziej udowodniona, no najbardziej teraz topowa taka diagnoza, czyli u tych pacjentów.
1: Ale z tym się rodzimy, rośniemy, ale czytałam historię pacjentów, którzy opowiadali w ogóle historię pacjentów, ich drogę, diagnozę, to sobie zaraz omówimy, ale oni często te objawy mają dopiero z wiekiem. Dlaczego tak się dzieje?
2: Tak jest. Znaczy, część w ogóle pacjentów, jeżeli rozmawiam w gabinecie i tak ten wywiad gdzieś tam pogłębiam, to okazuje się, że dopiero od ostatniego czasu doszło do nasilenia się objawów. Prawdopodobnie no, dochodzi do jeszcze większego wpuklania się migdałków w móżdżku, ale wcześniej, jeżeli rozmawiamy, w szczególności z kobietami, bo to jednak częściej dotyczy kobiet, gdzieś zawsze było tak, że była absencja w szkole, bo były bóle głowy, więc gdzieś jeszcze są te objawy tak naprawdę, może nie takie zaraz ciężkie, straszne, ale one gdzieś tam zawsze występowały. Ale takie trzeciej, czwartej dekadzie życia dochodzi najczęściej do nasilenia. I teraz tak, bardzo często wtedy pacjenci, jak się do nas zgłaszają, już dochodzi do powikłania, czyli wtórnie powstaje jama w rdzeniu kręgowym, co jest bardzo niebezpieczną sprawą. Chodzi o to, że rdzeń ulega uszkodzeniu i wtedy pacjenci zauważają dodatkowe objawy. Poza bólami głowy, którzy wszyscy mniej więcej gdzieś tam bagatelizowali w ciągu życia, no to jeszcze dochodzą na przykład takie objawy jak bezbolesne oparzenie się skóry. Pacjentki opowiadają, że no doktorze, tam prasowałam, to jest typowy przykład, prasowałam, oparzyłam się, nie zauważyłam, bo są zaburzenia w czuciu bólu i temperatury, więc dopiero poczuła swąd na przykład palonej skóry, dopiero był sygnał, że coś jest nie tak, na przykład na przedramieniu, co jest bardzo charakterystyczne dla tej choroby, bo rdzeń ulega uszkodzeniu w dość charakterystyczny sposób. On ulega uszkodzeniu od środka, czyli płyn mózgowo-rdzeniowy wciska się do rdzenia kręgowego, dokładnie nie wiemy w jakim mechanizmie, są jakieś zaburzenia hydrostatyczne przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i dochodzi do uszkodzenia włókien, które są najbardziej przyśrodkowo, które odpowiadają za czucie bólu i temperatury. I to jest takie to nazywa się naprzemiennym zaburzeniem czucia i to jest takie charakterystyczne, więc te pacjenci też mają takie właśnie, to jest już charakterystyczny objaw u chorych.
1: Ale dotyczy to całego ciała, czy na przykład kończyn górnych najpierw, potem postępuje?
2: Z reguły jest tak, że jedna lewa lub prawa strona i tak jak zauważyłem, najpierw dotyczy kończyn górnych. Czyli na przykład prawa kończyna górna, czy prawe przedramię, później prawa kończyna dolna i dopiero później przychodzi jakby na obie. Więc raczej stronami niż góra-dół, tak? Czyli kończyny górne, kończyny dolne. Prawdopodobnie wynika to właśnie z niesymetrycznego pojawienia się tej jamy w rdzeniu, czyli bardziej po prawej stronie, bardziej po lewej stronie. Więc to jest takie bardziej charakterystyczne i to się na przykład objawia w późniejszym wieku. Ponieważ ta choroba trwa wiele lat i już doszło do powikłania właśnie tego, do tego uszkodzenia rdzenia kręgowego.
1: Ale powikłania to za moment, ale ten ból głowy, przecież gdybyśmy mieli wskazać jakiś objaw, dolegliwość, z którą mierzymy się wszyscy w mniejszym, większym natężeniu, częściej, rzadziej. Mnie bolała głowa w minioną niedzielę. Nagrywamy się we wtorek, więc tak doskonale pamiętam mój stan jeszcze z niedzieli. No, boli nas głowa często. Nie latamy z tym aż tak. Jak często, jaki to jest ból głowy, kiedy już faktycznie pacjenci w ogóle zaczynają swoją diagnostykę. I teraz opowiedzmy trochę, jakich różnych specjalistów potrafią odwiedzić po drodze, zanim trafią właśnie do neurologa.
2: Tak, bo bóle głowy dotyczy pacjentów z zespołem Chiariego od 90 do 100%. To jest w ogóle jeden najbardziej charakterystyczny objaw, tylko jest nieswoisty. To jak pani redaktor zauważyła, bo bóle głowy występują bardzo często u każdego z nas. I tak najczęściej ci pacjenci najpierw trafiają, no wiadomo, pierwsza lekarz rodzinny, on, jeżeli sobie nie radzi z farmakoterapią, z uśmierzeniem bólu, wysyła pacjenta do neurologa, no i zaczyna się najczęściej rozpoznanie, to jest migrena. Czyli bóle migrenowe, wprowadzane są na przykład tryptany, czyli takie bóle typowo na migreny. No i pacjent jakby jest nieskuteczność tego leczenia farmakologią, ale no niestety nie dochodzi do kolejnych kroków w diagnostyce. No czas, znaczy to się też poprawiło, że od razu, jeżeli neurolog widzi, że po włączeniu leków nie udaje się uzyskać jakiegoś optimum w leczeniu, czyli te bóle głowy się nie zmniejszają, no to wówczas zlecają rezonans magnetyczny. I to jest ten moment, kiedy dochodzi do rozpoznania. Bardzo często radiolog wpisuje, że obniżone migdałki móżdżku i wtedy na przykład wysyła dopiero do neurochirurga. No ale tak jak mówię, bardzo często te bóle głowy albo są bagatelizowane przez pacjentów, przez ich środowisko, czyli przez rodzinę, albo po prostu no, nie dochodzi do takiego spotkania z neurochirurgiem albo do osobą, która zna się na tej chorobie. Więc tutaj są takie problemy. Z innych no, bóle głowy, no to najczęściej, bo jeszcze na przykład są szumy uszne, co są też takie nieswoistym dolegliwościami, no i wtedy pacjent na przykład trafia do laryngologa. Jest w porządku. Laryngolog z reguły nie zleca badań obrazowych, więc ci pacjenci raczej już tak niestety nie trafiają, aż dopiero sami gdzieś wyczytają na przykład i dopiero trafią do neurologa albo do neurochirurga. Albo na własną rękę zrobią sobie rezonans magnetyczny.
1: Czytałam też, że niektórzy po drodze odwiedzają psychologa, psychiatrę, upatrują źródła w stresie, w depresji, zmęczeniu.
2: Tak jest. I to jest też bardzo ważna sprawa, że w pewnym momencie, jeżeli lekarz nie radzi sobie z leczeniem u pacjenta, a dalej są bóle głowy, no to zaczyna się takie myślenie troszkę, czy pacjent po prostu może nie stymuluje, może troszkę przesadza, może próbuje ten. I rzeczywiście pacjenci są kierowani do psychiatrów, psychologów, czy po prostu nie jest to somatyzacja czegoś, na przykład stresu, że ten ból głowy jest jako objaw przewlekłego stresu, na przykład pracy. Więc tak, rzeczywiście też jeszcze pacjenci trafiają do psychiatrów, psychologów, ale ci pacjenci również mają takie problemy psychiatryczne, psychologiczne, wynikające z samego, no nawet strukturalnego uszkodzenia. Więc to też jest takie bardzo ważne, więc to, ale tak, rzeczywiście są kierowani. To jest takie dość krzywdzące, że zamiast jeszcze nie mają rozpoznania, a już trafiają na przykład do psychiatry.
1: Ale to często już się chyba robi w ogóle takie błędne koło z tego, bo jeżeli jesteśmy z permanentnym bólem się zmagamy, który nam zupełnie dezorganizuje często życie, to już chyba te problemy też ze zdrowiem psychicznym samoistnie pojawią się na którymś etapie.
2: Nie? Tak jest.
1: leczenie holistyczne pewnie w pewnym momencie też następuje takiego pacjenta.
2: Tak jest, tak jest. Ogólnie pacjenci z zespołem Chiari mają bardzo dużą predyspozycję do depresji. I to właśnie wynika z uszkodzenia muszczku. To jest udowodnione już z lat 90., że uszkodzenie muszczku może powodować predyspozycję do depresji. Ale rzeczywiście zmaganie się z bólem to jest pierwsza rzecz, która prowadzi do takiej frustracji, ale druga takie niezrozumienie tej choroby i brak rozpoznania doprowadza ich do takiego stanu depresyjno-lękowego tak naprawdę. I no i jakże trafia pacjent taki do psychiatry, nie ma jeszcze zdiagnozowanego zespołu Chiariego, nie miał badań obrazowych, no to już są wdrażane na przykład leki psychiatryczne. I to jest też takie błędne koło, no bo nie ma tej diagnostyki, przede wszystkim nie ma rozpoznania, a pacjent dźwiga takie brzemię, no, że jest chory psychicznie, że on to tak naprawdę... No, czuję, że środowisko mówi, że chyba coś symulujesz, tak? I to też jest bardzo obciążające dla nich.
1: Uchwyćmy się na chwilę tego bólu. Czy można go jakoś scharakteryzować? Jest specyficzny w jakiś sposób, czy to indywidualna sprawa?
2: Jeżeli chodzi o ból głowy, jest dość charakterystyczny. Dochodzi do zaostrzenia w trakcie tak zwanej próby walsalwy. Tak, próbę walsalwy robimy wówczas, kiedy na przykład przy zamkniętej głośni zwiększamy ciśnienie w drogach oddechowych, na przykład przy parciu, śmianiu się, kichaniu. To jest bardzo charakterystyczne, że wówczas to pacjenci mówią, że mają wybuchowe bóle głowy. Na przykład dochodzi do śmiania się i nagle łapią się z tyłu za okolicę potyliczną, bo dochodzi do zaostrzenia. I to jest bardzo charakterystyczne. Albo próbują coś podnieść na siłowni i dochodzi do zaostrzenia. Oni, tak naprawdę ci pacjenci, z uwagi na to, że te dolegliwości mają bardzo długo, oni też troszkę wiedzą, co mogą, co nie mogą podświadomie, ale to właśnie to jest bardzo charakterystyczne, czyli takie potyliczne bóle głowy nasilające się właśnie w trakcie parcia, w trakcie wysiłku fizycznego. To jest bardzo charakterystyczne i dotyczy właśnie od 90 do 100% pacjentów. Mhm. To jest pierwsza rzecz, o którą zawsze pytamy tych chorych. Czy mają takie dolegliwości.
1: Ale czy to jest zespół, który występuje tak często, no pan doktor w ogóle ma z nim styczność non-stop, jest wyspecjalizowany w tym obszarze, ale czy to jest aż do takiego stopnia, że jest pan doktor na sobotnim grillu, przychodzą znajomi, mówią, o, 3 dni mnie tak głowa boli, w ogóle często mnie boli, a to może być nie migrena wcale, tylko ten zespół, czy nie? Nie tak często.
2: Dalej się klasyfikuje jako zespół taki rzadki. Rzadki. Tak naprawdę. No oczywiście, no to, tak jak pani redaktor powiedziała, że bardzo często pacjent, no na co dzień ich spotykam, pacjentów, czy przed operacją, po operacji kontrolę, więc ja mam takie wrażenie, że tych pacjentów jest dużo, ale nadal to jest rzadka choroba tak naprawdę. I te bóle głowy, no z reguły pacjent, jeżeli ktoś to z rodziny pytał o bóle głowy, no to z reguły są zlokalizowane. No, okolica potyliczna to też zespół napięciowy. Bardzo często mamy ten, to też jest okolica potyliczna, ale te bóle nie nasilają się w trakcie właśnie takich tych czynności. Więc to jest takie charakterystyczne. Więc no, na szczęście się tak nie spotykam na co dzień, tylko akurat jeżeli mam pacjent, jest już zdiagnozowany w rezonansie magnetycznym i trafia dopiero do mnie. Więc tak na co dzień nie, jako tak w środowisku własnym, ale no, pacjentów jest coraz więcej, mam wrażenie, coraz więcej.
1: Mhm. A czy w przypadku tego bólu głowy pomaga jakaś farmakologia?
2: Nie, takie mam wrażenie, że nie. Najczęściej pacjenci mówią, że oni sobie wypracowują też chorzy sobie radzenia z tym bólem, że kładą się często na płasko i po prostu sobie odpoczywają. Potrzebują chwili, ten ból troszkę im ulega zmniejszeniu. No i tak naprawdę tyle. Ta farmakoterapia niestety jest mało skuteczna. Taka typowo nasza, te leki przeciwbólowe. Niestety nie mamy takich leków, które by złagodziły objawy u pacjentów z tą patologią.
1: Myślę, że uważniejsi słuchacze wyłapali, że przedstawiając pana doktora powiedziałam, że takich pacjentów operuje. Więc skoro rozmawiamy o mózgu i o czaszce, to pewnie zrodziło się u niektórych takie pytanie, czy to jest operacja na otwartej czaszce? Jak w ogóle wygląda taki zabieg?
2: Tak, oczywiście jest to patologia operacyjna, ale to są wyselekcjonowani pacjenci. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do operacji, to też jest bardzo ważne, to rozmowa z pacjentem i wyjaśnienie, ale tak, jest to na otwarto tak naprawdę, więc operacja polega na tym, że no, jest znieczulenie ogólnym, no, większość naszych operacji jest znieczuleniem ogólnym. Wykonuje się nacięcie w okolicy potylicznej. gdzie i celem operacji jest zrobienie po prostu dla tych migdałków, muszczków więcej miejsca. I to robimy w sposób taki, że usuwamy część kości, czyli część kości potylicznej, łuski kości potylicznej, czyli ten otwór jest poszerzany. No i też musimy często usunąć tam tylny łuk C1, czyli chodzi o to, że to jest odbarczenie kostne plus odbarczenie oponowe, ponieważ mózg jest otoczony w oponie twardej, czyli takim worku. My to musimy naciąć i wszyć z nadmiarem łatę. I tą łatę najczęściej pobieramy wcześniej, bo możemy ją wytworzyć z mięśni karku. Po prostu pobieramy taki fragment i później możemy to wszyć. I dzięki temu te migdałki muszczku już nie powodują ciasnoty na tym na poziomie otworu wielkiego. Po prostu do tyłu jest dużo miejsca. No i płyn mózgowo-rdzeniowy może sobie przepływać już swobodnie. I to jest celem operacji. No i właśnie, no oczywiście już takie niuanse, jaka łata.
1: Jasne, tak. Jasne, ale interesujące.
2: Ale ogólnie mniej więcej to tak wygląda, że to jest na otwarta. Są oczywiście na świecie próby już endoskopowo robienia tych operacji, no ale my musimy tu ważyć skuteczność z małą inwazyjnością. Więc na razie najlepszym sposobem właśnie jest takie tak zwane odbarczenie szczytowo-potyliczne, czyli to jest taki złoty standard na świecie.
1: Ciekawi mnie, jaka jest reakcja pacjenta, jak słyszę opis tego zabiegu?
2: Opis.
1: Tak.
2: Często pacjenci mówią, doktorze, ja może nie chcę znać szczegółów, tak, bardzo często pacjenci reagują, choć ja zawsze staram się im powiedzieć, przynajmniej na czym polega ta operacja i po co my ją robimy, więc reakcje są oczywiście różne, tak naprawdę od płaczu, że będzie operacja, po okej, doktorze, już jest tak źle, że ja już zrobię wszystko, naprawdę, już zgadzam się na wszystko, więc reakcje są bardzo, bardzo różne tak naprawdę, bardzo różne. No też z rodzinami są pacjenci, bo też staram się z rodzinami również rozmawiać o tej operacji, no to są naprawdę różne. To są spore emocje, jak to przy każdych operacjach, no bo oczywiście jest ryzyko samej operacji, niestety zawsze może być jakieś powikłanie, więc my o tym wszystkim rozmawiamy, no i pojawiają się duże, tak, że pacjenci na przykład płaczą, albo mówią, że doktor, muszę się zastanowić, później jeszcze starałem się jakieś uzyskać dodatkowych informacji, starałem się wrócić do domu, porozmawiać z rodziną, poczytać trochę, jakie są inne metody, no ale z reguły jest tak, że wracają już tacy bardziej przygotowani, ale no duże są emocje zawsze. Jak już mówię, że to trzeba zoperować, znaczy, że no my musimy, bo na przykład jest jamistość, że to już no nie możemy długo czekać z tym, bo może być coraz gorzej, no to są naprawdę duże emocje.
1: A było tak, że ktoś powiedział kategorycznie nie, bo to mózg, bo to rdzeń, bo to kręgi, a potem wrócił?
2: Tak. No, znaczy, może ale często tak jest, że pacjenci, żadnej operacji nie chcą, ja się w miarę dobrze czuję, a później na przykład powracają po jakimś okresie 2-3 miesięcy. Myślę, że to też jest rozmowa z rodziną, no też pacjenci z zespołem Chiariego są bardzo aktywni w internecie i oni sobie opowiadają, na przykład, że przed operacją było tak, po operacji było tak i oni jakby, my też przyzwyczajają się do tej informacji, lepiej się przygotowują i dopiero wracają też, ale no bardzo często jest tak, że pacjenci mówią, że kategorycznie nie chcą być operowani, to trzeba uszanować, ale najważniejsze, że pacjent wiedział, to jest jakby żeby wytłumaczyć mu, na czym polega ta choroba, że to nie jest choroba, która pojawia się nagle, nie jest to choroba też nowotworowa, ale w pewnych przypadkach no, czas się liczy tak naprawdę.
1: Właśnie. I przejdźmy do tego, bo liznęliśmy trochę tego tematu powikłań, czyli tych zmian w odczuwaniu właśnie bólu na przykład, tak? To jest jakiś kolejny etap. Czy są kolejne i jak szybko one mogą postępować? Gdzieś jest jakaś granica tych powikłań?
2: To, co jest najważniejsze, najgorszym powikłaniem tak naprawdę, jakie no to jest ta jamistość rdzenia, czyli pomimo, że jest to wada na złączu czy takiej czaszki kręgosłupa, no to może właśnie dotyczyć całego rdzenia kręgowego, bo płyn cię tam wciska i uszkadza rdzeń kręgowy. To jest jakby najgorsze powikłanie i to, co jest ważne, jeżeli dojdzie już na przykład do tych zaburzeń czucia tutaj, o czym mówiliśmy, że te poparzenia, to wówczas jest to najczęściej nieodwracalne. I to jest. Spotykałem się z takimi, bo to też, jak rozmawiałem z moimi starszymi profesorami, na przykład jak to było kiedyś, bo też taki pacjenci byli operowani. I też zdarzało mi się spotykać takie osoby są osoby starsze z reguły, z bardzo rozwiniętą jamistością, na przykład, które nie czują od szyi w dół nic. czyli dotyk, temperatury nic kompletnie nie czują, mają osłabione ręce, nogi i to jest już takie, to już jest takie bardzo duże powikłanie. No oczywiście kolejnym powikłaniem, jak te zaburzenia czucia się pojawiają jako pierwszy sygnał, bo to zawsze pacjentom mówię, że to jest jako pierwszy sygnał, kolejny dochodzi do osłabienia kończyn. Tak? Czyli tak naprawdę do niedowładów i do niepełnosprawności, więc to są duże deficyty u tych chorych. Później pojawiają się problemy w ogóle z chodzeniem, tak jak jeżeli chodzi o rdzeń kręgowy. Też oczywiście, jeżeli mówimy o tym zespole, no to też jest takie, część chorych ma tylko objawy na przykład muszczkowe. Bardzo duże zaburzenia równowagi, bo dochodzi do takiego wciągnięcia migdałku w muszczku. Nie pojawia się jama, ale do takiego wciągnięcia migdałku w muszczku, czyli wepchnięcia, że dochodzi do zaburzeń równowagi. I ci pacjenci też sobie ciężko radzą, bo się po prostu przewracają. Z reguły na jedną, albo na drugą stronę i to już jest też duże powikłanie u tych pacjentów. I to też jest dla nas sygnał, że jest już dość już zaawansowana ta choroba. I to jest taki dla nas sygnał, że trzeba rozmawiać już o operacji.
1: Bo najczęściej wykrywana choroba jest u osób w jakim wieku? Chyba w takim kwiecie wieku, nie?
2: Tak,
1: takiej aktywności.
2: Tak. Takiej aktywności zawodowej. Mhm. Ci pacjenci na przykład już mają dzieci, w szczególności tak, bo to głównie dotyczy tak, głównie kobiet. To jest trzecia, czwarta dekada życia i one jakby tak, mam wrażenie, że nie mają czasu nawet pomyśleć o tych swoich objawach, no bo są aktywni zawodowo, ale tak, to są właśnie osoby młode, ale właśnie ta choroba się rozwija, czyli mamy jakby okres absencji objawów, albo takich niewielkich objawów, o których rozmawialiśmy, że gdzieś tam w dzieciństwie, bóle głowy, a nic takiego się nie działo. Później dochodzi do jakiegoś pogorszenia, dokładnie też nie znałem tego mechanizmu, dlaczego akurat wtedy dochodzi do pogorszenia i pojawiają się objawy. I teraz, i tak jakby ta choroba jest na tyle, może nie powiedzieć przebiegła, ale ona się pojawia jakby bardzo wolno i te objawy jakby pojawia się, pacjent zauważa, bagatelizuje. Kolejny objaw, czyli tak jakby krok po kroku. Bardzo rzadko, ale mimo wszystko zdarzają się takie nagłe pogorszenia. Też się takie zdarzają. Też miałem taką pacjentkę z takim nagłym pogorszeniem, ale ogólnie raczej to jest tak, że to stopniowo się pojawia. I to też troszkę uspokaja, tak wycisza tych pacjentów, jakby przyzwyczaja ich do tego. I dlatego ci pacjenci też tak troszkę zwlekają z tym, na przykład z wizytą u neurochirurga albo u neurologa. Więc to jest też dużym problemem.
1: Powiedzieliśmy, że częściej dotyka kobiet. Może częściej diagnozowane jest u kobiet, może tak trzeba powiedzieć już, nie wiem. Mhm. Ale jeżeli kobiety, to czy na przykład ciąża ma tutaj jakieś... Ciąża czasami jest wyzwalaczem różnych takich schorzeń, nie? Znaczy nie, że powoduje, tylko sprawia, że one się uwidaczniają nam różne rzeczy wtedy, nie? Tutaj też jest jakaś korelacja, czy niekoniecznie?
2: Nie zauważyliśmy takiej korelacji. I co jest takie bardzo, było dla nas zaskakujące i to tak nawet przeglądaliśmy literaturę, jak na świecie to jest opisywane, bo z drugiej strony pomyślelibyśmy, że parcie jest w trakcie porodu, no to jest jakby najważniejsza czynność dla kobiet. I z drugiej strony tak naprawdę jest parcie, pacjentka ma zespół Chiari, który nie jest rozpoznany, powinno by dojść do gwałtownego pogorszenia. Ale my w ogóle tego nie zauważamy. Właśnie nie wiadomo, jaki mechanizm tu działa, ale te pacjentki nie dochodzi u nich do pogorszenia. I tak naprawdę też zespół Chiariego nie jest przeciwwskazany na przykład do porodu naturalnego. Co też jest zaskoczeniem, tak naprawdę, no bo próba Valsalvo, o której mówiliśmy, tak. Parcie, nie możecie, nie można, bo to nasila dolegliwości, ale nie jest przeciwwskazany, nie dochodzi do pogorszenia u tych pacjentek. Więc tutaj, mimo że kobiety, że dotyczy kobiet, czyli zawsze jest ta rozmowa o ciąży, to nie jest przeciwwskazany na przykład do porodu naturalnego. Więc to też jest takie bardzo ważna informacja dana. Choć, jeżeli miałbym pacjentkę z jamistością rdzenia, taką zaawansowaną w ciąży, która właśnie doszła do rozpoznania, no to bym się tutaj jednak miał takie poczucie, że jest spore ryzyko. Mimo, że literatura mówi o czymś innym, że czy te przykłady ze świata mówią o czymś innym, no to tutaj bym miał takie obawę, że może jednak tutaj dojść do pogorszenia. Ale tak to nie obserwujemy. To jest też bardzo ciekawe.
1: Dochodzi ta kwestia takiego stresu psychicznego dla tej kobiety, która niby tak ma te zapewnienia, że tak się nie dzieje, ale nawet stres związany z tym, a jeśli się zadzieje, a jeśli już nie będzie można znieczulenia i będę musiała to przeżyć, nie?
2: Tak, bo na przykład bardzo często ginekolodzy, jeżeli coś jest nie tak, no to od razu cesarskie cięcie, też jest tak. Czasem pacjentki pytają, czy w ogóle ciąża jest możliwa w moim przypadku, że choruję na to. Zawsze oczywiście odpowiedź jest tak, że jest możliwa. Jak najbardziej pacjentki rodzą zdrowe dzieci, bo to nie jest choroba genetyczna, która jest tak przekazywana z rodzica na dzieci. Tego nie obserwujemy, ale jakby ciąża ten nie jest przeciwwskazany i nie powoduje pogorszenia. Nie powinno, tak według naszej literatury. I ja na przykład nie spotkałem się z tym, że te pacjentki, które do mnie przychodzą, tak, one już mają swoje dzieci, że nie dochodziło do pogorszenia po ciąży. Więc szczęśliwie. To jest jakiś mechanizm obronny, działa jednak na szczęście i ci nie dochodzi do pogorszenia tych chorych, tych pacjentek.
1: Lećmy na nurcie dobrych wiadomości.
2: Dobrze.
1: Czy operacja rozwiązuje problem w pełni? Poprawia znacznie komfort życia, nic już nie wróci?
2: Znacznie poprawia, ale nie niweluje wszystkiego. I to jest bardzo ważna informacja, którą pacjent musi wiedzieć. Poprawia znacząco 70-80% pacjentów. Te objawy, czyli takie zaburzenia czucia, one niestety zostają, tak jak mówiłem, dlatego ten czas jest ważny, żeby szybciej zoperować, ale niestety jest tak, że tylko część objawów mija. Oczywiście mam takich pacjentów, że wszystko minęło, ale jednak większość pacjentów jest tak, że zmniejszają się objawy znacząco, te bóle głowy, ale one jeszcze pozostają. I to też jest jakby kolejny problem dla pacjentów. Jeżeli mówimy o tej depresji, tych problemach takich psychicznych, to jest kolejny problem, że pacjenci przeszli operację, zrobiliśmy dla nich już wszystko, a pacjenci dalej cierpią z powodu bólów głowy. Nie są one już tak nasilone, ale mimo wszystko. Więc to też jest takie, włącza się u pacjentów taka frustracja, że no ale doktorze, co dalej? No robimy rezonans, jest, że tak powiem, operacja, obraz pooperacyjny jest bardzo dobry, jama się zapadła, czyli wszystko tak naprawdę funkcjonuje tak, jak powinno, ale pacjenci pozostają z tym bólem. No i tutaj jest bardzo ważne takie wsparcie psychologiczne u tych chorych. Takie, że i takie nastawienie, że jednak te objawy jeszcze troszkę, ta część objawów jeszcze pozostanie. Ponieważ, choć i tak pacjenci uważają, no bo to jest naturalny nasz mechanizm ludzki, że pewnie mnie to nie będzie dotyczyć, że u mnie wszystko minie, ale no niestety poprawia się znacząco, ale część objawów pozostaje. Mhm.
1: Na koniec chciałabym poprosić może o jakąś historię pacjenta, o jakiś objaw, o jakieś doświadczenie związane właśnie z zespołem kariery, które najbardziej zapadło w pamięć panu doktorowi.
2: Znaczy najbardziej mi tak, jakbym sobie przypomniał, to ta, o której wspomniałem, pacjentka, która doszła do nagłego pogorszenia, bo tak jakby to było dla mnie zaskoczenie, ale dla moich starszych kolegów, znaczy dla moich profesorów, no, to była sytuacja jakby nagminna kiedyś, że pacjentka po nagłym pogorszeniu, niechodząca, przyjeżdża na oddział, którą trzeba w trybie pilnym zoperować. I to była właśnie tak starsza pani, to było 70 plus pani, pacjentka, no i ona musiała od razu być operowana. To jest taka pacjentka, którą zapamiętałem i dalej, chyba nawet niedawno mnie odwiedziła. Kolejną pacjentką też właśnie to, że mimo tak zaawansowanej choroby, to też była starsza pani, seniorka, która właśnie nie czuła od szyi w dół, nic, kompletnie. I mówiłem, że to się kwalifikuje do operacji. Ona powiedziała, doktorze, już tyle przeżyłam, ja już nie chcę żadnej operacji, żadnego takiego zagrożenia, jakichś tych powikłań, żeby ktoś się mną opiekował w trakcie pooperacyjnym tej rekonwalescencji. No z innych, to są naprawdę dramatyczne tak naprawdę historie. Czasem też mam pacjentkę, która zmagała się z młoda osoba, młoda kobieta, z taką wspierającą rodziną, z dzieckiem, z młodym mężem, no, która tak naprawdę musiała zrezygnować z pracy. W domu no, były takie sygnały, że symuluje, że tutaj jest objaw taki dość somatyzuje, że coś wymyśla, tak? Bo to jest takie hasło, że coś wymyśla. No i niestety miała nawet takie myśli samobójcze. De facto no, nawet miała jedną próbę samobójczą, czyli tak jak mówimy o tej depresji, to jest szalenie ważne, to wsparcie psychologiczne dla tych chorych, o co to właśnie taka krucjata jest, żeby ich zrozumieć. No ale to są takie dramaty czasem ludzkie. Mimo że choroba jest wrodzona, ona postępuje powoli, nie jest to choroba nowotworowa, ale mimo wszystko te historie naprawdę nieraz są bardzo, bardzo trudne. Bardzo takie, też szukają pacjenci takiego u lekarza, nie zawsze się z tym spotykają, właśnie takiego zrozumienia i rozmowy. Dlaczego tak jest, dlaczego, jak możemy sobie pomóc i tak dalej, ale mówię, nawet do prób samobójczych dochodzi. Młode kobiety, bo to jest jej kolejna pacjentka, którą tak zapamiętałem. No mam z nią kontakt tak naprawdę, bo przyjeżdża do mnie regularnie na wizyty, żeby jeszcze porozmawiać, może coś jeszcze możemy ten, i tak właśnie podzieliła się ze mną taką historią. I tak naprawdę to są takie... Wszystkie historie są dość podobne. Frustracja, że dlaczego dopiero teraz trafiłam do neurochirurga. Niezrozumienie. Operacja, która jest ciężką operacją, i te krążenie po całej Polsce z próbą diagnozy, już na własną rękę de facto, że próbują, gdzieś jest radiolog opisał, ci pacjenci jeżdżą, odbijają się, próbują, jest abstencja w pracy, tracą pracę, próbują w ZUS-ie, ZUS mówi, no ale pani jest zdrowa, no, te osoby na pierwszy rzut oka wyglądają zdrowo i to jest też ten problem, no wyglądają no, normalnie ładna, zdrowa, młoda kobieta, ale no niestety to są duże dolegliwości, ci chorzy przeżywają. To jest właśnie takie trudne.
1: Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj wziąć udział w tej krucjacie zagowiedzianej, że możemy głośno o tym mówić, bo problem może faktycznie dotykać wielu osób. Uważajmy na siebie, obserwujmy, nie bagatelizujmy, nie dawajmy się zbyć i odsyłać wiecznie od lekarza do lekarza, prawda?
2: Tak jest. Super. Na przykład wyrobienie, wykonanie rezonansów magnetycznych, czyli badanie nieszkodliwego jest.
1: Tak dostępne w sumie.
2: Tak dostępne. Tak, może na własną rękę bez skierowania na pacjenci robią. Więc to jak najbardziej, żeby... I też to jest taka krucjata troszkę wśród lekarzy, żeby też zwrócili na to uwagę, że taka choroba jest. To też tak, mimo że dla pacjentów, ale też dla lekarzy. To dla neurologów, dla neurochirurgów ta krucjata. Troszkę.
1: Tu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był doktor nauk medycznych Artur Balasa.
2: Bardzo mi było miło.
1: Dużo dziękuję. Zdrówka.
2: Dziękuję. Dzięki. I wam również. Dziękuję bardzo.
0: Gadaj zdrów. Gadaj zdrów. The Vox FM. Vox FM.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, zrobiłam obliczenia.
3: I co z nich wyszło?
2: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
3: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
2: To będzie dobry początek roku.
3: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
4: Lunch za 29 zł? Tak, w Glejku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Glejk, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Glejk.
0: Reklama.
5: W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali

Wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek Daylight in Your Eyes. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36 miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, siedmiokrotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When the Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solową. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23 miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przebojów. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę, we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca 3. singlem z krążka, a która zdobyła 1. miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

Krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul. I tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna, wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love. A sam album odniósł ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy Świąteczny, Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2. miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku, Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3. w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boysbandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39. miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój 2. album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16. miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7. miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Jeanette na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Come, baby,
swój styl Janet kontynuowała na czwartym albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Janet zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Janet postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Janet Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych. Przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście Top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.

0: Obudziłam się w szpitalnym łóżku. Słońce delikatnie ogrzewało mi twarz i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu było mi dobrze. Katarzyna Surmiak-Domańska, Żyletka.
1: Co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom.
0: Zaniechanie ma potężną siłę rażenia. Niezrobienie czegoś, co zrobić powinniśmy, odłożenie ważnej sprawy na później, może mieć katastrofalne konsekwencje, które nierzadko mogą decydować o życiu albo śmierci. Na szczęście w historii, którą pokażę Wam w tej edycji Polski na Ucho, wszystko odbyło się na czas i we właściwym momencie, a owoce tego są piękne. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Szpital psychiatryczny to miejsce, które większość Polek i Polaków przyprawia o gęsią skórkę. Bywa obiektem kpin, niewybrednych żartów i pogardy, a życie, które toczy się za jego murami, dla wielu stanowi temat tabu, niewygodny, przykry i obcy. Tymczasem biorąc pod uwagę statystyki związane z kondycją zdrowia psychicznego mieszkańców naszego kraju, rośnie szansa, że ktoś z naszego bezpośredniego otoczenia trafi pod opiekę takiej lecznicy. Możemy to też być my. Żaden wstyd. Szpitale psychiatryczne są po to, by pomóc, kiedy umysł szwankuje.

0: buntuje, a człowiek tonie w destrukcyjnych emocjach i samodzielnie nie jest w stanie wydostać się na powierzchnię. Tam się idzie po to, żeby móc znów normalnie żyć, a przynajmniej dać sobie na to szansę.
1: Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii, zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy, rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy.
0: Surowe zasady panujące w szpitalach psychiatrycznych nie są po to, żeby pacjentom utrudniać życie, tylko po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.
1: Nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy, nie możesz mieć butów sznurowanych, kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę.
0: Wariat albo świr to najłagodniejsze, stygmatyzujące epitety, które padają pod adresem pacjentów psychiatryków. Mam wrażenie, że społeczeństwo ma w sobie ciągle jeszcze zbyt mało empatii i współczucia dla kogoś, kogo dusza cierpi.
1: I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask to nie był krzyk, to był wrzask. I widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie. Trzech sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji. Gdzieś się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana.
0: Podobne sceny to codzienność szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy to jednak oznacza, że trzeba się ich bać?
1: W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, śpisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala, że nigdy mi się już nie zachce żyć.
0: W przypadku bohaterki reportażu, do którego wysłuchania już za chwilę was zaproszę, apetyt na życie został odzyskany.
1: Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom nadzieję, że może być inaczej.
0: A pod adresem szpitala psychiatrycznego, w którym zdrowiała przez wiele tygodni, pojawiło się coś w rodzaju tęsknoty.
1: Ja czasami, no jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazuję, że ja bym tam wróciła.
0: Weronika, którą już zaraz poznacie, trafiła do szpitala psychiatrycznego 6 lat temu. 4 tygodnie była na tak zwanym ostrym oddziale, a potem kolejne tygodnie w terapii grupowej. Po zakończeniu leczenia i odzyskaniu kontroli nad ciałem i umysłem rozpoczęła projekt Wlepka na dziś. Tworzy hasła propagujące równość oraz dbanie o swój dobrostan psychiczny. Do posłuchania jej historii pełnej wzruszeń, cennych refleksji i zwrotów akcji. Zapraszam was w imieniu naszej reporterki Oliwii Krettek.
1: Czułam, że wtedy byłam zawieszona między życiem a śmiercią. Nie byłam w stanie ani żyć, ani umrzeć. Ważyłam wtedy w wieku 27 lat 37 kg, plus nadużywałam szkodliwie substancji psychoaktywnej. Werka Szaciłowska w sieci działam jako wlepka na dziś. Więc tak sobie siedziałam na tej barykadzie i trochę nie wiedziałam, co dalej. Znalazłam jakieś tam zapiski sprzed 6 lat i tam były na przykład teksty, że idę spać, ale mam nadzieję, że się nie obudzę. Jak chodziłam do sklepu, to stawałam przed półką i zaczynałam płakać, bo widziałam wszędzie plastik. Ja w ogóle widziałam koniec świata. Czułam, że po prostu już nic jako ludzkości nas nie czeka. No i żyłam sobie w tym czarnym tunelu i było bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. I akurat stanęła na mojej drodze terapeutka, która też szkoli terapeutów. Zobaczyła mój stan i powiedziała, że jadę do szpitala. Powiedziałam, okej, ale jutro. No i pojechałam na drugi dzień. I chciałam się pożegnać po prostu z ludźmi, którzy mnie otaczali, dlatego też powiedziałam, że dopiero na drugi dzień chcę jechać, a nie, że nagle w tym momencie, bo też nie było takiego nagłego ryzyka utraty życia czy zdrowia, w sensie byłam na etapie trzeciego stopnia wygłodzenia wagowo, ale nie miałam myśli samobójczych, w sensie ja nie byłam typem samobójcy, nigdy nie miałam też takiej chęci realizacji, nawet jak się pojawiały, że chciałam to skończyć, to nie miałam chęci realizacji. Jednym z moich ulubionych filmów jest Lot nad kukułczym gniazdem. To jest klasyka, bardzo drastycznie pokazuje szpital psychiatryczny, tylko że to jest chyba jeszcze z czasów szpital dla obłąkania chorych. My już z tego wyszliśmy, zaczynamy w Europie, na Zachodzie, traktować ludzi chorujących psychicznie jako ludzi, a nie po prostu jakiś margines społeczeństwa, którym nie należy się przejmować. Ja też nie mam porównania dużego, bo ja byłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 2 razy. Instytut Psychiatrii i Neurologii przeszedł remont. W sensie te sale są czyste, białe, zadbane. Było okej, w sensie tak samo żywieniówka. To też mówi się o szpitale, tak źle sobie z tym jedzeniem radzą. W szpitalu psychiatrycznym w Warszawie jest catering. W sensie tam przyjeżdża zamawiana kuchnia i okej, to nie będzie najpyszniejszy obiad z restauracji, ale da się zjeść i jest kaloryczny. Ja też miałam bardzo specyficzne żywienie, bo miałam 4,5 tysiąca kalorii i miałam dokładnie dietę pudełkową, że dla mnie przychodziło osobno jedzenie, bo musieli po prostu bardzo pilnować, żebym jadła odpowiednią ilość kalorii i przytyła chociaż trochę, bo mi się zaczęły już kości z niedożywienia rozkładać i zaczęły być, że tak powiem, budulcem jakimkolwiek, żebym przetrwała cokolwiek, w sensie to głodzenie. I też chciałabym powiedzieć, że to głodzenie nie wynikało z anoreksji. Ja nie mam anoreksji, nigdy nie miałam, bo można nie jeść też z innych powodów.
2: Dlaczego przestałaś jeść?
1: Mówi się, że są dwie grupy ludzi w kontekście stresu. Jedni się objadają, a drudzy przestają jeść. Ja jestem w tej drugiej grupie. Stres, lęk, bardzo podwyższony poziom kortyzolu, który miałam od zawsze, no bo żyłam w trochę niestabilnych warunkach jako dziecko i mi się wydaje, że to się już zaczęło dawno temu. Jako nastolatka już miałam te problemy. Ja też całe życie bardzo mało ważyłam, ale takie już z zaburzeniami odżywiania, to myślę, że liceum, po koniec gimnazjum już tak srogo. Myślę, że to jest tak, że często się nie je, bo nie wierzę się, że się zasługuje na to jedzenie. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale musisz polubić siebie, żeby pokonać zaburzenia odżywiania, moim zdaniem. Myślę, że też trochę o tym jest ruch body positive, że jedni mówią, że to jest promocja otyłości. Nie. To jest promocja tego, żeby zaakceptować siebie, żeby uwierzyć, że warto zainwestować w swoje zdrowie i w siebie. Czyli jeżeli mamy osobę otyłą, to ona wie, że jest otyła. Tylko ona musi polubić siebie, bo jeżeli nie będzie siebie lubić, to nigdy w życiu z tej otyłości nie wyjdzie. Więc u mnie to było chyba brak akceptacji samej siebie.
2: Nie lubiłaś siebie.
1: Myślę, że znowu to są dwa wilki we mnie. Z jednej strony zawsze byłam mocną osobowością i byłam pewna siebie, ale myślę, że to też było podszyte jakimś tam lękiem i pewną pozą.
2: Jesteś w ogóle w stanie określić taki moment, kiedy to się wszystko zaczęło sypać u ciebie, że w pewnym momencie tak było źle, że doprowadziło do tej sytuacji, kiedy ta znajoma ciebie zobaczyła i...
1: Myślę, że zaczęcie palenia jointów to był ten etap, który już mnie zaczął wprowadzać w dół całkowity. Ja całe życie żyłam względnie w trzeźwości. Nie za bardzo lubiłam alkohol. Czasem mi się zdarzyło, jak to na nastolatce, czy gdzieś na początku studiów. Ale gdzieś zawsze stroniłam. W sensie, ja bym naprawdę na palcach dwóch rąk bym obliczyła, ile razy byłam naprawdę pijana. No ale gdzieś te jointy się pojawiły i też to jest o tyle zabawne. Znaczy, nie wiem, czy zabawne. Ja zaczęłam palić, żeby jeść. Ja chciałam jeść. Ja przez lata wyszukiwałam w Google frazy, jak zacząć jeść, jak mieć apetyt, co zrobić. Ja kupowałam sobie syropy na apetyt, które kupuje się dla starszych osób lub dla dzieci, które nie chcą jeść. I nic nie działało. Jara nie działało. Początkowo było tak, że po prostu robiło takie gastro, że ja w końcu byłam w stanie jeść z przyjemnością. Ja miałam zaciśnięty przełyk. Ja jak próbowałam jeść, to wyglądało to tak, że robiłam sobie kanapkę, chleb, masło, wędlina, bo też sensorycznie przez ADHD mam problem, że na przykład położyć pomidora na kanapce w życiu. Talerzyk z kanapką, obok stała herbata letnia, taka lekko słodka. Ja brałam kęs i każdy kęs popijałam, żeby mi się rozpuścił w buzi, żebym była w stanie to przełknąć. Więc ja próbowałam z tego wyjść, to też nie jest tak. Ale z drugiej strony, w trakcie terapii trochę wyszło, że często osoby chore, niezależnie czy mówią o zaburzeniach odżywiania, czy o nowotworze, różne rzeczy, nie chcą być zdrowe. Bo nauczyły się tak funkcjonowania w swojej chorobie, że nie wiedzą, jak będzie wyglądać rzeczywistość, jak będą zdrowe, czy ludzie w ogóle będą się nimi przejmować. I że bardzo często wygodniej jest im chorować. Tylko, że mają zainteresowanie ludzi. I ja tak miałam trochę z zaburzeniami odżywiania, że musiałam się trochę pogodzić z myślą, że jeżeli zacznę jeść, to ludzie przestaną się interesować, czy je jem. Więc ja przestanę mieć pewien rodzaj uwagi, który miałam przez całe życie. No bo każdy, werka zjedz, werka zjedz. Ja wiem, że to jest z jednej strony kijowe, ale dawało mi pewną uwagę i musiałam się trochę pogodzić z tym, że jej nie będzie. Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie. Ostra depresja cię kwalifikuje. Myśli samobójcze, nawet bez chęci realizacji cię kwalifikują. Zaburzenia odżywiania, czyli w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, na przykład z niskiej wagi lub z wysokiej. Bezsenność. Jest bardzo dużo rzeczy, które mogą kwalifikować człowieka do szpitala psychiatrycznego. Nadużywanie substancji psychoaktywnej. No i było tak, że ta osoba, która mi pomogła na początku, ta superwizorka, w sensie to było ciąg przyczynowo-skutkowy wyglądał tak, że znajomy się mnie zapytał, czy idę z nim na ściankę. Powiedziałam, że mi się nie chce i on poczuł, że za rzadko wychodzę z domu i gdzieś się zaczynam coraz bardziej izolować i powiedział, przyjeżdżam dzisiaj do ciebie z Magdą, tak miała ta osoba na imię. I ona na mnie popatrzyła i mówi, ty jedziesz do szpitala. I na drugi dzień, pamiętam, że ona przyszła i zapytałam się, była godzina, nie wiem, 21 chyba. Ona mówi, dobra, to się pakuj, w sensie tam sobie przygotowałam rzeczy. Ona mi też trochę powiedziała, co mogę, czego nie mogę, bo też jest bardzo restrykcyjne to, co można wnieść na oddział. I pojechałyśmy najpierw na oddział na Nowowiejskiej, ale okazało się, że istnieje coś takiego w psychiatrii jak rejonizacja. Więc odesłali mnie, szczerze, na szczęście, do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który jest też instytutem badawczym, więc też trochę inny standard chyba jest w tym ośrodku, chociaż nie byłam na Nowowiejskiej, to co prawda bardziej obskurnie wyglądał ten szpital tak od zewnątrz. I po prostu przewieziona zostałam na szpitalny oddział ratunkowy psychiatryczny, bo istnieje coś takiego jak SOR psychiatryczny. I tak naprawdę mówiła za mnie Magda. Bo ja właśnie nie czułam, że ja się kwalifikuję do tej pomocy. Bo gdzie ja? Przecież ja nie wiem, nie próbowałam się zabić. Nie mam psychozy. Nie próbowałam komuś zrobić krzywdy. Ja przecież tylko nie chcę żyć. Ja tylko nadużywam jarania. Ja tylko nie jem. W sensie to nie są przecież rzeczy, które tak w pierwszej myśli ciebie kwalifikują do szpitala. No ale bez dwóch zdań od razu mnie przyjęli. Ja nie do końca pamiętam ten moment przyjęcia. Też przyznam szczerze, że byłam zjarana. W sensie ja pamiętam, że Magda do mnie przyjechała, zapytałam się, czy mogę zajarać. Powiedziała, że wolałaby, żeby nie. I moja przyjaciółka, która ze mną siedziała, popatrzyła, ale przecież ona od rana do wieczora jest zjarana. Bo ja żyłam już w takim trybie, że ja nie miałam momentu trzeźwości. Więc ja zapaliłam jeszcze ostatniego jointa. O 21:00. Na oddział F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii zostałam przyjęta przed 2:00 w nocy. Trochę się bałam, ale w sumie miałam trochę oswojony ten temat, bo z jednej strony mamy, nie wiem, przerwaną lekcję muzyki, mamy Lot nad kukułczym gniazdem, mamy bardzo dużo przebudzenia, bardzo dobry film też z Seanem Pennem. Dużo takich wizji tego psychiatryka właśnie obskurnych, których trzeba się bać. I okej, miałam taką dziwną sytuację, że ja przychodzę, staję przed tą dyżurką pielęgniarek i za mną nagle stoi człowiek. Ja myślałam, że on jest jakimś, nie wiem, sanitariuszem. Nie, on był jednym z pacjentów. I on tak sobie chodził po tym oddziale. Był taki bardzo duży. No i początkowo mnie położyli na sali z dozorem, czyli tam masz kamery. I jeżeli dobrze pamiętam, są szyby od gabinetu pielęgniarek, w sensie dyżurki. I one widzą dwie sale jednocześnie, czyli na przykład mają tam przez pierwsze, nie wiem, 3 doby pacjenta, żeby widzieć, jak on się zachowuje, czy można go przenieść do tych mniejszych pokoi, gdzie, to też jest bardzo taka rzecz, którą ludzie się zaskakują, w większości pokojów w psychiatryku są łazienki. Nie jest, znaczy wiadomo, jest jedna taka ogólnodostępna i właśnie dla tej dozorowanej sali, ale ja miałam normalnie łazienkę w pokoju.
2: I to były pojedyncze pokoje?
1: Nie, pięcioosobowe. I akurat miałam super turnus, bardzo dobrze wspominam osoby, z którymi byłam w pokoju. Ja nie trafiłam do pokoju z nikim chorym psychicznie, z takim stanem odrealnienia. Ja miałam osoby raczej nadużywającej leków. By jeden bardzo abstrakcyjny przypadek, ciąży urojonej, gdzie musiałam w ogóle wejść w tryb, kurde, to brzmi tak abstrakcyjnie, że mówię, ktoś to wymyślił. No i zaczęłam czytać sobie publikacje naukowe na ten temat, więc miałam taki przypadek. Miałam dziewczynę też po próbie samobójczej, 18-latkę. I tutaj też jest pewna wada moim zdaniem systemu, bo to nie do końca jest osoba nadająca się na oddział dla dorosłych osób, a nie łapie się już w dziecięcy. Ta osoba jeszcze nie ma obycia, nie wie, jakby bardzo źle znosiła ta dziewczyna pobyt. Co prawda te relacje bardzo rzadko są w stanie przetrwać, bo myślę, że spotykamy się w bardzo trudnym momencie swojego życia i nie do końca chcemy czasem do niego wracać. W sensie, że osoby z psychiatryka przypominają nam o tych naprawdę bardzo złych momentach życia. Więc ja mam jedną przyjaciółkę ze szpitala, ale to dlatego, że zamieszkałyśmy razem. Więc trochę tak wyszło, że w pewnym momencie byliśmy na siebie skazane, no ale znamy się już 6 lat i nadal jesteśmy nierozłączne, więc też się da. Tylko no nie jest to takie naturalne, że ludzie ze sobą utrzymują kontakt. W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, śpisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala. Że nigdy mi się już nie zachce żyć. Ja byłam już na takim etapie. To jest trochę tak, jak boli cię tak bardzo ząb, że cieszysz się na wizytę u dentysty. To jest chyba trochę ten etap, że już możesz się tego dentysty bać, ale tak cię boli, że mówisz, Boże, on mi da ulgę. Ja wierzę w naukę, więc ja trochę podeszłam do tego, dobra, idę do tego szpitala, tam są lekarze. Muszę im zaufać, bo ja nie mam tej wiedzy. Zobaczymy, co będzie. I też u mnie jest taka dziwna historia, że spędziłam pierwsze 2 lata swojego życia w szpitalu. Bo się urodziłam za wcześnie i leżałam sobie na Marszałkowskiej, na Litewskiej de facto w Warszawie. W szpitalu przez 2 lata miałam tylko przepustki do domu. Może gdzieś podświadomie byłam nauczona funkcjonowania, że są ludzie wokół mnie i że to się zmienia i tak dalej. Ja też mam w sobie gen opiekunki, więc widziałam, jak ktoś potrzebował pomocy, to gdzieś wchodziłam w jakiś taki tryb, że po prostu starałam się zaopiekować tymi osobami. Też bardzo łatwo mi idzie nawiązywanie relacji, więc ja szybko jakoś się tak oswoiłam z tymi osobami na oddziale. Paliłam też papierosy wtedy jeszcze, więc palarnia to super miejsce do po prostu interakcji społecznych. Po drugie, jak się ma szlugi, to już w ogóle się jest królem na oddziale psychiatrycznym. I z małymi wagonami przywoziła po prostu. I to jeszcze ukraińskie papierosy, bo nie pracowałam wtedy, no byłam w szpitalu, więc musiałam jakoś budżetowo do tego podejść, więc jakby ja byłam królem, bo mama mi co mi kartonami to przywoziła. Więc nie bałam się. Naprawdę się nie bałam. Te pierwsze 3 noce... Myślę, że też miałam dość łaskawe traktowanie, bo wiadomo, wszystko jest chorobą psychiczną, o czym mówimy, ale są różne rodzaje choroby psychicznej. Są pacjenci, którzy w ogóle nie są świadomi. Jeżeli są w schizofrenii, w psychozie, oni nie ogarniają, co się wokół nich dzieje. Ja byłam pacjentką tak zwaną świadomą. Czyli ja wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. Nie ma opcji maszynki do golenia. Bo ostrza. Jak ja akurat zostałam przyjęta do szpitala, to w ogólnej łazience nie było zasłon w prysznicach, bo dziewczyna się próbowała powiesić na prysznicu, więc musieli się tego pozbyć. Niestety była skuteczna próba samobójcza mężczyzny na tym oddziale. Niestety skuteczna, zrobił to w okresie, kiedy były wydawane posiłki i był największy rumor po prostu na oddziale.
2: W trakcie twojego pobytu to było?
1: Zaraz przed. I to też jest tak, że na tym ostrym oddziale nie ma widelcy i noży. Wszystko jest łyżką. Wszystko. Każda rzecz jest jedzona łyżką, więc to też
2: czyli
1: jest
2: tak... pokrojona jakoś wcześniej?
1: Nie, łyżką.
2: Okay.
1: Dostajesz kotleta, łyżką kojesz. A czyli łyżka jest moim zdaniem najbardziej uniwersalnym sztućcem. To inna sprawa. Ale tak, nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy. Nie możesz mieć butów sznurowanych. Jest sporo takich rzeczy, których nie można mieć na oddziale ostrym w psychiatryku. Kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę. Więc ja miałam specjalnie taki kabel, który ma 5 cm maksymalnie długości i taki możesz mieć. A tak to masz telefon raz dziennie, możesz oddać do ładowania na godzinę i dostajesz. Więc też szczerze, nigdy w życiu nie odpoczęłam tak jak przez ten okres w szpitalu. Bo miałam wymówkę, nic nie mógł ode mnie chcieć. Bo we mnie działa telefon, zostawiałam gdzieś jakby... Ja naprawdę bardzo dobrze wspominam pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Tylko też mi mówili, że trochę trafiłam na taki grzeczny turnus, bo są różne. To jest też tak, że są osoby, których można się trochę bać. Ja myślę, że sobie racjonalizowałam pewne rzeczy. Ale pamiętam taką sytuację, jak o 21 jest przyjęcie leków. I my się ustawiamy w kolejce, bo tam te osoby żyją wokół tego. Leki, jedzenie. Tak sobie funkcjonują. No i ustawialiśmy się w kolejce tam o 21 po te leki. I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask, to nie był krzyk, to był wrzask. I widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie. Nie wiem, może 1,60 m wzrostu. Drobna dziewczyna, nie była gruba ani nic. 3 sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji. Myślę, że lekkiej psychozy. No i właśnie a propos tej 18-latki. Ona zareagowała tak, że ją sparaliżowała, ona się zmieniała w kamień. Bo ona nie umiała sobie zracjonalizować. Jeszcze pochodziła z konserwatywnego środowiska, więc jej się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana ta dziewczyna. No ja wiedziałam, że po prostu jest psychoza, ale miałam w głowie od razu... Bo na drugi dzień miałam terapię indywidualną, bo też w szpitalu jest terapia indywidualna dla osób takich jak ja, w sensie akurat dla mnie, w sensie z zaburzeniami odżywiania i tak dalej. I przychodzę na tę terapię i mówię, czy to jest coś nie tak, że ja na to nie zareagowałam, że mnie to nie ruszyło? Pytanie dlaczego? No bo wiedziałam, że zaraz przyjdzie lekarz i pomoże tej osobie. Czy pani zracjonalizowała? No tak. I mi jest dużo łatwiej mi było przechodzić pewne rzeczy. Akurat ta osoba urodziła za wcześnie trochę swoje jedno dziecko. To była jedna rzecz, która tam w ogóle spowodowała, że ona trafiła na ten oddział. Jeszcze okazało się, że ma dziecko w spektrum i czuła, że jest po prostu złą matką. I ta psychoza jej wjechała taka poporodowa, hardkorowa. Ale na drugi dzień już nie było tego problemu. W sensie ona dostała leki i jakby normalnie się już rozmawiało z dziewczyną. Więc to też jest tak, że jak się myśli o psychozie, to nie jest stan permanentny bardzo często. On trwa, dostaje się leki i on przestaje być taki intensywny na przykład. Jak już mnie przenieśli z tego ostrego oddziału na lżejszy, to chciałam odwiedzić koleżanki, już nie mogłam, bo trafił tam człowiek, który w nocy powybijał wszystkie szyby w izolatkach. I uważam, że wielkie szapoba, bo lekarze przychodzą na kontrolę, robią obchód. Szapoba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie. Był taki człowiek, który w ogóle standardowo już jest dużo recydywistów tak zwanych, czyli oni wracają często. I był taki człowiek, chyba pułkownik miał ksywę, ja byłam wtedy na tym oddziale, on w ogóle chodził po oddziale w środku nocy, zaglądał ludziom do szafek, ale był bardzo specyficzny. I na przykład jak dostawał jakiegoś ataku, to tak, bo też o to są pytania, tak, istnieje coś takiego jak pasy. W szpitalach psychiatrycznych stosuje się to dla pacjentów, którzy zaczynają stwarzać zagrożenie dla współpacjentów. Albo dla siebie, albo dla lekarzy, bo też tak może być. I na przykład ten pułkownik wylądował raz w pasach, krzycząc cały czas, że chce mu się sikać. No i w pewnym momencie już trzeci raz powiedział, one go odpięły i on już był odpięty, mógł iść do łazienki i sikał się w łóżko, żeby im zrobić na złość. Był gość, który zaczął pluć na lekarkę. W sensie różne rzeczy się dzieją. Różni ludzie, no właśnie tak jak mówię, często ludzie są przywożeni przez policję, bo na przykład, nie wiem, wpadną w szał i zaczynają rozbijać wszystkie meble w mieszkaniu siekierą.
2: A jak wyglądał twój dzień? Miałaś jakieś zajęcia, jakąś terapię o stałych godzinach? No pewnie o stałych godzinach te posiłki, o których mówisz, które jadłaś łyżką.
1: Na tym ostrym oddziale nie ma sztywnego planu działań, bo jakby jest taki rozpiska typu psychorysunek albo grupa wsparcia, terapia grupowa czy coś takiego, ale nie jest obowiązkowe uczestnictwo. No bo tak jak mówię, ostry oddział jest, to jest ostry oddział przejściowy, diagnostyczny, więc tam trafiają wszyscy. Na przykład standardowo w nocy przywozili ludzi w kajdankach po jakiejś psychozie czy coś takiego. No rano już byli potulni, więc na grupę sobie szłaś, mogłaś z niej wyjść. No też osoby na przykład przychodziły, po 5 minutach wychodziły, bo nie były w stanie usiedzieć. No, ale na tym ostrym oddziale, na F5, tego nie ma. To jakby jest taki luźny ten plan. Natomiast na F6, czyli oddziale już dla osób z zaburzeniami osobowości, ten plan zajęć jest. To też są rodzaje psychorysunek, terapia grupowa czy coś takiego, tylko są obowiązkowe, bo to jest oddział, który w przypadku moim akurat miał zadziałać tak, że miał mnie zaktywizować do wyjścia ze szpitala. Czyli ja byłam 4 tygodnie na tym ostrym oddziale i po tych 4 tygodniach trafiłam na 2 tygodnie na ten lżejszy oddział, który jest otwarty. W sensie z niego możesz wyjść. Tam zajęcia były do godziny 14, bo to jest tak rano, tam o 8 chyba 30 śniadanie. Później te zajęcia były tam do 14, o 14 był chyba obiad. I od 14 po tym obiedzie już miałaś czas wolny. Tam o 21 była godzina policyjna, że drzwi się zamykały. Więc taki luz. W sensie jakby ja czasami, no jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazuję, że ja bym tam wróciła. Przez pierwsze 2 tygodnie, to jest bardzo zabawne, mam w ogóle koszulkę na sobie Zeusa, to jest raper. Jest napisane na tej koszulce 1 milion i to jest o tym, żeby każdy człowiek pamiętał, że ma w sobie ten potencjał, który może wykorzystać. Zeus jest raperem. I Zeus 3 dni po tym, jak trafiłam do szpitala, ja trafiłam 23 stycznia, puścił kawałek ze swoją żoną Justyną Kośmierczyk, Brzeg. I to jest kawałek o tym, że jestem w tej otchłani i nie chcę z niej wychodzić, więc nawet nie podawaj mi sieci. Ja nie chcę. Ja jestem w tej czarnej, przepraszam, nie powiem co. Nie chcę wychodzić na brzeg. Nie chcę. I przez pierwsze 2 tygodnie ja cały czas słuchałam tego kawałka, bo ja czułam, że jestem w tym miejscu, że ja w ogóle nie czułam przez pierwsze 2 tygodnie, że cokolwiek stanie mi jest pomóc, że ja nie czułam żadnej nadziei. Ja nie czułam... Myślę, że czułam bardzo duży smutek. Bezsilność, brak nadziei. I przez pierwsze 2 tygodnie cały czas czułam, że nic nie jest w stanie mi pomóc, bo ja też schodziłam z leków, nie byłam na lekach, brałam tylko leki nasenne, bo oni mi dawali, bo też w szpitalu dają po prostu te leki nasenne, bo różne rzeczy czasem ludzie krzyczą, więc żeby spać i tak dalej. Przez pierwsze 2 tygodnie czułam, że nic mi nie jest w stanie pomóc. I po 2 tygodniach zaczęłam widzieć jakieś takie światełko w tunelu, w sensie zaczęłam czuć, że mogę iść jeszcze w stronę światła. I po 2 tygodniach, to właśnie jest a propos Zeusa, jest kolejny kawałek, który wtedy wjechał na kolejne 2 tygodnie i to był kawałek Hipotermia. Też jest o depresji i o takim złym stanie, ale na samym końcu mówi, że nie wychodzę z kina, póki trwa seans. Czyli, że jest ta nadzieja, że jeszcze mogę walczyć, że jeszcze gdzieś dojdę dalej, że jakby coś więcej jest. I po kolejnych 2 tygodniach ja już czułam, po pierwsze, że szpital stwarza w ogóle taki prowizoryczne życie społeczne. Więc masz dużo kontaktów z ludźmi. Ja się bardzo dobrze tam czułam. W sensie było dużo ludzi.
2: Czyli nudy nie było?
1: Nie, grałam sobie w Scrabble, w Tabu. Tam są gry planszowe, czasem jakiś film włączą. I po tych kolejnych dwóch tygodniach wjechał inny kawałek. Siewca, też Zeusa. Jest o tym, że trzeba siedzieć dobro. Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom po prostu nadzieję, że może być inaczej. I to jest mój tryptyk depresyjny. Zaczynam od brzegu Zeusa, następnie wjeżdża hipotermia Zeusa i na samym końcu wyjeżdża siewca. Nawet siewce mam wydziaranego, w sensie mam kłosy zboża jako symbol tej piosenki. Jest to mój hymn życiowy po prostu. Bardzo polecam, gorąco polecam kawałki Zeusa. I po tych 6 tygodniach miałam nadzieję. I to jest zabawny moment i plot twist. 6 marca 2020, wychodzę ze szpitala, trafiam do domu. Wiem, że moja znajoma, wtedy jeszcze znajoma ze szpitala, za jakiś czas do mnie dołączy, jak wypiszą ją ze szpitala. Ale już ostatnie dni w szpitalu żyliśmy tym, że pojawił się wirus z Chin. Jeszcze wtedy chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali, co będzie się działo. Ja wyszłam 6 marca, musiałam znaleźć jakąkolwiek pracę, bo nie miałam pracy. Musiałam w ogóle, jeszcze miałam plan właśnie, że wracam do tego szpitala. Miałam w ogóle po pół roku wrócić. I 13 marca, ja zdałam w ogóle cudem, ja nie wiem, w ogóle wszechświat działa na moją korzyść. Znalazłam pracę między 6 a 13 marca na umowę o pracę. Tak, akcja, reakcja. I 13 marca ogłosili lockdown. A ja w wypisie miałam napisane, żeby wrócić do życia społecznego, bo ja w 2019 się bardzo wyizolowałam. Jak to mówił mem, wybrałem beznadziejny rok na ogarnianie swojego życia. I to był ten rok. Później trafiłam do szpitala drugi raz. I to była już hospitalizacja dzienna, czyli byłam od rana do popołudnia przez 3 miesiące na terapii grupowej.
2: Pomogło?
1: Myślę, że tak. Myślę, że niestety depresja, czy... No myślę, że głównie depresja, bo myślę, że u mnie to głównie jest to. Jeszcze nerwica lękowa raz na jakiś czas się bardziej uaktywnia. To jest coś, co wraca. Nie da się z tym całkowicie rozprawić raz o dobrze. Wraca. Ale człowiek wie, gdzie może szukać pomocy. To daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa w sumie. Bo teraz, gdyby było już bardzo źle, wiem, że mogę pojechać sobie na Sobieskiego do Instytutu Psychiatrii i Neurologii na SOR i powiedzieć, że jest jak jest. I że chyba potrzebuję turnusu w szpitalu. Jestem też w terapii indywidualnej teraz. Już od lat jestem na lekach i też jakby chciałabym normalizować to, że niektórzy są na lekach całe życie antydepresyjnych na przykład. Ja jestem takim przypadkiem, bo próbowałam z tego zejść. Zawsze się to kończyło bardzo złym stanem psychicznym i pogodziłam się z tym, że tak jak cukrzyk musi brać insulinę, tak ja muszę brać leki antydepresyjne, przeciwlękowe. Leki na ADHD, a to też przez lata nie było diagnozowane ADHD, a niestety ADHD nie leczone, w sensie nie wiem, czy można mówić o leczeniu neuroróżnorodności, bo to nie jest choroba, to jest pewne zaburzenie. Ja bym bardziej mówiła to o nastrojeniu radia, bo można w ADHD dojść do etapu, że ADHD przestaje przeszkadzać. Ale niezdiagnozowane ADHD właśnie prowadzi do zaburzeń lękowych, do błędnie diagnozowanej depresji. Plus myślę, że bez diagnozy właściwej człowiek jest bardzo samotny, bo czuje, że coś jest nie tak, ale nikt mu nie chce powiedzieć co. A co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom. Chciałam coś z tym zrobić. Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii i starałam się gdzieś to wyprostować. W sensie nie porzuciłam na sobie hospitalizacji, inaczej. Czyli naklejałam plasterek i jedziemy. Nie, bo zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy. No i mówię, wszystko. W sensie naprawdę szpital dał mi wszystko. Ja 23 stycznia co roku obchodzę swoje odrodziny, bo już naprawdę myślałam, że moje życie się skończyło i gdybym nie trafiła wtedy do szpitala, myślę, że już bym nie żyła. I co roku 23 stycznia robię sobie jakiś tatuaż. Tatuaże w ogóle są moimi talizmanami w życiu. Mam ich 36 i każdy ma swoje znaczenie. I na przykład mam wytatuowany tytuł piosenki, w sumie płyty Kwiatu jabłoni nie mogło być nic, bo ja też czuję, że ten tekst jest trochę o mnie, że mogło być nic, a jest wszystko. Siewce mam wytatuowanego. Mam rok 2020 wytatuowany, który dla wielu był bardzo traumatyczny. Dla mnie był naprawdę rokiem poukładania sobie przynajmniej jakichkolwiek fundamentów mojego życia obecnego. nawiązania bardzo wartościowych relacji w tym czasie, więc szpital daje wszystko, tylko trzeba zaufać, trzeba, jakby to jest też to, że często ludzie w kryzysie się zniechęcają, w sensie odbijają się od ściany, już nie chcą. Ja przez lata szukałam dobrej terapeutki, znalazłam ją w wieku 27 lat dopiero i poukładała mi wszystko w głowie, więc mówię, jeżeli potrzebujecie, idźcie do szpitala, to naprawdę nie jest takie straszne miejsce. Ci lekarze naprawdę chcą pomóc, nie faszerują lekami ludzi, żeby ich ogłupić i naprawdę to miejsce potrafi zmienić życie. Będąc w szpitalu psychiatrycznym, trzeba się pogodzić z tym, że niektórzy nie dotrwają. I był taki człowiek, który cały czas mi powtarzał, jakby to jest straszne, bo on cały czas mi mówił, że jeżeli nie będę miała planu po wyjściu ze szpitala, to tu wrócę. Więc ja sobie bardzo powziąłam te słowa do serca. Miesiąc później ten człowiek się zabił. Myślę, że go choroba afektywna dwubiegunowa przygniotła. Myślę, że to jest też tak, że ludziom się wydaje, że ci, którzy chcą już skończyć swoje życie, to są osoby, które po prostu chcą to zrobić. Nie, czują tak duży ból, nic nie jest w stanie go uśmierzyć, że czują, że to jest jedyna opcja. I tu nie chodzi nawet o to, że oni widzą nadzieję. Po prostu czują taki ból. I nic już do nich racjonalnie nie dochodzi. Nie są w stanie tego niczym zatrzymać. Dlatego też często ludzie sięgają po używki, po alkohol, po narkotyki, które to znieczulają. Ale to też jest zgubna droga bardzo, więc no są dobre historie i złe. Ta moja przyjaciółka, że tak powiem, no, pracuje ze mną teraz w jednej organizacji. Radzi sobie w życiu, też w terapii. Ale to też jest osoba, która chciała zmiany, bo to jest tak jak z uzależnieniem. Musisz chcieć zmiany. Jak jej nie chcesz, to nikt za ciebie świata nie zmieni, no, twojego. Najbardziej mnie chyba zaskoczyło to, że to miejsce naprawdę zwraca ludziom nadzieję. Ktoś mówił, że on nie widzi nadziei. To ja zawsze powtarzałam, daj im 2 tygodnie. I wtedy oceń, czy tej nadziei nie widzisz. Też mi później lekarz mówi, że te 2 tygodnie pierwsze są najtrudniejsze. I że po tych 2 tygodniach człowiek zaczyna czuć, że może się coś zmienić. I zawsze im powtarzam, 2 tygodnie. 2 tygodnie po prostu sobie dajcie. I bardzo dużo osób, wielu osobom w sumie to pomogło. Mam takiego kolegę, który w ogóle wyjechał do Stanów, a miał bardzo duże takie nerwicowe problemy OCD. Wyjechał do Stanów i tam się na reżysera szkoli. Ja bym chyba chciała może na podsumowanie znowu powiedzieć to samo. Co mi dał szpital? Wszystko. W sensie naprawdę dał mi wszystko. Dał mi możliwość odrodzenia. I naprawdę uważam, że to był jeden z największych kamieni milowych mojego życia. Nic tak bardzo nie zmieniło mojego życia jak 23 stycznia 2020 roku. Rok później, po wyjściu ze szpitala, z tego ostrego oddziału, uruchomiłam projekt Glebka na dziś, który jest projektem, który z jednej strony ma promować równość, takie właśnie równościowe, feministyczne trochę przekazy, ale w bardzo dużej mierze opiera się o zdrowie psychiczne. Mam bardzo dużo wlepek w stylu nie martw się, to minie. Też mam czasem zły dzień, to jest okej mieć zły dzień. I mam wlepkę, chodzę na terapię, a ty? I staram się promować zdrowie psychiczne, w ogóle dbanie o siebie, żeby ludzie nie demonizowali zdrowia psychicznego i traktowali je tak jak zwykłe fizyczne zdrowie. No i tak, ale wszystko się zaczęło od wlepki, rób dobro. I ja w ogóle, to jest moja chyba dewiza życiowa i to mnie, bo ty pytałaś, co mnie doprowadziło do szpitala. Ja wiem, co mnie doprowadziło do szpitala. Że przestałam mieć nadzieję, przestałam się chcieć robić dobro. Ja straciłam swój trzon. Jakby ja poczułam, że to już wszystko nie ma sensu. Jak wyszłam ze szpitala, to ponownie poczułam, że to dobro ma bardzo duże znaczenie w świecie i że ja chcę je dawać ludziom, chcę dawać ludziom to światło, o którym mówi Zeus w kawałku Siewca. I odzyskałam tę nadzieję. I chyba w ogóle uważam, że nadzieja to jest najważniejsza rzecz w życiu i nawet sobie wydzierałam ten napis i to w takim ważnym miejscu na szyi, także jest cały czas widoczny. Uważam, że nie ma nic ważniejszego w życiu niż nadzieja.
0: Dziękuję za wysłuchanie reportażu Oliwii. Sądzę, że dobrze pokazuje on, że z większości kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym da się wyjść, tylko trzeba pozwolić sobie pomóc, nie bać się tej pomocy przyjąć i zrobić to na czas. A statystyki dotyczące hospitalizacji psychiatrycznych w Polsce wskazują na rosnącą falę zaburzeń psychicznych, szczególnie wśród młodych ludzi. Ponad 25% Polek i Polaków, czyli ponad 8 milionów osób, cierpi w swoim życiu na różne zaburzenia psychiczne. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jednocześnie tylko 16% osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało w ostatnich latach z pomocy psychiatrycznej albo psychologicznej. Oznacza to, że wiele osób pozostaje bez profesjonalnego leczenia, choć tego wymaga. Dostęp do leczenia psychiatrycznego w Polsce nie jest idealny, ale jest. A leczenie to jest na bardzo wysokim poziomie. Co z tego, skoro pacjentów tak często hamuje wstyd albo niedowierzanie w to, że fachowej pomocy medycznej pilnie potrzebują?
1: Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie.
0: Ukryta epidemia problemów psychicznych generuje ogromne koszty zdrowotne i społeczne. To przede wszystkim nieobecności w pracy, renty i obniżona jakość życia, jeśli pacjenci nie dostaną wsparcia na czas. W ostatnich latach ZUS masowo przyjmuje zwolnienia lekarskie od lekarzy psychiatrów. Depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres to główne przyczyny L4. Warto, żebym wspomniał o tym, że opieka psychiatryczna w Polsce zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi, które są w zasadzie jednym z głównych problemów systemu ochrony zdrowia psychicznego w naszym kraju. Braki te dotyczą zarówno lekarzy psychiatrów, w tym szczególnie dziecięcych, jak i personelu pielęgniarskiego oraz terapeutów. Sytuacja ta prowadzi do zamykania oddziałów, zamykania psychiatrycznych izb przyjęć oraz wielomiesięcznych, a czasem nawet i wieloletnich kolejek do specjalistów. Personel szybko się starzeje, a kolejka następców jest bardzo, bardzo krótka. Praca w ochronie zdrowia psychicznego to wyjątkowo wymagający fragment medycznego frontu.
1: Szaboba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie.
0: Kryzys zdrowia psychicznego może dopaść każdego. Ja też mam taki epizod za sobą. Jednak w porę skorzystałem z fachowej pomocy i to, co najgorsze, minęło. Mam nadzieję, że bezpowrotnie. Nie bójcie się sobie i waszym najbliższym regularnie przyglądać pod tym właśnie kątem. I reagujcie, zanim będzie za późno. Dużo zdrowia i wszystkiego spokojnego. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mamo, zrobiłam obliczenia.
5: I co z nich wyszło?
4: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
5: W takim razie

produktów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: Ogień został zlokalizowany, ale nie ugaszony. W Gdyni płonie hala produkcyjno-magazynowa. Strzelanina na imprezie Techno pod Zurychem. Szwajcarska policja informuje o poszkodowanych. Polacy lepsi od Francuzów. Za chwilę o meczu Gwiazd w Łodzi. Godzina 9:00, tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Ponad 50 strażaków walczy z pożarem hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni. Ogień całkowicie objął wnętrze obiektu. W środku znajdowały się między innymi zabawki. Pożar został zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się. Jak poinformował rzecznik Gdyńskiej Straży Pożarnej Paweł Przybyłowicz, ogień nie zagraża sąsiednim obiektom ani pobliskiemu lasowi. W tej chwili trwa dogaszanie oraz rozbiórka elementów konstrukcyjnych hali, której część zawaliła się do środka. Na razie nie ma informacji, czy wewnątrz był ktoś. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Tragiczna noc w miasteczku Arau, niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Podczas imprezy techno padły strzały, są ofiary, poinformował dziennik Blick. Gazeta powołała się na dane regionalnej policji, która nie sprecyzowała, czy chodzi o rannych, czy ofiary śmiertelne. Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna, przekazała policja kantonu Argowia na platformie X. W corocznej imprezie techno brało udział około 3,5 tysiąca osób. Na ekstradycję czekają trzy osoby zatrzymane na Słowacji. Chodzi o śmiertelne pobicie 36-latka na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Tuż przed zatrzymaniami na Słowacji w ręce policji w Polsce wpadł także poszukiwany 19-letni mężczyzna, informuje Karolina Sudar.
3: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są w wieku od 16 do 20 lat. Wszyscy czekają na ekstradycję do Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Dopiero po przewiezieniu do kraju mogą zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty.
2: Do brutalnego pobicia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Skatowany 36-latek był związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. W tej samej sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, wśród nich również nieletnie. Niecodzienne obrazki na A4. W sobotnie popołudnie na dolnośląskiej autostradzie doszło do poważnie wyglądającej kolizji. Ciężarówka przebiła barierki, wyjechała z drogi i dachowała. O przyczynach wypadku mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji.
4: Na autostradzie A4 na 34 kilometrze w

0: kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków oraz sytuacji na drodze.
1: W wyniku zdarzenia kierowca, który uderzył w inną ciężarówkę, odniósł obrażenia, trafił do szpitala. W piłkarskim meczu Gwiazd Polska lepsza od Francji. Biało-czerwoni pokonali trójkolorowych 3-1, 2-1. Na stadionie Widzewa pojawili się byli reprezentanci drużyn narodowych, osoby znane ze świata sportu i rozgrywki. Godzinne spotkanie sędziował Szymon Marciniak, a z piłkarzami i kibicami rozmawiał Grzegorz Mich.
2: Jak kondycja?
3: Szału nie ma, no ale jeszcze człowiek tam się porusza.
2: Marek Citko.
3: No była szansa, strzelić z połowy, ale jednak no lata swoje robią, odległość była duża.
2: Widownia jest pod wrażeniem. Już niektórzy zawodnicy mieli piątkę z przodu, jeden nawet miał szóstkę.
4: Jan Szczęsny.
2: Bardzo musiał być w takiej formie.
5: Kartki na nich nie działają.
2: Sędzia Szymon Marciniak. Trudno sędziowało się?
5: Trzym, że nie mogę. No, bo już tam jakaś piłka, noga, w normalnym meczu grasz dalej, a tu hała, boli, hała. To już lepiej przerwać w środku pola.
2: Czy to jest widowisko, które się dobrze ogląda?
6: Bardzo dobrze, szczególnie właśnie z synem. Przyszliśmy w sumie na pierwszy jego mecz, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
7: Mam 3 autografy i 2 zdjęcia.
1: Przypomnijmy, w piłkarskim meczu Gwiazd Polska wygrała z Francją 2-1. Przed rokiem podobne spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Na początek dobre informacje, będzie ciepło, na termometrach od 23 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum, najcieplej 28 stopni będzie na południu. A teraz nieco gorsze wieści, w zachodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, na Pomorzu wystąpią także burze. Turyści w Sudetach powinni zachować ostrożność, tam w niebezpieczeństwo sprawiać będzie silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie o Polakach, albo co wydawało wam się, że wiecie, ponieważ jest zupełnie inaczej, odwrotnie niż wam się wydawało. Otóż Polacy są bardzo szczęśliwym, zadowolonym z siebie narodem.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
3: Wyjątkowo.
2: A skąd to się bierze, to szczęście?
3: No, nie mam długów, w miarę mi się powodzi, więc tylko się cieszyć.
2: A co jeszcze, proszę opowiedzieć?
3: Miłość sprawia szczęście.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
4: Bardzo. Chociaż pozory mylą, nie? Syna wychowałem, córy wychowałem. Nic póki co nie boli. Kupy się trzyma. No i co więcej chcieć?
2: Co pana uszczęśliwia?
5: A to, że już mam większość kłopotów życiowych z głowy.
2: Co sprawia, że pan jest szczęśliwy?
6: Że mam zdrowie, że mam kochającą rodzinę, że mam pracę. Chyba to, co mam, po prostu wystarcza mi. Jestem w to szczęśliwy.
2: Czy pan ma takie poczucie szczęścia w sobie?
7: Czy ja wiem? Mam napięcie w stosunku do reszty świata, bo nie chcę być taki jak ta reszta.
2: Pan, czyli pana męczą ludzie i tak dalej.
7: Męcza ich mentalność, proszę pana, ich głupota, pana nałogi. Co jeszcze? Nieuctwo, proszę pana, złodziejstwo. No myślę, że pan rozumie.
1: No, ten ostatni Polak jest tylko takim wyjątkiem potwierdzającym to, co wyłania się z badań Eurostatu. O szczęściu dziś. W co ludzie powiedzą, takie będzie wyjazdowe wydanie prosto z Lublina. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Eurostat sprawdzał, czy Europejczycy są zadowoleni z życia i czy z optymizmem patrzą w przyszłość. W rankingu szczęścia triumfują Austriacy z wynikiem 7,9 punktów w 10-punktowej skali, a Polacy są na drugim miejscu, tuż za nami Rumuni i Finowie po 7,7 punktu. A dlaczego tego szczęścia nie widać na ulicach? Dlaczego Polacy nie tryskają optymizmem, nie szczerzą się, nie uśmiechają się do siebie? Ja wypatrzyłem takiego osobnika z takim chyba najbardziej zaciekłym wyrazem twarzy, takim niemiłym. Maszerował sobie krakowskim przedmieściem w Lublinie. No i posłuchajcie, co się okazało.
2: Dzień dobry, chodzę o szczęście, pytam. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
4: Bardzo. Chociaż pozory mylą, nie? Bo,
2: no właśnie szedł pan taki smutny.
4: Zamyślony.
2: Zadumany, ale jest pan szczęśliwy.
4: Szczęśliwy.
2: No to dlaczego się pan tak tu nie uśmiecha do wszystkich?
4: No właśnie to teraz demonstruję.
2: No i bardzo ładnie. A dlaczego, co panu daje szczęście, proszę powiedzieć?
4: Syna wychowałem, córy wychowałem. No i co jeszcze? Na emeryturze jestem.
2: Można korzystać.
4: Nic póki co nie boli. Kupy się trzyma. No i co więcej chcieć?
2: No budzi się pan rano i co?
4: Tak, muzę sobie włączam, muza mnie ustawia na cały dzień.
2: A co pan pozytywnie? Czym pan się dopala? Taką pozytywną jakąś?
4: Głównie Vox. Oni tam mają tak na wesoło.
2: Voxu pan słucha, tak?
4: Tak.
2: A co ludzie powiedzą? Zna pan taką audycję?
4: Tak, czasem słucham. Czasem słucham.
2: No to też pan wystąpi, w co ludzie powiedzą.
4: No fajne, fajne.
2: Widzi pan, jakie szczęście tutaj pana trafiło. Czyli tak, budzi się pan rano, muzyka dopala. No co jeszcze daje szczęście?
4: Kawęka na pobudzenie. Tak. No i się dzień rozpoczyna. Jeszcze trochę sobie dorabiam, bo póki zdrowie jest i człowiek się trzyma kupy, no to... trudno leżeć w domu i patrzeć w sufit, tak? A, co najważniejsze, za dużych celów sobie nie stawiać, prawda? Bo później można nie osiągnąć albo jakieś trudności i wtedy jest już człowiek taki lekko, jakby powiedzieć,
2: zgorzkniały,
4: zdołowany, że nie dał rady. Za dużo sobie nie stawiać jakichś tam dużych wymagań.
2: I taką poprzeczkę sobie postawić, tak żeby ją przeskoczyć i być zadowolonym.
4: Tak, człowiek. Jest i wtedy jest się spełniony.
1: O. No ale żeby nie było, że tylko tacy zadowoleni z życia Polacy mieszkają w Lublinie, to teraz wypowiedź człowieka, taka bardzo wyczerpująca wypowiedź będzie, no, która wprowadzi do tej dyskusji odrobinę defetyzmu.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
7: Pana szczęście jest to, proszę pana, pojęcie teoretyczne, tak jak sprawiedliwość.
2: Ale czy pan jest szczęśliwy, tak wewnętrznie? Czy pan ma takie poczucie szczęścia w sobie?
7: Czy ja wiem? Mam napięcie w stosunku do reszty świata, bo nie chcę być taki jak ta reszta.
2: Pan, czyli pana męczą ludzie i tak dalej.
7: Męcza ich mentalność, proszę pana, ich głupota, proszę pana, nałogi. Co jeszcze? Nieuctwo, proszę pana, złodziejstwo. No myślę, że pan rozumie. Ten świat bije mnie po oczach. Panu coś powiem, tak całkiem szczerze. Przede wszystkim trzeba mieć zasady. Jest dobrze, jest źle, różnie jest, ale nie można być jak kogucik na dachu, wie pan, że wszystko zależnie od sytuacji. Proszę pana, powiem panu szczerze, że mam niepokój, że w tym kraju nie ma mądrych polityków. I co dalej?
2: To jest rzeczywiście pewien problem, tak. Że
7: tak. No, na szczęście,
2: ze świecą szukać, można powiedzieć.
7: Na szczęście jestem wolnym człowiekiem i w razie czego, proszę pana, wyjadę i nie będę czekał, aż mnie dopadną jakieś przykre okoliczności. Myślę, że pan rozumie.
2: No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I że rano się będziemy z uśmiechem budzić jednak.
7: Oby, proszę pana. Oby tak było. Wie pan, trzeba wokół siebie mieć życzliwych ludzi, nawet grupkę, bo jest taka życiowa zasada, proszę pana, że należy się zadawać z ludźmi, którzy dobrze życzą. Nie należy zadawać się z ludźmi, którzy źle życzą. Natomiast, proszę pana, niestety w Polsce jest bardzo dużo różnych poglądów, często ze sobą sprzecznych, proszę pana. Polacy to niestety jest naród kłótliwy i co ja na to poradzę? No,
2: ale też szczęśliwy, jak się okazuje, z badań takich Eurostatu, że właśnie, że szczęśliwi Polacy
7: nie
2: są.
7: Nie słyszałem o tym.
2: Powodzenia, wszystkiego dobrego, życzę.
7: Nie dziękuję.
1: Jesteśmy świeżo po wyborach, więc oczywiście jest w Polsce grupa Polaków nieco mniej szczęśliwa. Teraz będzie wypowiedź takiej emerytki, bardzo sympatycznej, która no, z niepokojem patrzy w przyszłość.
2: Czy pani jest szczęśliwa?
8: Ja w moim wieku jestem szczęśliwa.
2: No ale czy tak naprawdę jest pani szczęśliwa?
8: No tak bardzo nie.
2: Co się dzieje takiego?
8: No, te bałagany tam, wyżej.
2: A że w polityce tym się pani przejmuje?
8: Nie przejmuje się, ale wie pan. Dopiero to mówią, już to mówią, już to mówią. Przekręcają, wykręcają. Takie rządy, ja już mam 81 lat. Ale proszę pana, takich śmiejących, przytulających, to ja nie przechodziłam.
2: Rzeczywiście teraz oni tacy są uśmiechnięci.
8: No, bardzo.
2: Martwi się pani troszkę, tak? Czyli to odbiera szczęście.
8: Mam dzieci dorosłe, niech oni się martwią. Ja się martwię o swoje zdrowie, żebym miała. A pieniędzy to i tak mi nie dadzą więcej. A jak mi dadzą, to mi zaraz zabiorą później i to tak idzie. Jak się patrzy na to wszystko, ja nie jestem politykiem, nie, to jest tak wszystko do góry przewrócone. A ten pan Tusk, to jak wygrał wybory, ja tak się oglądałam akurat, bo to przecież będzie nowy premier. Jak wygrał, to leciał taki zadowolony, ale nie dlatego, że on wygrał, tylko dlatego, że Kaczyńskiego przezwyciężył. To dla niego było ważne.
2: Pewno wie pani, bo to rzeczywiście ta rywalizacja między tymi dwoma wielkimi politykami, postaciami jednak jest taka no, mocna, silna.
8: Ale teraz mają znowu te rolniki, no. Ten Kołodziejczyk to jest nawijacz jakiś tam, przedwojenny chyba.
2: Z rolników się wywodzi, ale rzeczywiście tak nawija, dużo nawija, to prawda.
8: Ja, a mało robi, wie pan. Ci ludzie, co dużo krzyczą, to mało robią. Tak się kiedyś mówiło.
1: Na pocieszenie to ja mogę dodać jedynie, że te tabele najbardziej szczęśliwych narodów w Europie zamykają Bułgarzy oraz Niemcy. Niemcy są niezadowoleni z życia. No to prawdopodobnie niektórym Polakom może bardzo poprawić humor, no ale nawet bez tego okazuje się, że Polacy są bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni.
9: Naprawdę wszystkim się można cieszyć. Nie można się zamknąć w mieszkaniu i siedzieć. Mamy towarzystwo, chodzimy sobie a to na pizzę, a to na piwo, a to to, a to tamto. Także...
10: Klubów różnych tych chodzimy.
3: Klubów?
10: No,
3: czyli taki mamy clubbing tutaj, tak?
10: 40 nasz jest, 40 roku, czy w tym, diabetyków. No i mamy taką test.
3: Ale myślałem, że tutaj po klubach takich, wiecie,
10: nie.
3: Po dyskotekach
10: nie,
3: tam.
10: Nie.
9: I jak trzeba, byliśmy na Sylwestra, byliśmy na ostatkach, także... I z czego
10: mamy jeszcze tam nie, ona już chyba wyglądała jak. Rząd nie mamy co narzekać, bo to nic nie zrobimy.
9: Pięknym krajem. Polsce. Jest co zwiedzać, jest.
10: Taki kurczę jest. Jak jest w rządzie, tak jest.
3: Czyli to pana tak trochę wyprowadza jednak.
10: Zawsze mówi, wyłącz ten mówi, kurczę, ten mówi, ja jeszcze tę politykę mówi, bo ja tam to człowieka przyciąga to, no ale to z tego przyciąga, jak to nie ma pojednania tego, kurczę.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
5: Raczej tak.
2: Co pana uszczęśliwia?
5: A to, że już mam większość kłopotów życiowych z głowy. Teraz tylko myślę, żeby jeszcze tę emeryturę jakoś zagospodarować, w sensie, żeby się nie nudzić. Chciałbym, wie pan, że tak powiem, pojechać w taką sentymentalną podróż po Polsce, zobaczyć dokładnie, jak się zmieniło.
2: O,
5: bo dawno nie byłem.
2: Wbrew tam obiegowej opinii, to jesteśmy szczęśliwym narodem, się okazuje.
5: Kontentów nigdy nie brakowało, wie pan, ale no co... To, co sobie w życiu zaplanowałem, spełniłem. Mam rodzinę, mam wnuki. Wszyscy mają pracę, mają domy.
2: I pan jest...
5: Jestem swobodny teraz już.
2: Swobodny i szczęśliwy.
5: No, można powiedzieć.
2: Polacy są, wbrew obiegowej opinii...
11: Są szczęśliwi.
2: No właśnie.
11: No tak, szczęście daje rodzina, miłość, dobre relacje z ludźmi.
2: Czy pan jest... szczęśliwym, zadowolonym z życia człowiekiem?
12: No tak ogólnie to ja. Tak, jestem.
2: Budzi się pan rano, zadowolony, uśmiechnięty?
12: No rano to czasami jest tak trudno wstać, ale trzeba się trochę poruszać i jest wszystko okej.
2: A co to w ogóle jest szczęście? Dlaczego człowiek jest szczęśliwy? Skąd to się...
12: To jest pewnie chyba względne. Każdy ma takie swoje szczęście. Jednemu wystarczy... Nie wiem, może dobra rodzina, może zdrowie, może jakieś pieniądze.
2: A dla pana co to jest szczęście? Dla pana osobiście? Tak, żeby pan był szczęśliwy, to co to musi?
12: No, żebym był zdrowy, żebym wstawał i był zdrowy. I nic mnie nie bolało, nie miał problemów żadnych i tyle. I zdrowie, przede wszystkim zdrowie.
2: I to jest szczęście.
12: W moim wieku tak, no w tej chwili tak. Na różnych etapach życia są różne kryteria szczęścia, ale... W moim przypadku to zdrowie. Tyle.
2: No to zdrowia życzę i szczęścia zarazem w takim razie. I wszystkiego dobrego.
13: No, dzięki, dobrze.
2: Co daje szczęście ludziom? Co pani daje?
14: No co mi daje szczęście? No przebywanie z drugim człowiekiem, rozmowa z jakąś bliską osobą, no i być tam szczęśliwym. Nie wiem, ze swojego zawodu, swojej rodziny, swojej dzieci, jak wszystko się dobrze układa.
2: Co, budzi się pani rano, jest pani uśmiechnięta?
14: Nie zawsze, jak jestem zdrowa, to jestem uśmiechnięta. Jak coś mi dolega, to nie bardzo.
2: Właśnie, to zdrowie, nie? Żeby było, to wtedy będzie szczęście.
14: Tak jest.
1: Okazuje się więc, że to jest bardzo krzywdzący stereotyp, że Polacy się nie uśmiechają, że tak zwany polski uśmiech... No to akurat trudno będzie w radiu zademonstrować, ale polega na tym, że on w ogóle jakby nie przypomina uśmiechu, że to jest takie coś jakby, taki uśmiech arebur, można powiedzieć, taki wręcz przeciwnie. O, jakoś tak, taka smutna mina raczej, taka zafrasowana. No i teraz młodzi ludzie właśnie w tej sprawie. Co oni na to?
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pan jest szczęśliwy? Bo Polacy są szczęśliwymi ludźmi podobno.
6: Podobno chyba nie jednak.
2: Nie? A nie. Pan?
6: Ja akurat tak.
2: Jest pan szczęśliwy.
6: Tak.
2: A co pana, co sprawia, że pan jest szczęśliwy?
6: Że mam zdrowie, że mam kochającą rodzinę, że mam pracę. Chyba to, co mam, po prostu wystarcza mi. Jestem w celu szczęśliwy.
2: Co jeszcze daje szczęście?
6: Podróże, myślę. Dużo też podróżuję. Nie tylko po Europie. Akurat to mi też daje szczęście. No i sport. Sport.
2: Jest takie badanie Eurostatu i tam wynika z niego, byli badani, pytani ludzie w całej Europie. No i wychodzi na to, że Polacy, jeżeli byli pytani o optymizm, o to, jak patrzą w przyszłość, czy z optymizmem, jakie mają samopoczucie, to są na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o szczęście. Pan się spodziewał w ogóle?
6: Nie. Myślałem, że to tylko ja tak mam, że akurat jestem szczęśliwy, bo większość ludzi, na przykład jak się chodzi po mieście czy coś, to rzadko kogo spotka, jak to się uśmiecha tak naprawdę.
2: Pan, ludzie się tak nie uśmiechają na zewnątrz, ale w środku szczęśliwi są. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem? Uśmiechnięty.
13: Potężnie. A wy jesteście szczęśliwi?
2: No ja właśnie, Polacy są w ogóle szczęśliwi, się okazuje. Tak? Takie badanie Eurostatu jest, ja o tym właśnie robię temat.
13: No ja nie bardzo. A w której części Polski? Z której części Polski są szczęśliwi? U nas? Tutaj? Ze wschodu?
2: W całej Polsce ludzie szczęśliwi. Austriacy są tylko bardziej szczęśliwi.
13: Mogą być gorzej, tak?
2: No właśnie.
13: A to nie wierzałem.
2: No co, pan się budzi rano, jest pan zadowolonym, uśmiechniętym człowiekiem?
13: No nie do końca, muszę panu powiedzieć. Raz tak, raz nie.
2: Co się dzieje?
13: No raz się myję, raz nie. To w zależności. Nie no, ja sobie robię, nie będę się tutaj komedii robił.
2: Ale pan szczęśliwy, to jest przykład szczęśliwego człowieka, mężczyzny, tak. Człowiek.
13: Sam z siebie żartuję, no to jest. Nie, nie jest źle, tak.
2: No, dużo szczęścia, pomyślności.
13: Do zobaczenia.
2: A pan z optymizmem patrzy w przyszłość?
3: Staram się patrzeć na to, co jest dzisiaj, ewentualnie za tydzień. Myślę, że czasy, w jakich żyjemy, są takie niezbyt pewne, także ciężko. Raczej zdarza mi się, jak patrzę w przyszłość, że trzeba być ostrożnym i patrzeć na to, co się dzieje, żeby ewentualnie szybko zareagować.
2: No ale co, budzi się pan rano, ma pan uśmiech na twarzy, czy...
3: Zależy. Dzisiaj się ciężko było mi obudzić i raczej tak, przekomarzają się sam ze sobą, ale to też jest spoko.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
15: Wyjątkowo.
2: A skąd to się bierze, to szczęście?
15: No nie mam długów... W miarę mi się powodzi, więc tylko się cieszyć.
2: A co jeszcze proszę opowiedzieć?
15: Miłość sprawia szczęście.
2: A to kiedy się pan tak... To chyba świeżo się pan zakochał, co? Że pan taki...
15: No nawet nie tak świeżo.
2: Trwa już trochę.
15: Tak.
2: No i a dlaczego ta miłość daje szczęście?
15: Gdyż miłość, gdy się coś robi we dwoje, to się mnoży, a czymś innym, no to jest odwrotnie.
2: I co jeszcze panu daje szczęście?
15: To małe rzeczy również cieszą, choćby słoneczny poranek, które myślę, taka pogoda w lutym, bieganie na przykład, że są te stałe dni, że wybieram się na ten trening i...
2: Ja właśnie widzę, że pan tu w biegu rzeźnika tutaj bierze udział, no to już poważny temat jest.
15: Kiedyś tak. Właśnie, że kiedyś walczyłem z otyłością, a teraz właśnie biegam i ultra i dłuższe dystanse.
2: Ile taki bieg rzeźnika ma kilometrów?
15: Bieg rzeźnika, no to jest 80. 80 kilometrów, a też są dłuższe.
2: Co, i pan to przebiegł, taki bieg rzeźnika?
15: Ten rzeźnika akurat nie, ale inne takie, nawet ponad 100 kilometrowe się zdarza.
2: Co, i to pana jakoś uszczęśliwia?
15: Ojej, bardzo.
2: 100 kilometrów biec i się
15: męczy.
2: To
15: są takie po górach, więc to ten bieg, no to jest jednak mnie też marszem przeplatany, ale cieszy to takie też zwycięstwo nad samym sobą w pewnym sensie.
2: No widzi pan, i doszliśmy tam. Co pana uszczęśliwia też również? Poza tą miłością oczywiście. No, pozdrawiamy.
15: Oczywiście. Chciałbym moją Olusię pozdrowić.
1: Pozdrawiamy panią Olusię, oczywiście. Czyli nieprawdą jest, jakoby nic dobrego nas nie czekało, a jedynie ból, cierpienie i łzy. To bardzo budujące jest, co można usłyszeć na ulicach. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. To tyle na dziś w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
16: Reklama.
17: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, zrobiłam obliczenia.
5: I co z nich wyszło?
4: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
5: W takim razie...

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
3: No też.
1: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Reklama.
7: Pożar w gdyńskiej hurtowni zabawek. Powiemy, co teraz dzieje się na miejscu. Jedna osoba zginęła, kilka jest poważnie rannych. Mamy nowe informacje po strzelaninie na imprezie Techno w Szwajcarii. Aktualne tematy i interesujący goście. Jutro o poranku wracają rozmowy Vox FM w nowej odsłonie. Na zegarze godzina 10:00, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Płomienie w hurtowni zabawek. Około 2:00 w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyły 22 zastępy straży pożarnej. Teraz działania gaśnicze dobiegają końca.
8: Pożar został zlokalizowany o godzinie 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzeniał i sytuacja była opanowana. Brak osób poszkodowanych. W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru. W chwili obecnej trwa dogaszanie pogorzeliska pożarowego.
7: Powiedział nam Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Przyczyny pożaru zostaną ustalone przez policję po zakończeniu akcji gaśniczej. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To najnowsze informacje po strzelaninie w szwajcarskim miasteczku Arau, niedaleko Curychu. Służby przekazały, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Potencjalny motyw i dokładne okoliczności przestępstwa pozostają na razie nieznane. Na miejsce skierowano znaczne siły, rozpoczęto dochodzenie, dodała szwajcarska policja na platformie X. 4000 biegaczy wyruszyły właśnie na trasę Poland Business Run. To sportowa impreza, która ma wspierać szczytne cele i właśnie wróciła do Warszawy. Uczestnicy sztafety biegną po trasie wytyczonej na terenie lotniska Bemowo. Pieniądze zebrane dzięki zawodnikom zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, finansowanie rehabilitacji oraz wsparcie psychologiczne. Z uczestnikami biegu przed startem rozmawiał nasz reporter.
9: Państwo już rozgrzani, gotowi do biegu?
10: Jesteśmy w pełni gotowi. Myśleliśmy o tym biegu już od tygodnia, także od tygodnia jesteśmy gotowi. Wszyscy, którzy biegli wcześniej, doskonale znają trasę. Mamy już całą taktykę przygotowaną.
9: Jaka taktyka na dzisiaj u pana?
11: Siła, moc, niepoczytalność.
9: To jest nie pierwszy bieg, jak rozumiem?
12: Nie, to nie jest pierwszy bieg, ale pierwszy tak krótki. Co do zasady nie schylam się poniżej półmaratonu, ale dzisiaj spróbuję. W szczytnym celu i dla wsparcia ducha firmowego także.
7: Usłyszał na lotnisku Bemowo uczestników Poland Business Run nasz reporter Mateusz Chłystun. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Policja przygotowana na wzmożony ruch. To ostatni weekend wakacji, dla wielu osób będzie to czas podróży, dlatego policja przypomina, że na drodze nie jesteśmy sami, musimy uważać na siebie i innych.
13: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
7: Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, pilnujmy bagażu, pieniędzy i dokumentów. Kieszonkowcy i złodzieje w takich miejscach potrafią łatwo wykorzystać naszą nieuwagę. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w nowej odsłonie. W poniedziałek

0: Na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, a później dyskusja przeniesie się do internetu. Audycja będzie mieć 5 prowadzących. Rozpocznie się minutę po 8 na pierwsze wydanie. Jutro zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Przed nami ciepła niedziela, szczególnie na południu, tam 28 stopni Celsjusza. Całkiem przyjemnie także w centrum, 26. Nie najgorzej też na północnym wschodzie, 23 stopnie. W zachodniej połowie kraju mogą pojawić się dziś przelotne opady deszczu, na Pomorzu wystąpią burze. W Sudetach trzeba uważać na wiatr, w porywach będzie dochodził do 100 km na godzinę.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: To znowu my, Julia Hen.
3: Paweł Pawelec.
4: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Wyobraźcie sobie, niedziela, godzina 7 rano. Jesteście w pięknym Zamościu.
3: Za wcześnie, jak na niedzielę 7 rano, 8.30.
2: I przerzucacie się z pierwszego boku na drugi bok. Tak już, tak sobie, tak. I nagle słyszycie.
3: Zrób mi kawkę. Policjanty jadą?
2: Nie, gorzej. Syreny alarmowe obudziły mieszkańców w Zamościu wczoraj, no, o godzinie 7 rano.
4: Ale trochę szkoda.
3: Auto mam w Zamościu.
2: Jak szkoda?
4: No, trochę szkoda, że to była niedziela, a nie poniedziałek, bo mogły uchronić przed spóźnieniem do pracy, na przykład, gdyby to dzisiaj było.
2: Tak, jak się okazuje, podczas zaplanowanych ćwiczeń, zamiast cichego testu, omyłkowo uruchomiono sygnał dźwiękowy.
4: Okay. Ojej, no to zwykły czeski błąd, pomyłka, to się zdarza.
3: Ilość pampersów w okolicy od razu wzrosła sprzedaży.
0: Pierwsza zmiana.
2: Ja na przykład bym nie musiał już iść do toalety.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Teraz usiądźcie, a jeżeli siedzicie, to wstańcie, bo mam newsa.
3: Ojej, ale zaskrzypiało mi. No wstałem, no.
2: Tak, jesteście gotowi na tego newsa?
3: Tak.
4: No dawaj, jestem przygotowana.
2: Pociąg się spóźnił.
4: No i to jest, ale co, gdzie?
2: To jest news.
3: Szwajcarii,
4: W Szwajcarii? Niemożliwe, wow, w Niemczech? Niemożliwe!
2: Jadący ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia.
4: W Polsce.
2: Aha. W Polsce. No. 40 minut się spóźnił.
3: Tylko, wow, brawo!
4: A dodam, że miał z górki takie ukształtowanie terenu.
2: To zupełnie nieprzypadkowo się spóźnił, no bo niestety...
4: Się zagubił.
2: Jakby mało było tego, że się spóźnił, to jeszcze toalety w pociągu nie działały.
4: Oj. Ale rozdawali torebki foliowe?
2: Nie, właśnie nie. Całe szczęście, że są konduktorzy w pociągach, a nie te mechaniczne pociągi automatyczne. No i konduktorzy zarządzili, że co parę stacji będziemy się zatrzymywać i będzie przerwa na siku.
3: O. I dlatego się spóźnił te 40 minut, tak?
2: To ja przez te
4: szanuję. Sorry, szanuję. Jeśli to jest przez awarię toalet, to ja szanuję.
3: No ale z drugiej strony.
4: No, właśnie z drugiej strony.
3: 40 minut sikać, to ja bym do lekarza poszedł, prostata.
5: Zobaczysz, synu, jak będziesz w moim wieku. Zmiana.

0: FM.
1: Tak było we wtorek.
2: Jeżeli miałabym powiedzieć, czego że nienawidzę w życiu najbardziej,
3: to...
2: Jest to poranne wstawanie.
4: Odważnie.
3: A żeś trafiła w życiu, wiesz?
4: Ale staramy się to poranne wstawanie jakoś wam umilić. Wiemy, że te wakacje dobiegają końca i wiemy, że wiele osób dopiero teraz wraca z urlopów.
3: Jest wam źle.
4: I dzieci za tydzień rozpoczną rok szkolny i wiemy...
2: A co akurat? To nie jest smutna informacja.
3: One jak pójdą do szkoły, to jest luzik.
4: No tak,
3: każdy
4: tylko że jak
2: te dzieci trzeba obudzić, tak. A więc żeby obudzić właśnie te dzieci, najpierw trzeba samemu wstać.
3: Mhm. No to jest straszne.
4: I ludzie mogli pozapominać, jak brzmi budzik.
3: Umyj zęby.
4: Przez całe wakacje.
3: Coś, tak.
2: I co?
4: I ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby przypomniała, jak brzmi budzik.
2: No to
4: tym, którzy zapomnieli. No bo...
2: Poprosimy, ale to zależy, jaki kto ma telefon.
4: No a spokojnie, nie. Tutaj jest 7 propozycji od razu.
2: Tak?
4: Tak,
2: dobra.
4: Od razu. Jeżeli byście zapomnieli, to tak według sztucznej inteligencji brzmi budzik.
5: Jasne, oto kilka typowych rodzajów budzików. Mhm. Jeden, klasyczny, mechaniczny. Dwa, telefon standard. Pip, pip, pip. 3. Bardzo agresywny. Pip, pip. 4. Delikatny. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. 5. Stary dzwonek. Dri, dri, dri. 6. Elektroniczny. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Budzik, którego nienawidzisz. Wstawaj! Wstawaj! Wstawaj!
6: Ało! Ało! Pierwsza zmiana w radiu!
2: Od rana z Voxem.
4: Ale z tym ostatnim to ma rację.
3: To jest partner, partnerka. Wstawaj! Wstawaj! Zobacz, która godzina! Wstawaj!
1: The best of pierwsza zmiana.
7: Tylko reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: Szatana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego mąż późno wrócił do domu? A dlaczego nie? To ja się pytam. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: Dobrze. I tak chciałem spać na kanapie.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: To poranek z radiem Vox FM. Pierwsza zmiana i bardzo, bardzo ważne informacje.
3: Znowu,
2: słuchajcie.
3: Znowu nie strasz, nie strasz.
4: To jest
3: zdenerwowałem cały
4: nowa moda.
2: Cristiano Ronaldo zmienił kolor włosów.
3: Uff, to tawa to.
4: Zmienił kolor włosów. Tak. Wiem, na rudy.
2: No właśnie, trochę tak.
4: Tak?
2: Napisali,
4: wow!
2: Że to jest blond, ale to jest bardziej blondy. Rudy, prawda?
4: Oczywiście.
3: No, taki...
4: Tak, to jest rudy, także Cristiano, witamy cię
3: Młodziej
4: po
3: wygląda.
4: Lepszej stronie koloru włosów.
3: Dobrze.
2: No przecież tak, to wymyślił, bez sensu.
3: Nie, dobrze wymyślił. On już siwieje, więc po co się farbować na czarno, jak można lekko rozjaśnić.
2: Paweł, to jest napastnik.
3: Co?
2: On potrzebuje podać, przecież teraz nikt nie będzie mu podawał.
0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko Vox FM. Radom.
5: Visita Harry Benta, mi spelar lite Dota.
6: I hear you, man.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Patrz, barba.

0: sensowny. Po prostu...
1: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
2: Lunch za 29 zł? Tak, w Blejku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Blejk, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Blejk.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. Vox.
5: Vox FM.
4: Rado.
6: Wypadek na drodze krajowej nr 10 są utrudnienia pomiędzy Piłą i Bydgoszczą. Zdecydowała mafia rybacka. Islandia nie wróci do negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Od dziś nowy rozkład jazdy pociągów. Jest też dobra informacja dla pasażerów na odcinku Warszawa-Kraków. Godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Zablokowana jest droga krajowa nr 10 w Ślesinie, niedaleko Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka przewożąca paliwo. Jedna osoba została ranna. Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczone zostały objazdy w kierunku Bydgoszczy przez Pawłówek, a w kierunku Piły przez Potulice. Islandczycy nie wznowią rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Tak wynika z policzonych do tej pory głosów. O takim wyniku głosowania miała zdecydować rybacka mafia. Tak na Islandii nazywa się rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Według szwedzkiego dziennika Svenska Dagbladet 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm. Połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Prace nad nim zostały zamrożone 4 lata później, a wczoraj Islandczycy w referendum powiedzieli Unii Europejskiej nie. O pół godziny skrócił się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Tak jest od dziś w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
7: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
6: Mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Dodaje, że to wstęp do przyszłorocznych zmian.
7: Planujemy wdrożenie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
6: Zatem podróż między Warszawą a Krakowem i Katowicami może skrócić się nawet o 25 minut. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym dziś w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcie psychologiczne. Na miejsce 4-kilometrowej trasy jest nasz reporter.
8: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
9: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
8: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
9: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
8: A pierwszy biznes run?
9: Nie, już jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną w tym roku, nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn, jedna stacjonarnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonarnie startować w Krakowie, no i oczywiście wirtualny bieg, to jest też coś, do czego zachęcamy, można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
6: Powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustonowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska Bemowo, impreza odbywa się pod naszym patronatem. Robert Lewandowski z 4. golem w amerykańskiej lidze MLS. Polak zaliczył także asystę. Jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z Seattle Sounders 2-2. 38-letni polski napastnik rozegrał całe spotkanie. Niezwykłą formą strzelecką błysnął Leo Messi. Argentyńczyk zdobył 4 gole dla Interu Miami, a jego zespół wygrał z CF Montreal aż 7-1. Turyści w Sudetach powinni uważać na bardzo silny wiatr. Tam będzie wiał z prędkością dzisiaj 100 km na godzinę. Przed nami bardzo ładne i ciepłe popołudnie. Na termometrach maksymalnie 28 stopni na południu kraju, około 26 będzie w centrum. Na północnym wschodzie w okolicach Suwałk 23 stopnie. Sporo deszczu dzisiaj w zachodniej części kraju. Tam może pojawić się także burza.
10: Best of Pierwsza Zmiana.
11: Konrad Piwowarski,
12: Julia Hren
13: i Paweł Pawelec.
14: The Best of Pierwsza

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
4: Przed chwilą prosiliśmy, żebyście nam zadawali pytania, tak, bo tak. Jak wiadomo, my lubimy odpowiadać na pytania, zwłaszcza, że nie znamy na nie odpowiedzi, tak. Ale na niektóre znamy.
5: Tak, no bo Paweł z Wrocławia do nas napisał, witam, mam dylemat. Jak tu się rano ubrać? Do pracy wychodzę przed 5 rano i jest już chłodno, a jak wracam z pracy, jest prawie 30 stopni. Czy możemy pomóc? I
4: tutaj Paweł, nie jesteś pierwszy, który ma ten dylemat.
5: Tak, zdania są podzielone.
6: No my jesteśmy przykładem.
5: Tak, ja z Pawłem uważamy, że powinniśmy się ubierać na dzień.
6: Tak.
5: Że można zmarznąć
6: to znaczy,
5: rano.
6: Jak to zrobić? Tłumaczymy, jak to zrobić. No tak. Klapeczki, gołe nóżki, krótkie spodenki, natomiast góra...
4: O,
6: tak, a góra na przykryta bluzą. Kądziu, jawaciak, kądziu bluza.
4: Ja niestety tak nie uważam. Ja uważam, że trzeba ubrać się na poranek, bo lepiej się czuć za ciepło w ciągu dnia, niż za zimno rano.
6: Popocisz się później.
5: Właśnie lepiej się później, bo więcej tego dnia będziesz miała z ciepłem.
4: Czyli widzicie, pierwsze pytanie i już prawie się wywaliliśmy, bo odpowiedzi nie
5: znamy. Oczywiście ja z Pawłem mamy rację.
6: Tak, nie poddajesz się, czujesz lato wtedy, jak się tak ubierzesz.
4: Dobra, bo Michał pyta, kochana pierwsza zmiana. Kiedy będę bogaty?
6: A, to jest, widzisz,
5: A to jest akurat proste. No jakieś 90, podejrzewam, że nawet 99% milionerów urodziło się w bogatych dobach.
4: Czyli po prostu musisz się urodzić jeszcze
6: znaleźć
4: raz.
6: Znaleźć bogaty dom, niech cię adoptują.
3: Pierwsza zmiana.
5: Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
6: No, można też przez chwilę wziąć kredyt, być bogatym do czasu pierwszej spłaty.

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Piątek, piąteczek, wjechał piąteczek. Au! Pozdrawiam Seweryn.
3: Au! Pozdrawiamy Seweryn. Mamy nadzieję, że dobrze wjechał, że skończy się dopiero w poniedziałek ten piąteczek.
4: A propos au!
3: A właściwie
5: oczami mignęło.
3: O Robercie Lewandowskim będziemy teraz mówić odnośnie do
4: Robert Lewandowski
3: samochodów.
4: Wyboduje tor Formuły 1.
5: Wow! I co? Kupi sobie bolid i teraz będzie się ścigał?
4: No nie, no wybuduje. Podjął taką decyzję, że będzie wybudowany. No.
3: Mhm, bo to jest pan burmistrz Żmigrodu.
4: To nie ten Robert Lewandowski piłkarz.
5: No to żeśmy szukali, słuchacze. Też mamy żal, robimy focha, słuchacze.
4: Nie, no cieszymy się. Formuła 1, wszystkie te Maxy Verstappeny przyjadą do nas, Lando Norrisy. Wszyscy ci to, najbardziej znani.
5: Kto za to zapłaci, pytam.
3: No ty, ja. No,
4: mieszkańcy Żmigrodu. No. Ale
5: to się będzie
4: prestiż. No oczywiście, na pewno. No.
3: Okay. Ponad 60 hektarów będzie tor, motoryzacyjne centrum, hotele, szkolenia i to wszystko właśnie w Żmigrodzie pod Wrocławiem.
4: Tylko jest pewien problem.
5: Nazwa trudna dla obcokrajowców.
4: No właśnie. Ja wiem, że nas słuchają ludzie na całym świecie.
5: Snake Grud proponuje.
4: Wielka Brytania, Dania, cała Skandynawia, Niemcy. No. Weźcie wy kogoś tam od siebie i poproście tę osobę, żeby nagrała nam głosówkę, mówiąc Żmigród.
5: No mówię ci, Snake Grud będzie lepiej.
4: No Snake. Nie.
5: Snake.
3: Nie, ja myślę, ale to nie jest po polsku wtedy.
5: Ale co? A Verstappen to jest po polsku?
4: No nie, ale wiesz co, ja mam inną propozycję. Tak jak jest lotnisko Warszawa-Radom, to zamiast tor Żmigród, tor Wrocław. No bo jest to niedaleko Wrocławia.
3: Ale to będzie tor tramwajowy?

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Drodzy panowie, skoro się zrobiło tak romantycznie, to dzisiaj w związku z tym, że jest piątek, weekend się zbliża. Jak będziecie wracać do domu?
3: Jakiś prezent.
2: Jakiś prezent swojej wybrance kupcie. I to nie żadne kwiaty, tylko coś, coś takiego lepszego. Nie, ciastka jakieś, pączki.
4: Już żeście w kosta padli. Już
2: jakieś torty.
4: Na kosta jakieś.
3: No, ale to wcale nie jest taki dobry
4: jego
3: prezent.
4: Kosta.
2: Dlaczego to nie jest dobry prezent?
3: To się okaże,
2: to z twoich ust pada?
3: Że, tak.
4: Ale co, że co?
2: Że ciastka jakieś.
3: Że ciastka, słodycze, bo już teraz...
2: Czekoladki.
4: Dziewczynok z kremem, z bitą śmietaną, no. na serduszko
3: to
4: na górze.
3: To są fajne ciastka. Ale pomyśl na przykład, że ciastka z plastiku.
2: A co?
3: No, bo takie są. Amerykańscy naukowcy, nasi ulubieni.
4: Żeby
3: tak,
4: popatrzeć tylko?
3: Coś tam mieszali i narobili ciastka
2: użytku.
3: Z mikroplastiku.
2: Jak to z mikroplastiku?
3: No, wydrukowali za pomocą drukarki 3D i podobno można to zjeść. Zamienili plastikowe butelki i odpady roślinne w białko, witaminy i substancje nadające smak. Pyszne, smaczne, dobre.
4: To smakuje, a nie ty jesz, bo to nie ma żadnych wartości odżywczych?
3: Ale super. Nie, no o tym nie wiadomo.
2: Dlaczego ty mówisz, że to jest jakaś nowość?
3: A to nie jest nowość?
4: Można się najeść i przytyć.
2: To żadna nowość jest przecież. Moi kochani, wystarczy w tłusty czwartek udać się do marketu i pączka kupić.
1: Pierwsza zmiana od rana.
4: Tak.
2: To też z plastiku.
0: The best. To pierwsza zmiana.
1: Tylko reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Rado.

0: Baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi teściowa na siłowni? Przyszła po teścia. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: To teraz wyjaśnię. Tak, Paweł, to do ciebie. Teść, to inaczej też.
3: Vox FM.
4: Vox FM Radom.
3: Vox FM Radom.

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Może ktoś nas słucha w Hiszpanii, to pozdrawiamy.
3: To są braki w uzębieniu na pewno, jedynki brak.
4: Nie wiem, czy w Hiszpanii słuchają nas. Na pewno słuchają nas w Niemczech. Rafał do nas napisał na 609-8-6-9-8-6-9.
3: Brawo.
4: Słuchamy was w Niemczech, w Brandenburgii. Pozdrówcie po niemiecku.
3: Tak.
4: Słuchamy was na hali. No i tak.
2: Halo, ja wol.
4: Hände hoch znam jeszcze.
3: Cze, to nie.
4: Du hast den schönsten Arsch der Welt.
3: To jest
2: danke,
3: fajne.
2: Danke jeszcze, danke.
3: Danke znasz?
2: No, pewnie.
4: Schnappi das kleine Krokodil, też mam po niemiecku. I ale meine Entchen schwimmen das Wörzyn.
3: Coś takiego znam.
4: To tyle niestety, ale za to mogę wam powiedzieć, że ja wczoraj odkryłem, przeglądając TikToka, że znam język chiński.
2: Tak?
4: Tak.
3: To wy kurę, też. Ty znasz.
2: My kurę. Też znamy język chiński.
4: I słuchacze
2: dawaj.
4: Też wszyscy znają.
3: Made in China, to
4: no posłuchajcie,
3: jest jedyne,
4: posłuchajcie, no.
5: Cong qian you zuo bo bo shan, zhang zhe bo bo, zhang zhe bo bo.
2: Krainę zapomnienia.
3: Podoba mi się ta piosenka, znaleźli ją w końcu.
1: Pierwsza zmiana. Best of.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja.

0: 26-latek z powiatu olkuskiego w rękach policji jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał 15-letni chłopiec. Spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego to w Moskwie miał zaproponować szef CIA. Kajakarz Aleks Borucki z brązowym medalem. Za chwilę świetne informacje z poznańskiej Malty. Słuchajcie, Vox FM, jest godzina 12. Na wiadomości zaprasza Dawid Osysko. Jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał 15-latek. Małopolscy policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Mężczyzna ma zostać wkrótce doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Tam zapadną dalsze decyzje w tej sprawie. Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, do którego doszło w piątek około 21:00. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Utrudnienie dla pasażerów kolei na trasie Toruń-Grudziądz. W Grudziądzu doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pociągu Intercity, jadącego z Gdyni do Katowic. Relacjonuje Justyna Moskalewicz-Aderek z PKP Intercity.
1: W związku z tym wstrzymano ruch pociągów, jest to szlak jednotorowy. Sytuacja może wpłynąć na opóźnienia pociągów. Oprócz pociągu Flisak relacji Gdynia-Główna Katowice, tym szlakiem będzie jechał również pociąg Flisak relacji Katowice-Gdynia-Główna. Ten pociąg również może doznać pewnych opóźnień.
0: Na miejscu działają służby. Pasażerom podróżującym tym pociągiem zapewniono zastępczą komunikację autobusową. Zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. To podczas niedawnej wizyty w Moskwie miał zaproponować Rosjanom szef CIA John Ratcliffe. Taką informację przekazuje portal Axios. Szef CIA rozmawiał w rosyjskiej stolicy z szefem służby wywiadu zagranicznego Rosji Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. O treści rozmów została poinformowana strona ukraińska, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozmowy w formacie trójstronnym zostały przerwane w lutym po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. W Łodzi trwa Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
2: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
3: Tańczymy od kilku godzin.
4: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
3: Przyjechaliśmy z Warszawy.
5: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
6: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
7: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
5: Kreacja też jest mile widziana, jakaś trochę inna.
3: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
0: Dziś trzeci dzień festiwalu, impreza potrwa do godziny 20, a z jej uczestnikami rozmawiał Grzegorz Mnich. W wiadomościach Vox FM teraz świetne informacje z Poznania. Kajakarz Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. Triumfował Australijczyk Thomas Green przed Węgrem Adamem Wargą. Polek stracił do zwycięzcy minutę i 29 setnych sekundy. To trzeci krążek wywalczony przez biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata na torze regatowym Malta. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów, a wczoraj Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w jedynce na pół kilometra. W Legnicy teraz 26 stopni, tam jest najcieplej, nad morzem około 19. To blisko tych najwyższych dziś prognozowanych temperatur, maksymalnie dziś 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, a najcieplej na południu 28 stopni. Na zachodzie niewielkie opady deszczu są dzisiaj prognozowane, nad morzem może pojawić się burza.
8: Minęła godzina 12, to oznacza, że chyba czas najlepszy się przywitać. Kamil Rutkowski, bardzo mi miło, dzień dobry, witam Was, mam nadzieję piękną także u Was niedzielę. Ostatnią niedzielę tych wakacji, a skoro tak, no to będzie trochę czasu na podsumowania, ale także na to, żeby zajrzeć, co przed nami. A przed nami sporo fajnych rzeczy, więc bądźcie dzisiaj ze mną koniecznie. Kamil Rutkowski raz jeszcze, dzień dobry, Lady Gaga, afterparty, DJ Ilham, Digi Digi, już za chwilę.

Avicii i Hey Brother w Vox FM w to niedzielne popołudnie. Wracacie czy zostajecie, a może dopiero jedziecie na wakacje? To jest pytanie na dzisiaj. Pytanie bardzo zasadne, bo jeżeli gdzieś na przykład stoicie, to pamiętajcie, że jest Vox Alert. Możecie informować. Numer 609 2x8-69 również do waszej dyspozycji. No bo jeżeli chcecie, żeby korki były mniejsze, to trzeba robić tak, żeby kolejni nie wjeżdżali w ten korek, prawda? Więc im bardziej będziemy sobie dawać znać, co tam słychać na drogach, tym lepiej. Oczywiście informacja do zmotoryzowanych, bo jeżeli odpoczywacie wciąż gdzieś tam nad jeziorkiem, a będziecie informowali, co na drodze 300 km dalej, to moim zdaniem coś poszło bardzo nie tak. Ale co ja tam wiem, wakacje mam już za sobą. Wilki Urke, Pitbull i Aloki z Jennifer Lopez już za chwilę w Vox FM gramy.

0: ISMC, Think About The Way, taka piosenka. ISMC, czyli takie wspomnienie lat 90. Ci, którzy pamiętają, to był bardzo dobry czas w muzyce, kiedy bardzo dużo się działo i tak naprawdę idąc na każdą szanującą się domówkę, wystarczyło włączyć w zasadzie dowolną piosenkę i każda była dobra. Dzisiaj jest z tym trochę trudniej, bo większy wybór, dlatego macie nas. Już po krótkiej przerwie Mirami Seksualna, Jolanda, Be Cool, We Know Speak Americano, na koniec wakacji, a co?
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: Święta w pulsie miasta, ej, niech niesie nas ten vibe. Gubię ciężkie myśli, gdy bas układa mi cały świat. Chwytaj te chwile.
1: Polo Vibes to jest puls miasta. Zauważyliście, że jak jest końcówka wakacji, to człowiek zaczyna wspominać i myśleć o tym, jak te wakacje wyglądały, czyli co się udało zrobić, czego nie, które plany się udało zrealizować, które dopiero zostają do zrealizowania i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, która człowieka bardzo wkurza, zwłaszcza na tej wysokości, na wysokości końca sierpnia. Tak, to są ludzie, którzy dopiero we wrześniu idą na urlop. Kiedy my wszyscy wracamy, zaczynamy myśleć o pracy i to jest świetny przykład. Aśka napisała 609 2x869, a ja dopiero przed urlopem, bo od jutra, od poniedziałku zaczynam 2 tygodnie opalanka i pysznego jedzenia. Aśka, wszyscy tak po prostu po polsku mówimy ci i tu 3 kropki. Ale to są te 3 kropki, które bardzo dobrze wiadomo, co oznaczają. Ote One Hands Up i Don Omar Lucenzo, Danza Kuduro już za chwilę.

0: Pamiętacie jeszcze grupę Atomic Kitten? Oj, swego czasu robiła wielką furorę na światowych listach przebojów. Od tego właśnie jest Vox FM, żeby wam przypominać. The tide is high, get the feeling, na koniec godziny 12, a skoro tak, to za chwilkę 13. Informacje dla zmotoryzowanych ważne, ale nie tylko zresztą dla nich, już za chwilę punktualnie o 13. Czekam na was zaraz po, z muzyką oczywiście. Ava Max, Kungs i Playboys pojawią się na naszej antenie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMS X129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Reklama.

0: leżał na dachu, wykorzystywali urządzenia hydrauliczne. Na miejscu cały czas jest policja, droga jest zablokowana, 4 zespoły ratownictwa medycznego.
1: Relacjonuje Łukasz Jagliński ze Straży Pożarnej w Lipnie. Kierowcy podróżujący Krajową Dziesiątką muszą się liczyć z utrudnieniami. Niepokojące informacje napływają z Rosji. Ministerstwo Obrony tego kraju rozpoczęło przygotowania do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W komunikacie opublikowanym na Telegramie resort twierdzi, że jest to odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i sektor energetyczny w Rosji. Rosyjskie ataki w minionym roku spowodowały długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w wielu miastach, w tym Kijowie. Minionej doby wojsko rosyjskie zaatakowało Ukrainę przy użyciu 2 pocisków balistycznych Iskander-M i 130 dronów. 120 z nich udało się zestrzelić. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70 do 90 groszy, donoszą analitycy.
2: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
2: Ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Dziś i jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 7,31. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisian Triathlon. Emocji nie brakowało.
3: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start, i przede wszystkim polecam na debiut.
4: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych. M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
5: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki 2 razy, ale jednak wszedłem.
4: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
1: Mówili nam zawodnicy. Kalisia Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Jutro na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, a później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy jutro, minutę po godzinie 8. Niewielki opad deszczu teraz w Kościerzynie na Pomorzu. W kolejnych godzinach deszcz może pojawić się także na zachodzie kraju, a nad morzem może zagrzmieć. Na termometrach dziś maksymalnie od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju będzie porywisty. W Sudetach te porywy mogą osiągnąć do 100 km na godzinę.
6: I jak pogoda na koniec wakacji? Można powiedzieć, że taka wakacyjna, prawda? Bo w tym roku akurat co jak co, ale pogoda nas akurat nie rozpieszczała. A skoro koniec wakacji, to będziemy sobie odrobinkę podsumowywać, co się udało, a co się nie udało w tej godzinie. Kamil Rutkowski, kłaniam się wam raz jeszcze, oczywiście niedzielnie. Mam nadzieję bardzo, bardzo pozytywnie. Dzień dobry. I zapraszam, żeby tę godzinę spędzić również z nami. Ava Max, Kungs i Playboys jako argumenty muzyczne. Proszę bardzo.

Rihanna S&M i tutaj stawiamy kropkę, bo lepiej tego tytułu nie rozwijać tak na wszelki wypadek, bo jak zaczniemy rozwijać, to może się okazać, że to nie o takie rozwijanie nam chodziło. Wakacje 2026 jak wyglądały? Czytam, że 70% Polaków urlopujących się wybrało wypoczynek poza swoim miejscem zamieszkania. Tak to zostało na razie podliczone. I z tych 70%, uwaga, aż 60%, czyli ponad połowa, i to sporo ponad połowa, wybrało wakacje zagraniczne. Nie napisano dlaczego, mogę się tylko domyślać, bo jeżeli ktoś w tym roku był w Mielnie, włożył nogę do Bałtyku, wyjął z odmrożeniami i poszedł później w ramach otarcia łez na gofra, ten wie. O rybce na obiad nawet nie wspominam, bo po co się znowu denerwować. Kombi Avignon Andrea Bocelli z Davidem Gatton, czyli wspomnienie piłkarskich emocji, również tego lata już za chwilę.

0: David Guetta, Loki, Steve Figure, Run Run River, czyli jedynka ostatniego notowania bestisty piątkowego. Trochę się nie dziwię, bo coś mi się tak wydaje, dzisiaj sporo rozmawiamy o wakacjach, które się już niestety, ale kończą, że to może być piosenka, która może pretendować do miana hitu wakacji 2026. Jeśli wam się podoba, to pamiętajcie, że na voxfm.pl cały czas trwa głosowanie do bestisty najbliższej, czyli piątkowej, już w roku szkolnym, ale umówmy się, wakacyjne emocje można zachować.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. Vox

Silver, Lay All Your Love On Me, czyli piosenka o tym, żeby przelewać na siebie miłość, bo pamiętajcie, że miłości się nie dzieli, miłość się mnoży, niezależnie od tego, na ile osób się rozkłada. 609 2 razy 869. Dzisiaj tak trochę podsumowując wakacje, trochę patrząc do przodu na to, co przed nami, ale tu akurat będzie podsumowanie. Uwaga, napisała do mnie Małgorzata pod ten numer i pisze tak: a moim największym osiągnięciem wakacji 2026 jest po raz pierwszy w życiu samodzielne zrobienie ogórków. No powiedz jeszcze, że małosolnych, to po prostu oszaleje ze szczęścia. Kto jadł swoje małosolne, ten wie. Kaskada Utopia już za chwilkę i na jab.

0: Stranger od naszej bardzo dobrej przyjaciółki, czyli oczywiście Olivia Adams, podobno szykuje coś nowego i to nie tylko jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe, ale także o osobiste stawiennictwo na koncertach, ale na razie cichosza, bo to podobno tajemnica, nie wiem czy już się za bardzo nie wygadałem. Mogę wam za to powiedzieć, że już za chwilę 14, a o 14 wiadomości, w wiadomościach ważne wiadomości dla kierowców. Dzisiaj wielkie, wielkie powroty, mam nadzieję, że ominą was największe korki, oczywiście czego wam bardzo serdecznie życzę, a gdybyście już w korkach utknęli, to po 14 róbcie głośniej, bo przynajmniej zagramy tak, żeby mile się stało albo podróżowało. Enrique Iglesias, Dave Dołeczki i Chris Cross Amsterdam już na was czekają. Vox, Vox.
1: Autopromocja. Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
9: Vox FM, FM Radar.
10: Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru. Zatonął statek, na pokładzie było 270 osób. Jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Chodzi o mężczyznę zatrzymanego 26-latka w powiecie olkuskim. Pobiegli dla chorych na mukowiscydozę. W Zakopanem odbył się 11 bieg po oddech. Godzina 14. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. U wybrzeży Cypru przewrócił się prom pasażerski z 270 osobami na pokładzie. Na morzu przy północnej tureckiej części wyspy trwa akcja ratunkowa. Najnowsze doniesienia w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z ludźmi?
11: Jak informują tureckie służby, 159 pasażerów udało się podjąć z wody. Są transportowani łodziami ratunkowymi.

0: prowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało wczoraj 52,8%. Uczestników plebiscytu za głos oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone w 2013 roku, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. Mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
2: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
3: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
4: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to wsparcie jest jakby wskazany.
5: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
3: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
1: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, a kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. W czasie burz może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura o tej porze od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu, a w nocy w Kotlinach Karpackich temperatura może spaść do 9 stopni.
6: Pogodą na koniec wakacji zawsze jest ten problem, że człowiek się zastanawia, to co, jeszcze zostajemy godzinkę, może dwie, czy jednak już wracamy, i za każdym razem wychodzi nie tak, jakby człowiek sobie planował. Kamil Rutkowski, wielkie dzień dobry. Wspominam o wakacjach, bo to dzisiaj końcóweczka wakacji, czyli ostatni wakacyjny weekend. Przed nami wielkie powroty, o nich za chwilkę będzie również więcej, także trochę podsumowań, ale uwaga, bo obiecywałem, będzie również coś o nadchodzącej jesieni. Która akurat w Vox FM zapowiada się wybornie. Enrique Iglesias, Dave Dołeczki i Chris Cross, Amsterdam. Już za chwilę, dzień dobry.

Andrea i Time to Pray, czyli czas się pomodlić. To prawda, jest taki moment w każdym korku, jak człowiek jedzie samochodem, że prędzej czy później zaczyna wygłaszać, no powiedziałbym, teksty mocno filozoficzne na temat zachowania innych kierowców, drogowców i w ogóle wszystkiego, co związane z drogami. Wakacje 2026 powoli dobiegają końca. Jak w każde wakacje, jak każdego lata, zawsze pytanie brzmi, no to góry czy morze? Co wygrywa w tym roku? Od razu wam mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, bo jeszcze tego dokładnie nie podliczono. Natomiast w połowie wakacji, na półmetku wakacji, zdecydowanie, uwaga, wygrywało morze. Tylko nie wiem, czy zauważyliście, że akurat my w Polsce mamy odwrotnie, bo mamy morze na północy, góry na południu, czyli odwrotnie niż w każdym kraju, bo oni całe życie sobie jeżdżą na nartach, całe życie pływają, a u nas w Bałtyku w sierpniu jest, no tak mniej więcej, +14, a na Kasprowym +12.

0: Sugar Babes o tym, żeby push the button, czyli żeby wcisnąć przycisk, bo rzeczywiście się przyda. Ja wam mówiłem, że będziemy wspominać różnego rodzaju piosenki, które królowały na listach przebojów. A propos listy przebojów, bestlista czeka na wasze głosy oczywiście na voxfm.pl. Jeśli teraz akurat jedziecie oczywiście jako pasażerowie i macie chwilę, zagłosujcie na swoich ulubieńców, będzie im bardzo, bardzo miło. Ace of Base, Agnes i Bebe Rexha już za chwilę po krótkiej przerwie. Vox
1: FM. Reklama. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Lunch za 29 zł? Tak, w Playku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Blake, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Blake.
2: Reklama. Vox FM. Radom.

Obiecana przed chwilą Beberexa Faithless New Religion, ależ ten kawałek brzmi doskonale, po prostu doskonale. Przed chwilą mówiłem o tym góry czy morze, no to szybkie nawezwanie. Bartek 6092869. Pierwszy raz w tym roku urządziłem sobie samotną wycieczkę, wręcz wyprawę po górach i powiem wam tak, absolutnie nic nie jest w stanie tego przebić. Cytując polskiego klasyka, w Krużewnikach był...

0: Gunter and the Sunshine Girls to jest piosenka, która zawsze przywołuje lata. Wyobraźcie sobie teraz, przez chwilę zamykamy oczy, bardzo proszę, jest zima, jest grudzień, jest śnieg, albo styczeń nawet jeszcze lepiej. Jest taki trzaskający mróz, jakiś minus 700, minus 15 powiedzmy, bardzo dużo śniegu i słyszycie Teeny Weeny String Bikini. Raz się uśmiechacie, dwa, od razu macie stroje kąpielowe, jesteście na leżaczku nad basenem, właśnie tak się to robi. Proszę Państwa, godzina 15, już za chwilkę przed nami, tam wiadomości ważne dla kierowców i nie tylko zresztą dla kierowców. Aleksandra Stan, Mr. Sexobit, Kiano Silva i Mig o Miód Malinie. Za chwilę, zaraz po.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama. Vox.
3: Vox FM.
2: Rado.
3: Rado.
4: Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Są ofiary śmiertelne. Nożownik z czechosłowackiego szpitala z zarzutami grozi mu do 3 lat więzienia. Kosmiczną misję rozpoczął teleskop Nancy Grace Roman. Ma wykrywać planety poza Układem Słonecznym. Godzina 15, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 6 osób zginęło w katastrofie promu pasażerskiego u północnych wybrzeży Cypru. Te tragiczne informacje potwierdziły przed chwilą władze tureckiej części Cypru. Na morzu niedaleko portu Kirenia cały czas trwa akcja ratunkowa. Jej przebieg śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz tam się dzieje i co wiadomo o przebiegu tej katastrofy?
5: Statek przewrócił się około 4 mil morskich od portu Kirenia na północnym wybrzeżu wyspy. Na pokładzie znajdowało się 259 pasażerów i 8 członków załogi. Według relacji uczestników zdarzenia statek zaczął nagle przechylać się, po czym nabrał wody i położył się na lewej burcie. Większość pasażerów zdążyła ubrać kamizelki ratunkowe. Część z nich czekała na ratunek na wystającej nad wodę burcie. Pozostali znajdowali się w wodzie. Przy katamaranie widać też kilka tratw ratunkowych, które otworzyły się po wywrotce statku. Co najmniej kilkanaście osób trafiło też do szpitali.
4: Mateusz Chłystun, dziękuję za tę informację. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w częstochowskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wroblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
6: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, bo z takiej ochrony korzystają, udzielają

0: Wydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu, a w ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy rozpoczną się 3 września. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około 14 naszego czasu został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
1: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
2: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
3: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
4: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
3: Na kilometr.
4: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
3: Nie, to są moje pierwsze zawody.
4: Jest jakiś stresik?
3: No, zawsze jest.
2: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Będzie chmur po południu, szczególnie w zachodniej części kraju, tam może przelotnie popadać. Burza może z kolei zdarzyć się na Pomorzu i w czasie burz może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Najcieplej o tej porze na południu kraju około 28 stopni, na północnym wschodzie około 23, a w nocy najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam temperatura spadnie do 9 stopni.
5: Kiedy w niedzielę mija 15, to człowiek zaczyna powoli oswajać się z myślą, że nadejdzie w końcu poranek poniedziałkowy i w ten poniedziałkowy poranek wszystko znowu stanie się jasne, czyli trzeba będzie ruszyć do pracy, ale zanim takie myślenie, to mamy jeszcze kawałeczek niedzieli i bardzo się cieszę, że spędzamy go razem. Kamil Rutkowski, raz jeszcze kłaniam się i zapraszam. A żeby było nam sympatycznie i miło, Aleksandra Stanki, Jano Silva i Mig, Miód, Malina już za chwilę. Dzień dobry.

Two Colors to jest Heavy Metal Love, czyli piosenka, która swego czasu, oj, trzymała się w Best Liście akurat bardzo, bardzo żwawo i to nawet na pierwszym miejscu. Co tam dzisiaj na pierwszym miejscu? A zajrzyjcie na voxfm.pl, co ja wam tutaj będę zdradzał. Proszę państwa, wakacje 2026, jak wakacje, to wiadomo, że wakacyjna miłość. Znalazłem coś od psychologów, którzy nie mają dobrych wiadomości, bo twierdzą, że wakacyjna, letnia, taka letnia miłość to jest najmniej trwała miłość. Podobno największe statystycznie szanse na trwałe zakochanie mamy jesienią. A biorąc pod uwagę, że mamy końcówkę sierpnia i za chwilę wrzesień, no to wszystko przed wami.

0: Remedy Maurice, to jest Close to You. Ależ dobrze brzmi ta piosenka. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest tak. Bierzemy stary hicior, przerabiamy trochę na nowo i wychodzi po prostu cudownie. Zajrzyjcie sobie na voxfm.pl, głosujcie w bestliście na swoich ulubieńców, bo oni czekają na wasze głosy. Najbliższe notowanie, co prawda, dopiero w najbliższy piątek, ale umówmy się, tego czasu nigdy nie jest za dużo. Elena Glans, Weekend i Aloki z Ilkajem Sęczanem już za chwilę.
1: Autopromocja.
0: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
10: Rado.
9: Rado.
10: Vox FM.
12: Oh. Fresh sound.
13: Oh yeah.

Dobrze to brzmi. Halo, Kilka, jest ten Don't Say Goodbye, czyli żeby nie mówić do widzenia. Okej, okay, to ja jeszcze się wstrzymuję. Jeszcze mamy chwilkę do godziny 16. Proszę Państwa, te wakacje 2026. Dzisiaj tak sobie tutaj opowiadamy. Przed chwilą było o ogórkach małosolnych. No to teraz SMS od Was, 609-2x869. Tym razem Patryk pisze, który napisał: w te wakacje z kolei ja może nie zrobiłem ogórków, ale po raz drugi udało mi się zrobić własnoręcznie przetwory dla moich dzieciaków. A to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo, bo sezon śliwkowy dopiero przed nami. Kochany, jeżeli nie masz znajomych, to właśnie teraz zyskałeś tak mniej więcej ze 150 tysięcy nowych.

0: Narcotic Trust, I Like It, czyli taka piosenka, przy której palec na kierownicy chodzi samoistnie, a nóżka, mam nadzieję, nie na gazie, robi mniej więcej podobnie, żeby mu dorównać. Proszę Państwa, 16 przed nami, no to już za chwilkę wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie, słuchajcie uważnie, a ja się z Wami żegnam na dzisiaj, ale tylko na dzisiaj, bo jutro po godzinie 14 zapraszam Was na program To Jest Dzień. Wracamy zatem do tego, co lubimy, znamy, jednym słowem praca, praca i jeszcze raz praca, ale zrobimy tak, żeby było miło. Kamil Rutkowski, dzięki bardzo, do usłyszenia, do jutra, bye bye.
1: Autopromocja. Kochaj albo rzucaj. Nie wiesz,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
7: MediaMarkt.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
0: Reklama.
12: Vox FM. Radar.
13: Czarny dym nad Lublinem. Płonie hala przy Kasprowicza. W wiadomościach apel policji z Kędzierzyna ma związek z zabójstwem 49-letniej kobiety. Odeszli od biurek, by pomagać. W Warszawie odbył się bieg pełen Business Run. Godzina 16. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Szczegóły zna Bartek Ważny.
14: Na miejscu działa 20 zastępów Straży Pożarnej z Lublina i okolicy. Do pożaru doszło w jednej z hal magazynowych w dzielnicy Hajdu w Zadębie na obrzeżach Lublina. Ogień zauważono około 14:30. Jak podają strażacy, zawalił się dach hali. Jak na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
13: Ale już teraz wiadomo, że gaszenie pożaru potrwa wiele godzin. Co najmniej 7 osób nie żyje, a ponad 20 wciąż jest poszukiwanych. To najnowszy tragiczny bilans akcji ratunkowej po wywrotce promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Wycieczkowy katamaran, jak wcześniej informowaliśmy, przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
15: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
13: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Akcja ratunkowa na morzu w rejonie Kireni cały czas trwa. Nie ma na razie informacji o tym, by na pokładzie statku znajdowali się Polacy. Prawdopodobnie jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. Jej ciało w piątek wieczorem w lesie na przedmieściach miasta znalazł przypadkowy spacerowicz. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
15: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu, a także w rejonie pobliskim.

Pieniądze z pakietów startowych wykupionych przez ponad 4000 zawodników zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji Poland Business Run, czyli osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Popołudnie i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, choć będą się zdarzać także większe rozpogodzenia. W zachodniej połowie kraju przybędzie chmur deszczowych, z nich może przelotnie popadać, a na Pomorzu może lokalnie zagrzmieć. W czasie burz spadnie 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach teraz około 27 stopni na południu, 25 w centrum, 22 w okolicach Suwałk.

0: Mi. Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No co, musimy tam być, Barbara.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113593 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama. Vox FM. Radom.

0: tego nie wiemy, ale warto próbować.
1: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
2: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
1: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
2: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
1: Ale ja bym cię nie podrywała.
2: Kto wie?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Lunch za 29 zł? Tak, w Playku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Blake, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Blake.
0: Reklama.
17: Vox FM.
0: Vox FM. Robi lato.
17: Robi lato.

0: Рем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harris. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
1: Reklama.

0: Vox FM. Rovilato.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
5: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
1: Trzy, dwa, jeden. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Vox FM robi lato.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix.
0: Jest weekend. Jest impreza.
2: Jest weekend. Jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: przykład.
1: Znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać.

0: po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris w Fox FM. Fox FM.
4: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, mam nadzieję, że jest wszystko w porządku i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą teraz po przerwie rozpoczynamy. Bo kolejny urlop Marcinka dobiegł końca. Do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać i się powitać. Marcinek, dzień dobry.
2: B do L. Byk. Andrzej Sałka.

która pięknie nam zagrała w Vox FM i sprawiła, że w wielu szkołach dzisiaj dzwonki zrobią wracajcie do placówki, by się przygotować do nowej kartkówki, bo rozpoczyna się rok szkolny 2026-2027. No tak, wakacje się niestety już powoli kończą, uczniowie wracają do szkoły i nie wiem jak was, ale mnie załogo zawsze ten moment jakoś tak stresował, no bo to nowa szkoła często była, jakieś tam nowe sprawdziany, kartkówki i nie zawsze to wychodziło tak jak należy, ale z pewnością jest to taki moment, kiedy rozpoczynamy coś nowego i warto do tego momentu się przygotować. Nie wiem jak was, ale mnie najbardziej stresowała zawsze matematyka. 609-869-869. Dajcie znać, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubiliście, a jakiego nie lubiliście. Zaraz będziemy to wszystko weryfikować. No i ja ze swoich szkolnych doświadczeń mogę powiedzieć, że ja najbardziej chyba uwielbiałem te zawody wszystkie techniczne, w sensie te nauki, no bo zawsze miałem takiego fajnego profesora, który powtarzał mi: Marcinku, jak nic nie ogarniasz, to pamiętaj, żeby zawsze jak podłączasz coś do prądu, no to żeby była faza. Dokładnie tak jak teraz, no bo był to nauczyciel od nauk elektrycznych, no i nauczył mnie, żeby zawsze tak postępować, a na budowie okazało się to prawdą. Zameldujcie się też, 609-869-869, bo już za chwilę będziemy sprawdzać naszą listę obecności, która się troszkę zakurzyła, a my ją odkurzymy i będziemy weryfikować, co robi.

0: To Sonia, oto raj w Vox FM, a ja jestem w raju, kiedy wy jesteście razem ze mną w nocnej zmianie, no bo ja też jestem w robocie i wiadomo, jak jest w robocie, czasem pójdzie dobrze, czasem pójdzie troszkę gorzej, ale jest z nami nasz serdeczny przyjaciel Mariusz.
1: Witaj Marcin.
0: Cześć.
1: Cieszę się, że słyszycie na antenie. Wróciliśmy z wakacji i chciałbym podpisać listę obecności.
0: Podpisuję.
1: A ty Marcin, jesteś też moim przyjacielem. Zdradzę ci, że dzisiaj kończę 63 lata. Czuję się, jak jestem z wami, czuję się młodzieżowo.
0: No i bardzo dobrze, Mariusz. Dużo zdrówka dla ciebie. Fajnie, że jesteś z nocną zmianą. Tutaj nie ma osób wykluczonych. Wszyscy jesteśmy razem i się wspieramy. A już za chwilę wiesz o nasza lista obecności, więc ten, kto się nie dopisał, proszę bardzo, 609-869-869. Ta lista jest dla nas i muzyka w rytmie hitów też. Rarytasy już za chwilę.

0: 31 minut po północy, padam, sobie słuchamy w Vox FM, nie tracąc przy tym fachowości.
1: Powiedział,
0: że nadchodzi nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x8 69, a potem Marcinek weryfikuje, co tam u was dobrego słychać. A z pewnością tej nocy jest z nami Mariusz z Kielc, który ma urodziny. Mariusz, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dużo zdrowia, dużo szczęścia od Marcinka i od całej naszej załogi. Jest Adam z Ursynowa. Miło cię usłyszeć po 3 tygodniach oczekiwania. No ja wiem, Adam, że troszkę Marcinka nie było. Troszkę wypoczywałem, grillowałem, ryby łowiłem, co tam jeszcze, montowałem deszczownicę, która nie cieknie, więc jest git. Teraz regularnie, w każdy poniedziałek od północy do drugiej w nocy, melduję się razem z wami. Jest też Ewa z Gdyni. Mój najgorszy przedmiot w szkole to był język rosyjski. Nauczycielka na każdej lekcji katowała nas raportem klasowym, oczywiście po rosyjsku. No tak, uczenie się języków obcych nie jest proste, chociaż z tego, co słyszałem, no to polski też nie należy do prostych języków. Jak ktoś przylatuje tutaj, to mówi: o, ten wasz polski nie jest taki prosty, ale warto się uczyć, warto poszerzać wiedzę, zwłaszcza, że rok szkolny się rozpoczyna. Jest też Szymon. Cześć Marcinek, melduję się po 2 tygodniach urlopu. Wcześniej był Egipt, a teraz padło na Chorwację. No to na bogato, bracie, tutaj w Egipcie patrzyłeś na piramidy, w Chorwacji się wypoczywałeś elegancko. Ja kiedyś byłem we Włoszech blisko na kempingu, do Chorwacji też się chciałem wybrać. Trochę kilometrów to jest, ale warto, warto odpoczywać. Ty wypocząłeś i temat jest ogarnięty. Bardzo fajnie. Jest też z nami Monika. Marcinku, witam po urlopie. Mam nadzieję, że to był piękny czas, pełen odpoczynku, słońca i cudownych chwil. No tak właśnie było. Gdybym jeszcze te wszystkie chwile pamiętał, to by było dobrze. No ale chyba właśnie na tym ma polegać wypoczynek, żeby spędzać go tak jak chcemy. Jest też z nami Michalina. Pozdrawiam gorąco. Właśnie teraz dołączyła. I jest też Dariusz z Gniezna. Najlepszy przedmiot, Marcinku, w szkole to oczywiście jest dzwonek. To się, Dariusz, zgadza, o ile ten dzwonek jeszcze działa.
2: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
2: Z Vox FM.
0: Bo wiadomo, jak jest w szkole elektrycznej, no. Tam fazę, bracie, zrobisz, tam coś pokminisz i może być z tym przypał. Wiem z doświadczenia. Franek Kimono, King Blue 3, Karate Mistrz gramy, czyli coś w temacie WF-owym. No wiadomo, że spalać kalorie po wakacjach też trzeba. No przy Vox FM jest to możliwe. Digi, już za chwilę, potem plastikowa Biedronka.

To zespół, który nie boi się dużego spalania w samochodzie, bo to diesel i plastikowa biedronka w Vox FM, 44 minuty po północy. A wy niezależnie, czy teraz jedziecie sobie autem na benzynę, na gaz, czy właśnie dieslem, pamiętajcie o tym, że jedziemy w tym wszystkim razem. Zmieściliśmy się jakoś, Vox FM jest bardzo pojemny. Niezależnie, czy słuchacie nas przez mobilną aplikację, czy przez Fale FM, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Skuter to przed nami, a za chwilę Golec u orkiestra, słodycze. Słodycze o tej porze? A, można. It's time for the most exciting.

sorry papi, a ja mówię sorry, bo się okazuje, że aż takim złym uczniem w szkole nie jestem. Bo na przykład w skali niemieckiej jedynka to jest najlepsza ocena, a szóstka to jest najgorsza ocena, czyli można by było moje oceny z Polski przetransportować do Niemiec i wtedy automatycznie Marcinek jest niezłym asem i to z każdego przedmiotu. I to bez ściągania. Nikt za rękę mnie nie musi łapać.

0: Butterfly w Vox FM do muzyki w rytmie hitów. Powrócimy już za chwilę, bo przedem wiadomości, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Dajcie głośniej.
1: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
2: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych opolskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
1: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
5: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Mówi Grzegorz Masiak z epetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
5: Za sprawą tego, co co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
6: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września, będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
1: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
7: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1,6 mln km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
8: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
9: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
8: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
9: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcam wszystkich, żeby wziąć udział.
8: A pierwszy biznes run?
9: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę powiedzieć, zebrać drużynę.
1: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska Bemowo. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
10: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
11: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
12: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
11: Na kilometr.
12: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
11: Nie, to są moje pierwsze zawody.
12: Jest jakiś stresik?
11: No, zawsze jest.
10: Zapraszamy do kibicowania, na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
1: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisja Triathlon. Emocji nie brakowało.
13: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
14: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział, tym razem w nowej kategorii.

0: Przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
1: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć tu kluczowe znaczenie.
2: Jak choruję na tą mukowicę, to wsparcie jest jakby wskazane.
3: W chwili obecnej mam 48 lat, no nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
1: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
4: Dodaje Justyna Kowalczyk-Takieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
5: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
6: Tańczymy od kilku godzin.
7: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
6: Przyjechaliśmy z Warszawy.
8: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
9: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
2: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
8: Kreacja też jest mile widziana, jakaś trochę inna.
6: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
4: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.
10: A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w Suwałkach. Reszta kraju bezdeszczowa i w miarę ciepło, 21 stopni zanotują termometry w Katowicach i Krakowie, a najzimniej będzie w Zakopanem 15. W ciągu dnia może popadać w całej Polsce, a zagrzmi w Lublinie. Więc myślę, że niezależnie jaką mamy pogodę, no to rok szkolny się zbliża, do szkoły trzeba iść, spakować tornister i może termometr też? Bo to zawsze się przyda.
11: Nocna zmiana z Vox FM.
10: Bo nie wiadomo, jakie szkolne akcje mogą nas spotkać. A w tej godzinie spotka nas zabawa Kto tu kłamie, w której przekonamy się, kto będzie się chciał nas zrobić w konia w temacie właśnie szkolnych akcji. Bądźcie z nami koniecznie, bo to już za chwilę wystartuje. I zweryfikujemy, kto jest tym szkolnym kłamczuchem. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak będzie to Miros? Zaraz się o tym wszystkim przekonamy, a teraz przekonamy się, że przed nami model. Odejdę stąd, właśnie gramy. Marcinek, cześć ponownie.

Let Me Think About It, czyli piosenka, przy której kłamcę weryfikuje się dużo łatwiej. Pytanie, kto będzie dzisiaj w nocy szkolnym kłamcą? Czy będzie nim Marcin, czy może gościu, który nic nie wie o muzyce, Miros? Chociaż nie wiadomo, jak będzie, bądźcie z nami koniecznie. Bo to kłamstwo czyha, a my kłamstwa nie lubimy i bardzo szybko weryfikujemy, co jest prawdą, a co nie jest. Wiesz, że to lubię, to jest prawda i ten kawałek już teraz przed nami.

0: a moje serce bije jeszcze szybciej, bo jest tu jakiś kłamca.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was. A więc wbierzmy się teraz do naszej woksowej szkoły w rytmie hitów, w której naukę pobiera Marcin, Marcinek oraz dżentelmen Miros. A więc przekonajmy się, który z tych panów w tej nocy jest dobrym uczniem, a który z nich kłamie. Czy będzie to Marcin? Kiedy nie zaliczymy w szkole jakiegoś przedmiotu, to mamy możliwość, aby poprawić go na przykład na poprawce w sierpniu. A może jednak to Marcinek kłamie? Ja nie kłamię, szczególnie jeśli chodzi o matematykę, z której jestem wybitny, więc doskonale wiem, że 2 plus 2 razy 2 to jest 8.
2: Co?
0: Ale o co panu chodzi?
2: No co, no źle policzyłeś.
0: Jak?
2: Kolejność wykonywania działań. 2 plus 2 razy 2 to jest 6.
0: No dobra, to dlatego, że dawno w szkole nie byłem.
2: Tobie to przydałaby się szkoła życia. To byś się liczyć nauczył.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2 razy 8, 6, 9. W tym momencie zdejmuje tak zwanego co? Kagańca. Dokładnie tak, kaganiec się nie zestarzał. No i zdejmuje go, aby zweryfikować, kto tej nocy jest oszustem. Więc jeśli ktoś wie, kto tej nocy kłamie, 609, 869, 869, ten numer właśnie teraz wybiera. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Dzień dobry, Mariusz.
0: Cześć, Mariusz. Cześć, bracie, jak ci mija noc? Gdzie jesteś? Co robisz?
4: Jak zwykle, pędzę do Krakowa z towarem.
0: A jaki towar? Albo może lepiej nie mów, bo to do tej porze, wiesz, może być różnie.
4: Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat już.
0: Ale właśnie, powiedz mi, Mariuszu, kto tej nocy jest oszustem?
4: No oczywiście Miros.
0: No niestety nie, tym razem to Marcinek jest oszustem, bo pomylił się w matematyce. 2 plus 2 razy 2, powiedział, że to jest 8, a to jest 6. No mam nadzieję, że przynajmniej wypłatę będę umiał liczyć, no bo może być z tym różnie. Ale nagrody pocieszenia trafiają oczywiście do ciebie. No bo liczyć trzeba tylko na siebie. Nasza zabawa wraca już za tydzień, no i też będą do wygrania ciekawe gadżety. Bądźcie z nami.

0: 43 minuty po godzinie pierwszej.
1: Na pewno?
0: No na pewno, panie Mirosie, o co panu chodzi?
1: No bo z tą matematyką to tak dowaliłeś.
0: Ja przynajmniej tak często nie kłamię w zabawie, kto tu kłamie, co pan.
1: Nieprawda.
0: I Łukasz Zagrobelny to przed nami.

0: Impuls teraz razem do roboty jedzie Mateusz i Marcin.
1: Z tej strony Marcin, pozdrawiam całe radio Vox FM, wszystkich kierowców. Nie było mnie troszkę tutaj, teraz miałem 2 tygodnie wolnego, także niestety trzeba wracać do pracy. I pozdrawiam Mateusza, kolegę z Krakowa, który będzie zaczynał pracę.
0: No ale wiadomo, no, do roboty trzeba iść, hajs trzeba robić, wakacje z Vox FM są zawsze pośród nas, nawet wtedy, kiedy na dworze jest troszkę chłodniej. A my się wspieramy muzycznie, za chwilę przed nami Papa Dance, pocztówka z wakacji, bądźcie z nami.

56 minut po godzinie pierwszej to David Guetta w Vox FM, a pod 609 2 x 8 69 Monika napisała bardzo ładną wiadomość. Marcinku, zadedykuj proszę Mariuszowi jakiś fajny, energetyczny kawałek. Niech to będzie miła niespodzianka urodzinowa od stałych słuchaczy Nocnej Zmiany. To się oczywiście da zrobić. Bo bardzo się cieszę, że wzajemnie się tutaj szanujemy w Vox FM, że jesteśmy jedną wielką załogą, że wszyscy się nawzajem kojarzymy, znamy, nie ma osób wykluczonych, muzyka łączy nas wszystkich. Dlatego Mariusz, urodzinowo dla ciebie, Papa Dance, pocztówka z wakacji, gramy, tak żeby się troszeczkę jeszcze ogrzać na koniec tych pięknych chwil. A ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście w Nocnej Zmianie, słyszymy się za tydzień. Marcinek, dzięki, bądźcie blisko Vox FM.